0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci,

Radio SK. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Radio SK.
1: Sergi mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Dobrej duchy, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Ludzie, nie liczby to projekt, który realizuje sądecki kajakarz olimpijczyk Dariusz Popiela. Od kilku lat próbuje on przypomnieć pamięć o ofiarach Holokaustu. To z jego inicjatywy powstał w Nowym Sączu pomnik ofiar Holokaustu przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Jakie są założenia projektu? Posłuchajcie.
1: No dla mnie to ma bezpośredni związek z tym, jak mnie przedstawiłeś, czyli z tym, że jestem przede wszystkim olimpijczykiem, sportowcem, patriotą i w którymś momencie ten orzełek na serduchu, którego noszę z dumą na różnych zawodach, no zobowiązywał mnie jak gdyby do tego. To znaczy moment, w którym dowiedziałem się, że tutaj na naszych wałach sądeckich, w miejscu, w którym pokolenia kajakarzy od lat trenują, sam tam łaziłem z tym za ciężkim kajakiem, za wielkim wiosłem i można powiedzieć całe dzieciństwo spędziłem na tych wałach, nie mając świadomości, co tak naprawdę tam się wydarzyło. A te wały to jest miejsce koncentracji wszystkich Żydów zgromadzonych w getcie sądeckim. Ponad 11 tysięcy samych sądeczan plus około 5-6 tysięcy Żydów zwiezionych z różnych innych mniejszych miejscowości. No i we mnie to moment, w którym ja się o tym dowiaduję, jest takim szokiem. Ja chcę oczywiście od razu zapalić świeczkę, pomodlić się w momencie, kiedy zdobywam tą wiedzę, że taka wielka tragedia tu się wydarzyła i okazuje się, nie ma gdzie. I co za tym idzie, nie ma też w takiej powszechnej świadomości tej pamięci. I to powoduje, że gdzieś w moim serduchu zaczyna tak wyrastać taki bunt, niezgoda na to, no bo jak to jest? Znika 1/3 miasta i my o tym nie pamiętamy. Oczywiście to jest bardzo skomplikowane, bo lata komuny, lata edukacji takiej, jaka była, doprowadziły do tego, że faktycznie ta 1/3 mieszkańców jest zapomniana. No i z czasem po prostu jak gdyby zaczyna mi się to łączyć, że to, że jako reprezentant Polski dbam, czy chcę dbać o pamięć o tych, o których nie ma kto pamiętać, bo w Nowym Sączu, czy w tych wszystkich miejscowościach Małopolski nie ma już Żydów. Zagłada przeorała te społeczności i tutaj garstka w ogóle przeżyła. I w tym momencie, zdobywając tą wiedzę, uważam, że to jest sposób, moja jakby odpowiedź na tą wiedzę, na tą wielką tragedię. To jest właśnie projekt Ludzie, nie liczby. No bo często Żydów wrzucamy do takiego jednego worka stereotypowego, Żydzi czy liczby. Mówimy o 3 milionach zgładzonych, czy 16 tysiącach, tak jak to w przypadku sądeckiego getta. To są liczby, które nic nie
0: mówią. A dla ciebie to są tak naprawdę ludzie, którzy mieli swoje życie, mieli swoją historię, mieli swoje rodziny, mieli swoje problemy, troski?
1: Tak, plany, marzenia, tak jak my codziennie. Codziennie się z nimi borykamy. Podobnie ci sami ludzie, którzy żyli w tym samym krajobrazie, w którym my dzisiaj żyjemy. Chodzili po tych samych ulicach, mieszkali w tych miejscach, w których my dzisiaj mieszkamy. I ten moment, w którym ja sobie zdałem z tego sprawę, to zarówno Nowy Sącz stał się dla mnie zupełnie innym miastem, jak i moje działania skierowałem w stronę tych, o których właśnie nie ma kto pamiętać. I tak mi się to właśnie połączyło i moją odpowiedzią też jakby na tą wiedzę o zagładzie są właśnie te indywidualne losy. Ludzie o konkretnych imionach, nazwiskach, czasami w niektórych przypadkach to są właściwie w mniejszości, są też zdjęcia tych ludzi. Możemy sobie nawet ich zobaczyć, podglądnąć to codzienne życie na ulicach naszego miasta, więc w tym sensie od tego momentu no, zaczynam bardziej, że tak powiem, angażować się w takie społeczne inicjatywy, oddolne ruchy i z czasem powstaje ten projekt Ludzie, nie liczby. Zakładam Fundację Rodziny Popielów Centrum, no, która w swoim statusie ma różne formy działalności, w tym m.in. sport, który w moim serduchu jest cały czas i też chciałbym gdzieś tam młodym zawodnikom kiedyś pomagać, ale na razie fundacja w głównej mierze poza działalnością charytatywną to właśnie na 100% angażuje się w realizację właśnie projektu Ludzie, nie liczby.
0: No właśnie, ale co zakłada ten projekt? Bo z tego co wiem, uporządkowałeś kilka cmentarzy żydowskich. Co jeszcze?
1: Większość ludzi utożsamia nas z porządkami cmentarzy, natomiast to jest jak gdyby jeden z elementów. Podstawowym jak gdyby moim takim pomysłem na to, czym powinien być projekt, jest właśnie pomysł, że w wielu miejscowościach Małopolski, w ogóle w Polsce, jest bardzo wiele miejsc, gdzie te cmentarze żydowskie są w bardzo złym stanie. I mój pomysł na tą lekcję zagłady był taki, by jakoś zwrócić uwagę na te miejsca, to właśnie w tamtych miejscach powinniśmy upamiętniać całe społeczności. I projekt Ludzie, nie liczby głównie działa na sąd

0: Lecznie i Podhalu, ale głównie Podhale, z tego względu, że tam przetrwały imienne listy mieszkańców żydowskich, co jest unikalne, bo w Polsce takie listy nie przetrwały. Czyli mamy do momentu tej wielkiej tragedii, czyli sierpnia 1942 roku, praktycznie całą ludność żydowską Podhala na takiej liście, tworzoną przez Rady Żydowskie na polecenie właśnie Niemców. I to mi dało do myślenia i sprawiło, że po prostu nasz projekt jest przede wszystkim wyzwaniem mającym na celu upamiętnienie imienne, czyli z imienia, nazwiska, tam gdzie to jest możliwe, jeszcze wypisujemy ile lat przeżyła dana osoba, i to jest głównie projekt Ludzie Nie Liczby, czyli upamiętniamy każdego z imienia i nazwiska, tych wszystkich, którzy żyli tutaj do momentu zagłady. I tak jak w Krościenku upamiętniliśmy 256 osób, w Grybowie 1774, w Czarnym Dunajcu 494, a obecnie w Nowym Targu będzie to ponad największe wyzwanie fundacji, ponad 2000 ofiar. I każdego na naszym pomniku wypisujemy z imienia i nazwiska. Często to są całe rodziny, mówimy o kilkunastu, czasami nawet kilkudziesięciu osobach z rodziny, więc to robi niezwykłe wrażenie i to jest jak gdyby taka moja wewnętrzna odpowiedź na tą tragedię, bo przecież ani ty, ani ja nie mamy wpływu na to, co było, no ale właśnie mamy wpływ na to, co możemy zrobić z tą
1: wiedzą. Co będzie, żeby pamięć o tych ludziach tak naprawdę przetrwała?
0: No dokładnie tak. Ja uważam, że to jest z jednej strony działanie wstecz, bo upamiętniamy osoby zamordowane 76-7 lat temu, prawda? A czy już za niedługo, no to już te lata zasuwają, prawda? I tak jak mówisz, właśnie po to, by w przyszłości unikać też tych błędów, by wyciągnąć jakąś lekcję z tego, czym była zagłada. W wielu tych miejscowościach, wsiach Małopolski do dzisiaj ludzie nie zdają sobie sprawy, jak potężną tragedią była zagłada, bo z jednej strony Żydzi znikli, część sąsiadów widziała, co się działo, bo Niemcy na miejscu przeprowadzali bardzo brutalne akcje, ale część została wywieziona bydlęcymi wagonami do Bełżca, większość, i tam właśnie została zagazowana. I w pewnym sensie te projekty przypominają o tych sąsiadach. Podczas naszych prac w tych różnych miejscowościach nadal odszukujemy świadków, którzy pamiętają swoich przyjaciół Żydów, opowiadają o tym. To jest coś niezwykle ważnego i też dla mnie pouczającego, jak ta historia niby zamknięta, niby na kartach historii spisana, ona nadal żyje w tych różnych miejscowościach, tak samo jak żyje również i w naszym mieście. Nadal się zdarzają różne odkrycia, różne ciekawe rzeczy zarówno w Sączu, czy w tych miejscowościach, gdzie działam, więc to też dowodzi tego, jak to jest ważne. Poza tym nasz projekt to także edukacja. Działamy ze szkołami. 50 osób przewodników z Izraela, przyjechali studenci z Brazylii, południowej Afryki. Widać, bardzo często uważamy, że to nie obchodzi jakby środowiska żydowskiego. To jest totalna nieprawda. No, najlepszy przykład, że przyjeżdżają do Nowego Targu, z którym też nie mają zbyt wiele wspólnego, a chcą tam być, chcą porządkować i chcą troszczyć się o losy społeczności żydowskiej. Podobnie zresztą jak my, wolontariusze skupieni wokół fundacji, w większości nie jesteśmy Żydami, a czujemy potrzebę serca, że to jest działanie właśnie wymierzone ku przyszłości, ku temu, by raz godnie upamiętnić ofiary, bo również w trakcie naszych działań odszukujemy na przykład na cmentarzach zbiorowe groby, masowe groby. Bardzo często cmentarze to były te miejsca, gdzie naziści mordowali Żydów. Te anonimowe groby niczym nie różnią się od łąki, więc my również je odnajdujemy specjalnymi nowoczesnymi metodami i upamiętniamy, budujemy specjalne pomniki. Więc jakby projekt jest

Żydów. Te anonimowe groby niczym nie różnią się od łąki, więc my również je odnajdujemy specjalnymi nowoczesnymi metodami i upamiętniamy, budujemy specjalne pomniki. Więc jakby projekt jest

0: duszy, angażujemy księży, angażujemy lokalne samorządy w te nasze działania. No i ludzi z coraz szerszego kręgu tworzy się taka rodzina, ludzie nie liczby, zarówno w Polsce, jak i za granicą, czyli takich donatorów, ludzi, którym zależy na tym, by kolejna miejscowość, społeczność żydowska została właśnie upamiętniona, i to jest coś, czego się w ogóle nie spodziewałem.
1: Ale czy to jest tak, że ty, zajmując się danym terenem, ty w jakiś sposób próbujesz poznać historię tych osób, które, no, które zginęły akurat w danym miejscu?
0: No oczywiście, oczywiście. Natomiast musimy mieć też świadomość, że zagłada była tak wielką tragedią, że po wielu mieszkańcach, akurat mamy to szczęście, że na Podhalu pozostało chociaż imię i nazwisko, ale w wielu regionach Polski nie ma nawet imienia i nazwiska tych dawnych mieszkańców, więc to dowodzi, czym była też zagłada. Raz fizyczną eksterminacją, ale także wymazaniem, zarówno ginęły akta, ginęły księgi miejskie, i po tych ludziach nie pozostał ślad, więc dlatego każdy życiorys, i to jest główna idea Ludzie nie liczby, jest dla nas na wagę złota, stąd na zawsze już w mojej głowie i sercu są właśnie życiorysy poszczególnych mieszkańców, tak jak w Krościenku od zawsze już będzie mi towarzyszył Henio Stalberger, czyli Henio Narciarz, młody chłopak, jeden z pierwszych życiorysów, na które natrafiam w Krościenku, właśnie w archiwach. To jest właśnie sportowiec i to będzie coś, co zapamiętam sobie na zawsze. Jest Salomon Suskind, jest Nusiek, jest bardzo wiele, wiele historii, które będą już ze mną na zawsze, i tak jest w każdym miejscu, w którym działamy. W Grybowie, w Czarnym Dunajcu, no to również zarówno historia Szlomusia Chorowica, małego chłopczyka, którego fotografię odkryliśmy w jednym z archiwów w stroju góralskim. Cała rodzina Chorowiców pozuje u fotografa w strojach góralskich i ten sam Szlomuś, malutki chłopczyk, który na tym zdjęciu ma może 6-7 lat, po kilkunastu latach zmienia strój góralski na mundur żołnierza Wojska Polskiego i ginie, tak jak zresztą walczy w obronie ojczyzny, tak jak ponad 130 tysięcy żydowskich żołnierzy, i Szlomuś ginie na froncie gdzieś na zachodzie, i to jest też czarnodunajczanin, historia totalnie zapomniana, czy tak jak Wilek Holender, słynny kierownik produkcji największych filmów w Polsce, od Akademii Pana Kleksa przez Pana Włodyjowskiego i różne inne produkcje, urodzony w Czarnym Dunajcu, o którym też świat tam na Podhalu zapomniał, a jest jednym z największych polskich filmowców, i również jego rodzina ginie częściowo w zagładzie właśnie w Czarnym Dunajcu, i takich historii jest pełno, i one są ze mną, one tak jak często mówię, zagłada jest takim tematem, że tego nie da się zapomnieć, nie da się odłożyć na półkę, a realizując projekt, ja muszę dogłębnie wejść w te tragiczne historie, bo bardzo często realizując projekt na danym cmentarzu, w wielu relacjach są te tragiczne opisy, są te opisy, których no, najczęściej unikamy w życiu i nie chcemy mieć styczności z takim morzem śmierci, a faktycznie tutaj, chcąc zrobić coś w danej miejscowości, ja muszę to poznać. Ja nie jestem takim spadochroniarzem, który tylko daje twarz i nazwisko jakby projektowi i stara się coś zrobić tam zupełnie z zewnątrz. Właśnie nie. My wspólnie z wolontariuszami na miejscu dogłębnie studiujemy tą historię i przekazujemy ją dalej całej społeczności właśnie przez wizytę w lokalnych mediach, przez artykuły, przez różne spotkania. Czasami organizujemy takie spotkania, by ludzie mogli zadawać przenajdziwniejsze pytania, które siedzą im w głowie, bo wokół tego tematu jest bardzo wiele stereotypów, bardzo wiele niezrozumienia, ja się z nim muszę też mierzyć codziennie. To nie jest tak, że za tą pracę spadają na człowieka laury, tylko bardzo często jest wręcz odwrotnie, choć jakby się nad tym zastanowić, dowodzi to jakiegoś problemu, którego mamy, no bo co my robimy? Dbamy o pamięć po zmarłych. To raczej jest coś, co chyba w każdej religii, czy w każdym jakimś światopoglądzie, no raczej uznawane jest za coś dobrego, a mimo to wielu moich działaczy, wolontariuszy, czy ja sam, musimy się mierzyć z różnymi dziwnymi czasami zachowaniami czy podejściami wobec naszej pracy.
1: Ale to jest najtrudniejsze w twojej pracy? W waszej pracy?
0: To znaczy się dla mnie moment, w którym ja zrozumiałem, że robię to właśnie dla Salomona, Nuśka, Esterki, tych wszystkich ludzi, których znam życiorysy, w przypadku niektórych znam ich twarze, znam, wiem kim byli. W tym momencie dla mnie już nie miało znaczenia, co powie rodzina, co powie ktoś znajomy, czy i tak dalej, tylko zacząłem działać dla nich i jak gdyby nie ma dla mnie już teraz znaczenia, co kto sobie pomyśli. Kiedy

kiedyś miałem takie jakby wątpliwości, czy nawet członkowie mojego teamu sportowego uważali, że jako sportowiec nie powinienem angażować się, jak to stwierdzili, politycznie, ale dla mnie to nie ma tu

0: jak gdyby ja do końca tego nie rozumiem, bo u mnie to jest jak gdyby w pełni oddanie temu, by każdy projekt był zrealizowany. Ja nie jestem piłkarzem, nie zarabiam czy tenisistą, nie mam nie wiadomo jakich kontraktów i dla mnie uzbieranie 120 tysięcy złotych rocznie na projekt, no stanowi wielkie wyzwanie i kiedyś, jakby mi ktoś powiedział, że da się to zrobić, raczej obawiałbym się, bo jednak no nie byłem rzucany w tą stronę, w takich wyzwań, więc faktycznie czasami jest ciężko, szczególnie właśnie przy podejściu takim czasami negatywnym, ale wbrew pozorom ze sportu jestem nauczony dostrzegać pozytywy. No to tutaj muszę podkreślić, że niesamowici ludzie, zarówno na Podhalu, jak i tu na Sądecczyźnie, i to jest najfajniejsze w tej pracy. Ja mam taką teorię, którą w kółko powtarzam, że najlepszych ludzi poznałem na cmentarzach i coś w tym po prostu jest. Ludzie, którzy garną się do pracy, którzy są społecznikami, no są bardzo dobrymi przyjaciółmi, kumplami i przyjaciółkami i to jest po prostu dla mnie coś, czego no na nic bym nie zamienił.
1: Mówił Dariusz Popiela, twórca projektu Ludzie nie liczby. Przygodę z bieganiem najlepiej zacząć od wizyty u lekarza, przypominają o tym trenerzy personalni. Wszystko po to, żeby sprawdzić swój ogólny stan zdrowia. Zanim zaczniemy biegać, warto postawić sobie określony cel i ustalić, ile razy w tygodniu chcemy to robić. O tym, jak biegać i gdzie w Nowym Sączu biegać, rozmawiałem z Tomaszem Golińskim, trenerem personalnym z Nowego Sącza.
2: Dzień dobry, witam wszystkich. Od czego zacząć? Z perspektywy pracy trenera polecałbym przede wszystkim zacząć od takiego przeglądu zdrowotnego swojego ciała, czyli polecałbym po prostu wizytę u dobrego fizjoterapeuty, ponieważ każdy z nas w swoim życiu przeżył jakieś tam mniejsze, większe kontuzje. Ja ze swojej perspektywy też gdzieś uprawiania sportu nabywałem jakieś kontuzje i później zaczynałem biegać i gdzieś to tam sobie wychodziło. Więc od tego bym zaczął. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, chęci są najważniejsze i od tego też trzeba zacząć.
1: Co dalej? Idziemy do fizjoterapeuty i co? I wskakujemy w ciuchy do biegania i ruszamy w trasę, w długą?
2: No jeżeli nie mam żadnych przeciwwskazań, to oczywiście możemy sobie zacząć od razu tak. Trzeba sobie

0: takie porządne obuwie za 400, czy jednak możemy pójść i kupić coś z niższej półki?
1: Kiedyś jak zaczynałem swoją przygodę, to zakupiłem sobie obuwie w jednym z sportowych sklepów. Kupiłem po prostu zwykłe obuwie do biegania i myślę, że spełniło ono swoją rolę. Natomiast jeżeli planujemy dłuższą przygodę z tym sportem, to jak najbardziej warto zainwestować.
0: Kiedy już zainwestujemy kasę w ten strój odpowiedni, w buty, idziemy biegać, jaki teren wybieramy? Czy to może być na przykład bieżnia asfaltowa, czy to mają być leśne ścieżki? Czy na przykład taka bieżnia, jak tutaj mamy, dla sportowców?
1: Jako trener powiem tak, najlepiej będzie albo bieżnia sportowa, albo leśne ścieżki, ponieważ nie będziemy tak obciążać na twardym podłożu naszych stawów. Natomiast też można spróbować, jeżeli mamy oczywiście dobrej jakości obuwie, to jak najbardziej po tym asfalcie też biegać możemy.
0: A gdzie w Nowym Sączu możemy biegać? Jakie byś polecił jakieś takie miejsca najpopularniejsze, z których biegacze korzystają?
1: Ostatnio nawet ja dość często biegam i najczęściej biegam wzdłuż kamienicy, wzdłuż Łubinki, tam jest bardzo dużo biegaczy, ale zdarzyło mi się, co prawda na rowerze, jechać Velodunajcem i tam też jest bardzo dużo biegaczy i myślę, że tam też można pobiegać, oczywiście nie przeszkadzając rowerzystom w swoich rajdach.
0: No i jeżeli na przykład zaczynamy tą naszą przygodę z bieganiem, to czy warto dołączyć do jakichś grup biegaczy, które nas tak, wiesz, psychicznie trochę wspomogą?
1: Myślę, że jest to całkiem fajny pomysł, szczególnie, że to na pewno wzmaga motywację. Tak, w grupie zawsze raźniej. Ja też długo przekonywałem się do biegania samemu indywidualnie. Wcześniej biegałem w drużynie z innymi chłopakami z klubu. I wtedy ten nawet czas płynie zupełnie inaczej, jakoś tak szybciej i raźniej. Więc myślę, że dołączenie takiej grupy jak najbardziej jest fajną opcją, szczególnie dla osób początkujących, które chcą się przekonać do biegania, potrzebują tego wsparcia. I myślę, że to jest bardzo też fajny sposób na to, żeby wyjść z domu, żeby poznać po prostu nowe osoby.
0: To jeszcze takie pytanie do ciebie pod kątem tego, jak trenować, na co zwrócić uwagę, czy my jakoś konkretnie musimy biegać, czy musimy mieć jakoś specjalnie wyprostowaną sylwetkę, żeby tak naprawdę osiągnąć to, co chcemy osiągnąć po tym bieganiu, czyli zrzucić te kilogramy.
1: Tak jak mówisz, technika biegu jest bardzo ważna i na to też trzeba zwrócić uwagę. Jeśli zdarza mi się prowadzić osoby pod bieganie, to oczywiście trening ogólnorozwoju całego ciała, natomiast technika biegu, tak jak powiedziałem, jest ważna. Nie biegamy przez pięty, biegamy przez śródstopie. Ta sylwetka nie powinna być do końca wyprostowana, lekko się pochylamy do przodu i to są takie sztandarowe, że tak powiem, zasady. Oczywiście tych niuansów jest dużo więcej. Najlepiej to sprawdzić indywidualnie właśnie u fizjoterapeuty czy u dobrego trenera i wtedy możemy się tym zająć tak naprawdę bardziej, że tak powiem, profesjonalnie, że nas to wkręci.
0: Czy przed bieganiem musimy sobie zrobić jakąś rozgrzewkę, czy po prostu ubieramy się i lecimy?
1: Przed każdą aktywnością rozgrzewka jest potrzebna, więc szczególnie gdy jesteśmy początkującymi, to nie zaczynamy od biegu od razu. Najlepiej sobie zacząć te 5-6 minut marszu i dopiero wtedy przechodzimy do lekkiego truchtu i później możemy mocniej pobiegać.
0: A po jakieś rozciąganie?
1: Na temat rozciągania są różne szkoły, dlatego tutaj nie będę doradzał. Wszystko tak naprawdę zależy od kwestii indywidualnych. Jeżeli nie mamy problemów z mobilnością naszych stawów, to ja nie zalecam tego rozciągania po wysiłku. Natomiast jeżeli jesteśmy przykurczeni, a dużo osób, szczególnie prowadzących siedzący tryb życia, ma te problemy, to rozciąganie jak najbardziej można wdrożyć.
0: No to jeszcze na koniec powiedzmy, dla kogo to jest w ogóle sport, to bieganie?
1: Bieganie tak naprawdę jest sportem dla wszystkich, tak? My jesteśmy stworzeni do ruchu, do marszu, do biegu. Mamy naturalne predyspozycje. Natomiast tak jak już wspomniałem, jeżeli jesteśmy osobami, które mają nadprogramowe kilogramy, to wtedy najpierw jest fajnie zrzucić te kilogramy, dopiero później przejść do biegania. A tak to zostać przy marszach, marszobiegach.
0: A jak sądzisz, to w ogóle wpływa jakoś na naszą psychikę? Czy my się lepiej czujemy po tym, jak przebiegniemy, powiedzmy, nie wiem, 5-10 kilometrów, albo nawet te 2?
1: Myślę, że zdecydowanie tak. Ja sam się lepiej czuję, mimo że czasem mi się nie chce pójść pobiegać, ale jak pobiegam te 5-6 kilometrów, to jest taka fajna satysfakcja.
0: Bo i oczywiście endorfiny
1: się też wytwarzają, pokonujemy swoje jakieś własne bariery, a poza tym robimy coś dla zdrowia, tak? Poprawiamy swoją kondycję i ogólny stan zdrowia, o ile robimy to poprawnie.
0: Tych rad warto posłuchać, a naszym gościem był trener personalny z Nowego Sącza, Tomek Goliński. Oni czują rytm i świetnie im to wychodzi. Mowa o członkach grup tanecznych, które działają w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Jedną z nich prowadzi Sławomir Dobosz. Na jego zajęciach można

0: Nauczyć się tańca breakdance. Swoich sił próbują sześciolatkowie, ale też starsze dzieci i młodzież. Mówi opiekun grupy Sławomir Dobosz.
1: Na swoich zajęciach uczymy kroków i figur tańca breakdance. Tańc breakdance składa się z takich czterech działów. Mamy to proki, czyli kroki wykonywane stojąc. Mamy footworki, kroki wykonywane w przysiadzie, w podporze. Mamy frizy, są to zatrzymania w różnych pozycjach. Oraz mamy figury power moves, figury, w których się kręcimy. I te wszystkie figury, kroki łączymy w całość i wtedy nam wychodzi taka solówka breakdance'owa. Zajęcia są atrakcyjne z tego względu, że są takie na tych zajęciach elementy, kroki, figury, które są dość efektowne i widowiskowe. Stąd dzieci bardzo lubią chodzić i próbować właśnie tych ruchów, które są dla nich dość atrakcyjne do wykonania. Moje grupy są od 6 lat w górę, więc mam grupy młodsze, mam grupy starsze. To zależy się właśnie ile, w jakim wieku są dzieci, do tej grupy ich dołączam. I mam grupy i młodsze, i starsze.
0: A w jakim wieku najlepiej zacząć swoją przygodę z tańcem?
1: Na pewno od najmłodszych lat. Natomiast z racji tego, że mamy dość tutaj takie figury już bardziej też skomplikowane, te będzie przyjmuję od 6 roku w górę. Ale właśnie już też mamy tak 5-6-latki, które już tam coś próbują same właśnie już się tak kręcić, robić już różne takie figury gdzieś tam, które widzą w telewizji, więc wtedy takie dzieci zapraszam i jak najbardziej możemy swoją karierę taneczną zaczynać. Choreografie, które przygotowujemy, tymi choreografiami uświetniamy różne imprezy, na których jest zaproszony Pałac Młodzieży. Również też swoimi grupami jeżdżę na zawody i konkursy taneczne. I tam próbujemy swoich sił. Co roku jeździmy na konkursy i zawody taneczne. Co roku w Skołoszynie tutaj moje dzieci zajmują czy w duetach, w solówkach, czy też w formacjach miejsca od pierwszego do trzeciego. To w zależności, która kategoria wiekowa i która grupa taneczna. Oprócz starych Skołoszyna też jedziemy do Starego Sącza, też do Krosna i tam próbujemy swoich sił na zawodach tanecznych.
0: A czy na tych zajęciach uczniowie przygotowują się do beat breakdance, które organizujesz?
1: Tak, prawie na każdych zajęciach pod koniec zajęć robimy właśnie takie bitwy breakdance. Są to walki jeden na jednego, gdzie dzieci ze wszystkich kroków, które potrafią, wykonują swój najlepszy układ, czyli swoją solówkę i też na tych zajęciach już robimy te bitwy, to potem dzieci są już przygotowane i wiedzą, jak taka bitwa breakdance wygląda. I jak już właśnie już organizuję tą bitwę breakdance sądecki beat, dzieci przychodzą i wiedzą, co mają robić.
0: A jak zaczęła się twoja przygoda z tańcem?
1: Oj, moja przygoda z tańcem zaczęła się, to jeszcze wtedy było gimnazjum. Wraz z grupą kolegów zaczęliśmy się, jakby można powiedzieć, popisywać, kto zrobi lepsze ruchy. No potem się okazało, że jest taki taniec właśnie breakdance, który to wszystko zawiera. No i zaczęliśmy szukać, pytać, czytać, jak to wygląda, próbować nowych kroków, nowych figur. No i jak kolega na przykład coś zrobił fajnego, to mówił, wow, ale fajnie, to ja też spróbuję. No i tak każdego napędzał, żeby zrobić coraz lepsze, fajniejsze ruchy. Tak już zostało do tej pory. Najbardziej lubię, że robię to, co kocham. Więc ten taniec, który już dawno temu stał się moją pasją, teraz mogę tym tańcem zaszczepiać inne osoby. Dzięki temu te nowe dzieci, które przychodzą, również bardzo chcą tego tańca się nauczyć, więc to mnie bardzo cieszy, że mogę pracować w tym, w swojej pasji.
0: Mówił Sławomir Dobosz, nauczyciel z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Ja przypomnę, że pełną ofertę zajęć znajdziecie na pałacmłodzieży.pl. Powstało w 1867 roku we Lwowie i miało popularyzować ducha patriotyzmu na różne sposoby. Mowa o Towarzystwie Gimnastycznym Sokół, które również działało w Nowym Sączu. O jego historii i o tym, jak działało, a jak działa teraz, opowiedziała nam Małgorzata Broda z Nowosądeckiego Sokoła.
2: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół to jest jedna z najstarszych i najbardziej zacnych organizacji pozarządowych w Polsce, a swoje początki i inspiracje do swojego powstania czerpała z Czech, z takiego ruchu, który tam był głównie stowarzyszeniem mającym na celu krzewienie kultury fizycznej, ale w Polsce, która wtedy nie istniała na mapach Europy, byliśmy pod zaborami, towarzystwo powstało we Lwowie, pierwszy

zalążek tej organizacji, tak zwana Macierz, powstała we Lwowie z taką myślą, żeby pod pretekstem uprawiania kultury fizycznej można było prowadzić działalność przygotowującą, owszem, fizycznie przyszłe kadry do walki o wolność, jeśli by zaszła taka potrzeba, ale przede wszystkim przygotowującą umysły i ducha do tego, żeby o tę wolność zawalczyć i żeby po nią sięgnąć. I stąd bardzo bogata działalność społeczna i kulturalna Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, które założyło bardzo wiele i wybudowało bardzo wiele budynków w całej Małopolsce, która wtedy od Lwowa się ciągnęła tutaj aż po nasze tereny, korzystając z tego, że pod zaborem austriackim było trochę wolności i trochę autonomii. Te sokolnie powstawały właściwie w każdym miasteczku, nie tylko w większych miastach, takich jak wtedy Nowy Sącz, choć warto powiedzieć, że Nowy Sącz w momencie, kiedy zbudowano sokolnie, liczył sobie tylko 12 tysięcy mieszkańców. Więc było to stosunkowo małe miasto, ale w 5 miesięcy sokoli wybudowali budynek, te budynki w ogóle nazywano sokolniami. I gdybyście popatrzyli na mapy starych miast i miasteczek Małopolski, to znajdziecie wiele tych budynków, które przetrwały, niekoniecznie w takiej funkcji, jaką miały dalej, chociaż wiele z nich dalej pełni funkcje społeczne czy kulturalne. W wielu mieszczą się kina, bo też pierwsze kina powstawały właśnie przy sokolniach, czy instytucje kultury. W Nowym Sączu ta organizacja powstała w 20 lat po powstaniu Macierzy Lwowskiej, a więc stosunkowo wcześnie. I zawsze zrzeszała społeczną elitę Nowego Sącza. Często się zdarzało, że burmistrzowie lub wiceburmistrzowie miasta byli jej prezesami. Bolesław Barbacki, jego nazwisko pojawia się w 1932 roku, wtedy stał się prezesem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, a wszystko, cała jego historia, całe jego podejście do życia społecznego, do spraw społecznych prowadziło go do tej właśnie organizacji, bo zarówno jego działania różne edukacyjne, jak też zainteresowania kulturalne, głównie aktorskie. Sam był nie tylko świetnym reżyserem, ale doskonałym aktorem i pomimo, że w życiu prywatnym był człowiekiem bardzo odpowiedzialnym, raczej poważnym, to miał dosyć spory talent komiczny jako aktor i tutaj wykorzystywał te swoje, realizował te swoje pasje, zakładając Towarzystwo Dramatyczne, które było takim liczącym się wtedy teatrem amatorskim w Nowym Sączu. I właśnie w tym teatrze amatorskim i podczas wydarzeń, które były organizowane z różnych okazji, właśnie już w budynku dzisiejszego Sokoła, który no, powrócił do tej nazwy historycznej, dlatego się tak nazywam. Przez wiele lat zapomniane było to, że Sokół jest budynkiem i był siedzibą takiej zacnej organizacji, ponieważ no, zarówno nie było to w interesie zaborców, żeby takie towarzystwo działało, ale bardzo mocno było tępione w czasach okupacji hitlerowskiej, zresztą sam Barbacki nie tylko za to, ale za inne działania też zapłacił życiem w tym czasie, ale potem w komunizmie też dbano o to, aby historia tej organizacji uległa zapomnieniu. I w powojennym Nowym Sączu przez bardzo wiele lat nikt nie wspominał tego, że to jest budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, nawet kino zmieniło nazwę i już nic nie łączyło, oprócz pamięci kilku starszych sądeczan, tego budynku z historią tej organizacji, a więc też z historią Bolesława Barbackiego. I właśnie nasza instytucja, Małopolskie Centrum Kultury Sokół, powróciła do tej tradycji. Konkretnie ówczesny dyrektor Antoni Malczak odnalazł osoby, które pamiętały działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół przedwojenną, czy to rodzinnie, czy też jako członkowie jeszcze tej organizacji. Zgromadził ich i przypomniano te historie i reaktywowano w 1994 roku Towarzystwo Gimnastyczne Sokół.

0: No oczywiście Bolesław Barbacki jako jeden z prezesów, ale też bardzo takich aktywnych członków tej organizacji ma u nas swoją salę w Sokole po to, żeby właśnie te główne, najważniejsze postaci tej organizacji przypominać i żeby każdy, kto wchodzi do Sokoła i uczestniczy w imprezach, też stykał się z tymi nazwiskami. Od stosunkowo niedawna ma też swoją salę w Sokole, w jego jeszcze najnowszej części, czyli w tej przewiązce pomiędzy historycznym budynkiem a galerią BWA, ma też jedno z odkryć aktorskich Bolesława Barbackiego, czyli Danuta Szaflarska, która debiutowała na scenie Sokoła, grając epizodyczną rolę małego chłopca w jednym z dramatów Słowackiego i bardzo obiecująco się według Bolesława Barbackiego jako aktorka zapowiadała. Wywróżył jej wielką przyszłość w tym zawodzie i tak też było. Podobnie było z Zofią Rysiulną, która też została przez niego zauważona i doceniona jako mała dziewczynka. A więc można powiedzieć, że był takim akuszerem wielkich aktorów, aktorek polskich, które akurat przygarnął Sokół, przygarnęła ta organizacja i ten teatr. Także mamy piękne karty amatorskiego teatru przedwojenne i tutaj rzeczywiście rola Barbackiego jest nieoceniona, czyli nie tylko sztuki plastyczne, ale też sztuka dramatyczna była jego domeną.
1: A nie wydaje się pani tak, że taka postać jak Bolesław Barbacki jest jednak trochę zapomniana na Sądecczyźnie?
0: Tak, jak wiele innych postaci naprawdę znakomitych, które

0: gdyby w dzisiejszych czasach ktoś zrobił tyle dobrej roboty, ile choćby Bolesław Barbarski w przeróżnych dziedzinach, to otaczano by go ogromnym podziwem. A pamiętajmy, że i Barbacki, i wielu mu współczesnych działało w o wiele trudniejszym czasie, o wiele mniejszym środowisku, bo tak jak mówiłam, miasto liczyło sobie o wiele mniej mieszkańców. Warunki ekonomiczne też nie były tak dobre jak w dzisiejszych czasach, a pomimo to ten duch społecznikostwa, tak to nazwijmy, bardzo dobrze wtedy odbierany, był żywy i ci ludzie rzeczywiście nie tylko sami działali, ale również byli w stanie zgromadzić wokół siebie takie grono, które ich w tych działaniach wspierało. Także tak, oczywiście myślę, że Barbacki powinien mieć nie tylko nazwę ulicy, nie tylko, nie wiem, jakieś muzeum czy ekspozycję w muzeum, którą ma, nie tylko salę w Sokole, ale też cały szereg wydarzeń, które przybliżałyby jego postać sądeczanom, zwłaszcza młodym. Tutaj Marysia Molenda dużo zrobiła, realizując film o jego życiu. I to jest już materiał, który sprawia, że można poznać go bliżej. Myśmy jako Towarzystwo Gimnastyczne Sokół mieli taki pomysł, żeby stworzyć taką internetową galerię ważnych dla Nowego Sącza postaci, właśnie takich ludzi zasłużonych, którzy bronili się swoją pracą, swoim działaniem. I po dziś dzień poznanie tych działań musiałoby zasługiwać na podziw. Mam nadzieję, że do tego projektu jeszcze nam się uda wrócić i to zrobić, bo wydaje się, że zwłaszcza w tej przestrzeni mediów społecznościowych, gdzie dzisiaj toczy się życie młodego człowieka, zasób informacji na temat takich postaci jest jeszcze mizerny i to warto byłoby uzupełnić.
1: Dawno temu działał teatr na terenie Sokoła, a Bolesław Barbacki był tutaj jego scenografem.
0: No Barbacki to w ogóle była dusza tego teatru tak naprawdę. On teatr kochał, jak mówiłam, i był człowiekiem orkiestrą, bo oczywiście wykorzystywał swoje zdolności plastyczne do tego, żeby tworzyć scenografię, ale przede wszystkim był takim spiritus movens, można powiedzieć, tego przedsięwzięcia, bo gromadził zdolnych ludzi aktorsko, umiał, tak jak mówiłam, umiał wyczuć ten talent aktorski i zmobilizować osoby, żeby poświęcały swój wolny czas na próby. Zresztą, jak wieść niesie, to była przyjemność dla osób, które uczestniczyły w tych próbach i później w spektaklach. Byli też ci aktorzy, amatorzy naprawdę na dobrym poziomie i bardzo doceniani przez publiczność, a więc była ta satysfakcja. Barbacki reżyserował sztuki, wybierał repertuar i czasem w niektórych również sam grywał, także też był aktorsko zdolny, więc tak naprawdę ten teatr dramatyczny to złote swoje lata przeżywał dzięki niemu. To był teatr amatorski, więc miał swoje bardziej takie okresy działania bardziej systematycznego. No i jak to teatry amatorskie, no różnie bywało z tymi talentami oraz z czasem osób, które... Bo to pamiętajcie, że Towarzystwo Gimnastyczne Sokół nigdy nie było... Teraz się mówi o powrocie i o tam jakimś krzewieniu tych idei sokolich w formie paramilitarnej albo działania młodych bardzo ludzi. Sokół nie działał w ten sposób. Oczywiście młodzi ludzie byli przy Sokole, ale nie byli członkami stowarzyszenia, byli raczej takimi przygarniętymi przez Sokołów, taką młodzieżą, którą Sokoli się opiekowali, stwarzając jej warunki do ćwiczeń fizycznych, do rozwoju intelektualnego, do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Natomiast do Sokoła należała elita, ludzie już z dorobkiem, osoby, które były zweryfikowane społecznie, które właśnie potrafiły gromadzić wokół swoich pomysłów, wokół swoich idei nie tylko innych ludzi, ale też pieniądze na to, żeby w tej trudnej ekonomicznie

0: sytuacji te różne wydarzenia czy przedsięwzięcia realizować. No, to taka ciekawostka, że pierwsza kręgielnia w Nowym Sączu powstała właśnie przy Sokole, dzięki Sokołom. I różne tego typu pomysły, no kino, które obchodziło swoje 100 lat, to powstało tak wcześnie w Nowym Sączu, stosunkowo wcześnie w takim małym mieście, właśnie dzięki temu, że Towarzystwo Gimnastyczne Sokół postanowiło, że dlaczego w takim mieście jak Nowy Sącz ma nie być kina. I zakupiono pierwszy aparat odtwarzający, umożliwiający projekcje filmowe i powstało kino. Także no tutaj też warto pamiętać, że takie organizacje jak harcerstwo wywodzi się z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Towarzystwo Tatrzańskie, turystyczne, PTTK. To są organizacje, które wywodzą swoje korzenie z Sokoła. Jest taka anegdota, którą opowiadał kiedyś podczas jednej z konferencji wielki znawca historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, pan Antoni Kroch, który organizował w Nowym Sączu po, tak jak mówiłam, po reaktywacji działalności tej organizacji wielką wystawę na temat Towarzystw Gimnastycznych Sokół w ogóle. Opowiadał taką anegdotę, że w takich zacnych organizacjach istnieje taki organ, który nazywa się sądem koleżeńskim. Jeżeli ktoś coś przeskrobie, no, zachowa się niegodnie, powiedzmy, w stosunku do standardów panujących w organizacji, no to wtedy taki sąd koleżeński się zbiera i ustanawia jakieś zadośćuczynienie za to zachowanie. Oprócz tego, że taka osoba musi przeprosić, to jeszcze w dawnych, dobrych czasach musiała coś zrobić sensownego. I jest właśnie taka anegdota, że jeden z sokołów, no nie w Nowym Sączu, ale gdzieś prawdopodobnie w lwowskiej macierzy, zachował się w stosunku do swojej koleżanki no niezbyt godnie i za karę miał przetłumaczyć z angielskiego książkę na temat scoutingu. I tak też zapalił się do tej idei, tłumacząc tę książkę, że postanowił, że skauci też i w Polsce powinni zaistnieć, no i stąd wzięło się harcerstwo. Także czasami warto coś przeskrobać, bo z tego, jeżeli sensownie organizacja podchodzi do zadośćuczynienia właśnie za takie zachowania, no to może z tego wyniknąć coś bardzo fajnego i bardzo dobrego. Także wiele organizacji polskich zacnych brało swój początek z Sokoła i powiem z żalem, że niewiele z nich o tych swoich korzeniach w ogóle wie czy pamięta. Także.
1: A proszę opowiedzieć coś więcej na temat tej biblioteki w Sokole, bo wiemy, że podczas wojny ten księgozbiór został gdzieś przechowywany, ukryty.
0: Tak, dużo tych książek, tak, i muzeum, i biblioteka nasza, i część było w ratuszu, część oczywiście... Tak, część wzięli, tak jak i sztandar Sokoła został w domu osób prywatnych uratowany, tak samo część tej biblioteki. No ale niestety bardzo wiele z tych woluminów zaginęło, zostało zniszczone. Wiele też było no już zdezaktualizowanych, bo wiadomo, że no, to były książki wydawane sporo przed wojną i część z nich już ma teraz swoje reprinty poprawione, także nie byłoby sensu ich, ani nie były na tyle zabytkowe, żeby je z tego powodu przechowywać, ani też już nie są aktualne, żeby ich żałować zbytnio, ale wtedy ta biblioteka odgrywała bardzo dużą rolę i rzeczywiście korzystano z niej, korzystali z niej ludzie, którzy pisali rozmaite prace historyczne. Były też tam zapiski dotyczące historii Nowego Sącza. No Sokół też był, co ciekawe, kiedy ratusz sądecki się spalił, to władze miasta przez wiele miesięcy, zanim ratusz został odbudowany, odrestaurowany, przeniosły się właśnie do Sokoła. No w czasie wojny budynek bardzo ucierpiał, bo stacjonowały tam najpierw tam częściowo były wiadomo wykorzystywany budynek przez Niemców, a potem jak przyszły wojska radzieckie, to okazało się w czasie restauracji.

0: restauracji budynku już w latach 90., że część belek sufitowych została powycinana, jakimś cudem to się nie zawaliło, ponieważ nie było się czym ogrzać, no to wojska radzieckie demontowały belki i palili nimi, żeby się ogrzać. Także ten budynek jakimś cudem w ogóle przetrwał. No i na pewno już by nie istniał, gdyby nie to, że no pan dyrektor Antoni Malczak wywalczył, żeby został ten budynek przyznany naszej instytucji. Wtedy ona się nazywała Wojewódzki Ośrodek Kultury, ale żeby podkreślić tę ciągłość jakby historyczną, została przemianowana na Małopolskie Centrum Kultury Sokół właśnie i wojewoda wtedy, pod którego auspicjami byliśmy, bo jeszcze nie istniały województwa samorządowe, zdecydował, że budynek zostanie przydzielony naszej instytucji i że będzie tam kontynuowana działalność kulturalna. I tak pomaleńku, małymi kroczkami, najpierw delikatne liftingi przeszedł, a pod koniec lat 90., kiedy powstało województwo samorządowe małopolskie, nasza instytucja pozostała instytucją wojewódzką, co nie było wcale takie oczywiste, i został stworzony montaż finansowy. Miasto Małopolska i rząd polski, który wtedy też wsparł rozbudowę i renowację Sokoła, i tak po kolei od bocznego skrzydła, potem sala główna, no i na końcu takie zwieńczenie, czyli dobudowanie czegoś, co wcześniej nie istniało, czyli Galerii Sztuki BWA Sokół. To miejsce, które jak gdyby emanowało takim duchem kulturowym od czasów Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, stało się dalej i pozostało takim miejscem na mapie Nowego Sącza ważnym, gdzie dzieje się wiele wydarzeń.
1: A jak obecnie funkcjonuje Towarzystwo Gimnastyczne Sokół?
0: No dzisiaj Towarzystwo Gimnastyczne Sokół już ma zupełnie inne zadania i w naszym pojęciu mamy po pierwsze ocalić wiedzę o tym stowarzyszeniu i o jego dorobku i starać się, żeby te pamiątki historyczne, które jeszcze zostały, które są ważne dla nas, pamiątki, myślę też również właśnie o wiedzy, o wielkich, ważnych dla Nowego Sącza czy Sądecczyzny postaciach, nie zaginęły, ale też my sobie stawiamy za cel praktykowanie takiego nowoczesnego patriotyzmu. To była zawsze organizacja patriotyczna. Wtedy u jej początków patriotyzmem było zachowanie języka, dzieł kultury właśnie po to, żeby doczekać się do momentu wolności. Walka oczywiście, tak, wtedy stawali sokoli w Legionach Polskich i w różnych innych siłach militarnych, drużynach strzeleckich, strzelec i tak dalej, na różnych frontach. Wtedy to była konieczność. Ale dzisiaj sztuką jest żyć w taki sposób, żeby to, że jestem Polakiem, Polką, to było coś, żeby to coś znaczyło większego niż mój egoistyczny interes, który jest ważny, bo z egoizmów się budują kultury, ale żeby było jeszcze coś więcej. I to niekoniecznie jest podkreślanie, że my Polacy jesteśmy narodem wybranym, bo nie jesteśmy. Bardzo wiele narodów ma podobną historię do naszej i wcale nasza nie jest najtrudniejsza. Jest taka świetna książka Normana Davisa, Zaginione Królestwa, która opowiada o regionach, które co chwilę były w innym państwie, a jednak ludzie tam żyli, kochali tą swoją ziemię, tą swoją małą ojczyznę i byli stamtąd, zawsze mieli to przeświadczenie, że to jest ich ziemia. Niezależnie od tego, jak w danym momencie nazywało się państwo, które zaanektowało ten teren, bo akurat geograficznie leżał w takim trudnym miejscu. Wydaje mi się, że to jest ten nowy patriotyzm, żeby wiedzieć, skąd jesteśmy, jakie były nasze korzenie i pamiętając o różnych trudnych meandrach naszej historii, skupiać się na tym, co pozytywne, i skupiać się nie na tym, żeby narzekać, jak to nas doświadczyła historia, choćby nawet to była prawda, ale na tym, żeby coś robić dla siebie w teraźniejszości i w ten sposób budować jakąś

0: fajną przyszłość, tak żeby ludzie, którzy usłyszą impreza patriotyczna, nie myśleli o smutnym, przygnębiającym wydarzeniu, tylko z chęcią pobiegli pomachać chorągiewkami i wyrazić swoją radość, że tak, ja jestem z tego kraju albo z tego regionu, z tego miejsca. Jestem z tego dumna i jestem zadowolona, że żyję tutaj i chcę tu pracować, chcę tu robić dobrą robotę w miarę uczciwie. I właśnie oprócz zapewniania sobie bytu, dawać jeszcze coś z siebie dodatkowo fajnego. Wydaje mi się, że to jest taki nowy patriotyzm, do którego my jako organizacja namawiamy i staramy się podejmować takie inicjatywy i robić takie projekty, które mają do tego zmierzać. To są projekty edukacyjne, to są różne społeczne spotkania. Zrealizowaliśmy cały taki cykl kilka lat temu, to się nazywało Czwartki przy kominku, troszeczkę wzorowane na obiadach czwartkowych pewnego słynnego króla, ale zapraszaliśmy różne środowiska z bardzo różnych dziedzin, sądeckie do Sokoła. Mieliśmy film, który krótko, w 15 minut opowiadał o historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół właśnie i tego, co Sokoli dla Nowego Sącza zrobili, żeby tych ludzi trochę oswoić z naszą historią, ale rozmawialiśmy o tym, co moglibyśmy zrobić w przyszłości. Parę inicjatyw już z tych rozmów zostało zrealizowanych, a jeszcze kilkadziesiąt zapisane skrzętnie w zeszycie czeka na dobry czas, bo też sztuką wielką jest nie zniechęcać się, jeżeli jakaś inicjatywa w danym momencie nie natrafia na dobry klimat, ale czekać na odpowiedni moment i starać się wokół tego, na czym nam naprawdę zależy, ten klimat budować cierpliwie. Także też patriotyzm nowoczesny powinien być cierpliwy i umieć oczekiwać na dobry czas dla różnych działań.
1: Mówiła Małgorzata Broda z Nowosądeckiego Sokoła. Czym dawniej w kulturze lachowskiej były sobótki, jakie obchodzono, o tym już za chwilę. W studio z nami sądecki etnolog Patryk Rutkowski, który opowie o tym, jak to wszystko wyglądało, jakie tradycje wtedy panowały, jaką symbolikę miały poszczególne święta w ciągu roku kalendarzowego.
2: To jest ciekawe, ponieważ dzisiaj uznaje się, że Zielone Świątki Sobótki to jest wymienne święta, a wcale takie nie było. Sobótki, które się pojawiają na Sądecczyźnie, już dzisiaj nie funkcjonują, ale zacznijmy od magiczności, zacznijmy od wierzeń, bowiem rytualność i taka seksualność, która się pojawiała na wokół tej rytualności właśnie była związana z Wigilią Świętego Jana, 23 czerwca, kiedy to spotykamy się ze sobą, kiedy to na polanach rozpalaliśmy ogniska dosyć duże. I to ciekawa noc trochę wolności obyczajowej. Przede wszystkim pojawiało się palenie wielkich ognisk. Ogniska mają taką strukturę bardzo ważną, no, odpędzają złe moce, ale też

0: się wydarzy. To były długie, długie, długie noce, które się odbywały. Dzisiaj już w ogóle nie funkcjonują. Na Zielone Świątki, kolejne święto, które oczywiście pojawia się w zależności od czasu, bo ono się pojawia po Wielkanocy, kiedy na Sądecczyźnie smaży się jajecznicę. Niektórzy smażą ją z lubczykiem, niektórzy z pokrzywą, inni dzisiaj dodają szczypiorku, chociaż to już jest nowa moda. Spotykamy się wspólnie po to, żeby znowu pobiesiadować, po to, żeby znowu być i żeby ochronić też nasze domostwa przed złymi mocami, przed tym, co się będzie działo. Zabezpiecza się domy na Zielone Świątki, mając je, jakby ozdabiając. No, dla urody oczywiście dom może być taki ozdobiony, ale to nie tylko dla urody, to przede wszystkim dlatego, żeby ochronić domostwo, bo zielony kolor, żywobycie, które się tutaj pojawia.
1: Czy tyka się tam jakieś gałęzie na przykład
0: brzozowe
1: głównie, nie?
0: Obkłada na około portalu. No właśnie, i tutaj pojawia się ten temat żywobycia, zielonej rośliny, która jest taką symboliką życia, przejścia, miłości, symbiozy. No i na to oczywiście, wracając do tej ważnej nocy, kwiat paproci, którego wszyscy chcą znaleźć. Kto znajdzie kwiat paproci w noc świętego Jana, w Wigilię świętego Jana, to wtedy będzie mógł uzyskać szczęście. Szczęście i dostatek. Bo o to chodziło. Żeby jakby przekonać te moce dobre, te moce leśne, te moce zielonobycia jakby takiej struktury, do tego, żeby właśnie ta wegetacyjność zadziałała, bo obawiano się tego, że wegetacyjność, płodność, jeśli chodzi o tą płodność agralną, nie zadziała, nie funkcjonować będzie na wsi, to będzie głód, to przerwie cykl, to przerwie krąg, który się tam toczy, ale też tą płodność wewnątrzdomową, płodność kobiecą, bo wiadomo, należało mieć dużo dzieci. To było to, co powinno występować.
1: Zastanawiam się, kiedy jakby to wszystko się skończyło. Myśmy zapomnieli o tych zwyczajach.
0: Kołłątaj mówił, że trzeba zapisywać kulturę ludową, bowiem ona się już kończy. I potem wszyscy badacze mówili tak samo i ci ludoznawcy, potem etnografowie w latach 60. Takie opisy pochodzących tutaj też Węgrów, którzy zapisywali, miały mówić o tym, że no, umiera. Nie wiem, kiedy się to skończyło, czy to jest nadal w nas, czy na razie czekamy na renesans, bo zaczynamy powracać do tradycji.
1: Znaczy, ja przepraszam, w bloku mieszkam, ale powiem ci, że gdzieś tam widzę te zielone gałęzie brzozy.
0: Się wtedy pojawiają. To czas najwyższy właśnie, żebyś się przeprowadził się na wieś, bo tam już majenie wygląda częściej i to powraca. No, może mniej z tą rozwiązłością, jeśli chodzi o noc świętego Jana. Chociaż nie wiem, bo tego nie ośmieliłem się badać. Myślę, że to następny projekt dla etnografów, jak to wygląda w noc świętego Jana i czy młodzież dalej spotyka się na skraju lasu, gdzieś na polanach leśnych, pali ogniska. Myślę, że nie, bo już to nie funkcjonuje.
1: Czy w ogóle warto kultywować naszą tradycję?
0: Tak, warto, dlatego że znając naszą tradycję, znając nasze dziedzictwo, wiemy o tym, kim jesteśmy. Świadomość, tożsamość bycia konkretną osobą powoduje nam taką siłę wewnętrzną. Siłę do walki z tym światem, który się dzieje dzisiaj. On jest trudny, jego trzeba poniekąd pokonać. Jest trudny dla nas, głównie dla młodych ludzi, którzy właśnie nie mają swojej wartości, nie mają swojej tożsamości, bo przez jakieś rzeczy została ona zabita. A kiedy mamy własność, mamy swojość i wiemy, kim jesteśmy, no potrafimy walczyć ze światem, ale też go budować po swojemu. Potrafimy być szczęśliwi, uśmiechać się, no i te wszystkie zwyczaje, może już nie w formie magicznej, bo w to ludzie nie wierzą, ale w formie ludycznej, czyli zabawowej, powodują magię społeczeństwa, czyli magię bycia ze sobą, magię bycia razem. No a chyba o to chodzi dzisiaj najbardziej.
2: Mówił Patryk Rutkowski, etnolog z Nowego Sącza.
3: Małopolska News.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Kolejne drogi w naszym regionie doczekają się remontów. To dzięki pieniądzom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które trafią do małopolskich miast, gmin i powiatów. Tym razem podzielono ponad 8 milionów złotych dla samorządów, które czekały na liście rezerwowej. Pomoc trafi m.in. do Łącka, Grybowa czy Nowego Sącza.
3: Każde pieniądze zewnątrz to są dobre wiadomości, a jeszcze

0: na drogi, to tym bardziej podwójnie dobre, bo jeśli chodzi o sieć drogową, to chyba nie ma gminy, gdzie nie byłoby wniosków i oczekiwań mieszkańców, bo wciąż ta działalność samorządów gminnych jest przez pryzmat dróg odbierana. No, wspomnę o naszej gminie Gminie-Łącko. Jeśli mamy sieć na okrągło 500 km dróg, to właściwie jest to niekończąca się robota. Tym razem to pragnę swoją radość wyrazić, bo już z pierwszego rozdania jesteśmy w trakcie realizacji zadania w miejscowości Jazowsko, droga Bielówka, z tego już właśnie Funduszu Rządowego Dróg Samorządowych. I to był temat taki troszkę grubszy, on jest w trakcie realizacji, natomiast dzisiaj będę miał przyjemność w imieniu gminy odbierać te promesy i podpisywać umowę. Temat na okrągło na 500 000 zł, tutaj dofinansowanie pół na pół, więc troszkę ponad 200 tysięcy. W obydwu przypadkach bardzo, jak na nasze realia, mocno zamieszkałe tereny, więc cieszą środki zewnętrzne każde, które gdzieś tam spłyną do gminy na infrastrukturę wszelaką, tym bardziej drogową. Absolutnie tak, dlatego że jeśli chodzi o w ogóle drogi, modernizację, budowę, nakładki, to powiedzmy sobie wprost, no szału tych wiele źródeł samorządy gminne nie mają. Gdzieś tam w przeszłości jakieś środki unijne udawało się złapać. Gdzieś tam w przeszłości były drogi powodziowe. Może Bogu trzeba dziękować, że tych powodzi teraz nie mamy, ale jak nie ma powodzi, nie ma zniszczeń i to i też nie ma środków zewnętrznych. Więc tak naprawdę w tym momencie ze środków zewnętrznych gminy pozostały bądź to z tym Funduszem Dróg Samorządowych środkami rządowymi, bądź też tak zwane drogi rolnicze, to z kolei są środki marszałkowskie. To są właściwie oprócz własnych źródeł gminy, to są dwa fundusze zewnętrzne, do których staramy się sięgać i cieszy to, jeśli uda nam się z nich pozyskać.
1: Kolejny etap budowy, całkowitej przebudowy ulicy Jamnickiej. Mówimy co prawda o obszarze około 300 metrów, ale to już jest czwarty etap budowy Jamnickiej. Rok po roku staramy się dofinansować to zadanie z rządowego programu rozwoju dróg i ten właśnie fragment również jest dofinansowany. Właśnie za chwilę będziemy podpisywać umowę. Dofinansowanie na kwotę 750 tysięcy złotych, wartość zadania około 1 300 000, tak szacujemy. Oczywiście jak to będzie po przetargu, to zobaczymy, bo przetarg będziemy ogłaszać dopiero po podpisaniu dzisiejszej umowy. Oczywiście, że tak, gdyby nie one, to zarówno Jamnicka, jak chociażby Dunajcowa, która też robimy w ten sposób, czyli fragmentami, nie bylibyśmy jako miasto w stanie wydać jednorazowo kilkudziesięciu milionów złotych, a tak możemy te pieniądze rzeczywiście tymi pieniędzmi uzupełniać etapy i realizować zadania etapami. No już trzy etapy, czyli mówimy, że uwieńczone zresztą parkingiem na końcowym etapie tego właśnie trzeciego etapu. Już wychodzimy właściwie, za chwilę będziemy przy blokach, które tam jest tam taki fragment ulicy, gdzie są bloki. To mniej więcej ten fragment będzie w tym momencie robiony. Oczywiście nie zamyka to całości tematu, ale to już jest prawie 3/4 drogi. Będzie wykonane już po tym etapie.
2: W gruntownej przebudowie poddane zostaną drogi na terenie miasta Grybowa, konkretnie przebudowa ulicy Armii Krajowej. Jest to centrum miasta, można powiedzieć, droga uczęszczana przez bardzo dużą liczbę mieszkańców. W tym miejscu oczywiście serdecznie dziękujemy za przyznane te środki finansowe, dzięki którym oczywiście zdecydowanej poprawie ulegnie, przepraszam, tak naprawdę dzięki realizacji tego zadania zdecydowanie polepszy się jakość dróg miejskich na terenie naszego miasta. Tak, to są drogi miejskie. Drogi miejskie, gdzie zarządcą jest oczywiście samorząd miasta Grybowa. Tak, wymiana nawierzchni. Przy okazji będzie również realizacja zadania dotyczącego przebudowy infrastruktury wodociągu miejskiego, ale będzie to zadanie już finansowane przez budżet naszego miasta, gdzie między innymi również infrastruktura wodociągowa zostanie poddana gruntownej przebudowie.
3: Dzisiaj podpisuję umowy z tak zwanej listy rezerwowej, czyli tych projektów, które nie zostały w pierwotnej wersji przyjęte, ale trafiły na tą listę rezerwową. Podpisujemy dzisiaj projekty na kwotę 8 600 000 zł. Jest to kilka projektów tutaj dla terenu Sądecczyzny, dla terenu Podhala, dla tych terenów tu z Małopolski Południowej. No i myślę, że jest to dobre, jakie były klucze, pan pytał, wyboru tego. No te pierwsze potrzeby, które analizowaliśmy, czyli to wszystko, co w tych projektach było zmierzające do zapewnienia jednak bezpieczeństwa lokalnym tutaj mieszkańcom, lokalnym lokalnym społecznościom. Lokalnej społeczności i te zyskały aprobaty.

realizowaliśmy, czyli to wszystko, co w tych projektach było zmierzające do zapewnienia jednak bezpieczeństwa lokalnym tutaj mieszkańcom, lokalnym lokalnej społeczności, i te zyskały aprobatę.

0: metrów może stworzyć zatokę, w której będzie mógł się bezpiecznie zatrzymać autobus czy bus, więc może to wygląda, że to są takie małe środki, ale to kiedyś było powiedziane, że mały krok, a wielki dla ludzkości. Także tutaj jest ten mały krok, a wielki dla ludzkości tej lokalnej, tej społecznej, samorządowej, która tu porusza się po tych drogach, bo to, proszę Państwa, jest program, który albo spowoduje, że jakaś droga, która jest w bardzo złym stanie, bardzo dziurawa, zostanie wyremontowana i będzie bezpieczna, albo zostaną stworzone warunki na poboczu do tego, żeby można było bezpiecznie się poruszać, czy też wybudowany chodnik, czy zatoka zrobiona, więc to są może małe zadania, ale bardzo istotne ze strony samorządowców, ze strony wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów miast tutaj tego terenu i dlatego one mają naprawdę bardzo duże zainteresowanie. Ja tylko obrazowo Państwu powiem, że ponad 2 miliardy złotych zostało od początku funkcjonowania tego programu w Małopolsce samej wydano. Zrealizowano ponad 2200 zadań. To możemy sobie popatrzeć w skali od kilku lat i jak ten program funkcjonuje, jakie ma zainteresowanie. Fundusze na to są ograniczone, ale czekamy na to w przyszłym roku.
1: Mówił wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek. W sumie od początku, kiedy działa fundusz, do naszego regionu trafiło ponad 2 miliardy złotych. Na razie rezerwacji nie ma dużo. Podhale cały czas czeka na wakacyjnych turystów. Póki co pobyty pod Tatrami sprzedają się powoli. Branża turystyczna przyspieszenia spodziewa się w drugiej połowie lipca.
2: Standardowo wakacje rozkręcają się w Zakopanem wolniej niż wiele osób sądzi i ten pierwszy okres wakacyjny jest zwykle słabszy. Na ten moment po grafikach już to też widać. Pierwszy tydzień tuż po zakończeniu roku szkolnego na razie nie imponuje, jeżeli chodzi o ilość rezerwacji. Natomiast co ciekawe, w tym roku więcej rezerwacji jest założonych na lipiec niż na sierpień. Zwykle to sierpień jest tym najmocniejszym miesiącem. Być może on dosprzeda się później. Takie lata też już były.
3: Warto pamiętać o tym, że Zakopane ma bardzo szeroką bazę noclegową. Jest wiele hoteli, apartamentów i pokoi gościnnych, więc mamy ofertę na każdą kieszeń. Więc myślę, że dla każdego ta oferta się znajdzie. Natomiast nie warto na pewno czekać na ostatnią chwilę, bo najlepsze, najciekawsze obiekty w najlepszych lokalizacjach wyprzedają się bardzo.
2: Na chwilę obecną to tak naprawdę tylko lipiec w zasadzie jeszcze coś ratuje to obłożenie, bo tutaj możemy mówić o około 30%, natomiast sierpień w tej chwili jest dosyć pusty, tam są pojedyncze rezerwacje w okolicach 10-15%, chociaż to też zależy oczywiście od obiektu i od jego lokalizacji.
3: To są bardzo różne statystyki w zależności od tego, gdzie patrzymy. My niestety w Zakopanem nie mamy danych na bieżąco dotyczących rezerwacji miejsc noclegowych, natomiast opierając się o to, co widzimy w portalach rezerwacyjnych, to lipiec, który nadchodzi dużymi krokami, wyprzedaje się już dosyć w szybkim tempie.
4: Jak z cenami? Czy ceny na tegoroczne wakacje będą wyższe, niższe, porównywalne?
2: Ceny w zasadzie się zatrzymały. Porównując do ubiegłego roku, w zasadzie są na bardzo podobnym poziomie. Takiej sytuacji nie było już od wielu lat. Z reguły te ceny zakładane na dany sezon były o kilkanaście punktów procentowych wyższe. W tym momencie są praktycznie identyczne jak w roku ubiegłym.
3: Co ciekawe i to taki trochę pro tip dla wszystkich podróżujących do Zakopanego, jeżeli Państwo nie macie jeszcze wybranego terminu na pobyt w Zakopanem, to idealnym momentem jest ostatni tydzień sierpnia. Dlatego, że to już jest trochę posezonowy okres, ceny już są bardziej wrześniowe niż sierpniowe, Zakopane nie jest tak oblegane i można naprawdę spędzić tutaj wtedy wspaniały czas.
2: Jeżeli chodzi o centrum Zakopanego i obiekty takie typowo hotelowe, to trzeba się liczyć z ceną około 400 zł, powyżej 400 zł za dwójkę, za dobę. Natomiast jeżeli chodzi o obiekty troszeczkę dalej od centrum, to tutaj już uda się znaleźć dwójkę w takich pokojach typu kwatery za około 120-160 zł.
3: Dynamika ruchu turystycznego w Zakopanem jest bardzo różna i oczywiście ten lipiec już od wielu lat to nie jest taki typowy szczyt sezonu. Największe zainteresowanie obserwujemy z końcem lipca i ono trwa w zasadzie zazwyczaj do drugiej połowy sierpnia, do okolic 15 i potem już przygasa, no bo wszyscy powoli przygotowują się do powrotu do szkoły i do swoich powakacyjnych obowiązków.
2: Jeżeli chodzi o dane na koniec maja, to podsumowując, rezerwacje, które wpadły na okres wakacyjny w ubiegłym roku o tej porze, a na koniec maja 2026 mamy spadek 90%. Jeżeli chodzi o gości z krajów arabskich. Na ten moment pierwsze rezerwacje już zaczynają się pojawiać, ale jest ich zdecydowanie niewiele i jest to późno jak na gości arabskich, więc zdecydowanie widać, że będzie ich w tym roku w Zakopanem mniej.
3: Zachęcam również do tego, żeby rezerwować bezpośrednio w obiektach noclegowych, ponieważ ceny najlepsze dostaniecie Państwo zawsze bezpośrednio w hotelu u kwaterodawcy. Natomiast pamiętajmy również o tym, że ze względu na ogromne zainteresowanie Zakopanem, czasami w sezonie wakacyjnym zdarzają się oszuści, którzy...

0: Oferują w internecie wirtualne kwatery, więc przed taką rezerwacją bezpośrednią czy przez portal rezerwacyjny warto zadzwonić do Urzędu Miasta bądź sprawdzić online. Mamy taką bazę na stronie miasta Zakopane. Sprawdzić, czy obiekt jest zarejestrowany, czy jest obiektem legalnym.
1: Mówił Tymoteusz Mróz z

0: Rekreacyjnego mogą już korzystać mieszkańcy Starego Sącza i turyści. Takie miejsce powstało na miejskiej górze obok leśnego molo. Park składa się z kilku stref, dzięki którym można poznawać przyrodę i naturę, mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
1: Przede wszystkim jest to strefa rekreacji, wypoczynku, edukacji, nauki. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Przeznaczona jest dla całych rodzin, oczywiście z największym takim naciskiem na dzieci. Jest to polana w lesie, której nie zastosowaliśmy w niektórych przypadkach nowe technologie, ale po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę, bardziej jej dotknąć. Dlatego jest to miejsce, które wpisuje się w strategię zagospodarowania miejskiej góry, tego kompleksu rekreacyjnego, który można powiedzieć, od 8 lat już tak bardzo intensywnie inwestujemy w bezpośredniej bliskości centrum Starego Sącza, jako uzupełnienie atrakcji turystycznej, którą zdecydowanie jest ta historyczna zabudowa klasztor sióstr Klarysek, ale tutaj otwieramy nowy obszar spędzania czasu, otwieramy również takie dopełnienie możliwości, więc strefa zmysłów, strefa taka, która pozwala dotykiem, pozwala dźwiękiem, słuchem, pozwala wzrokiem otwierać się na otaczającą przyrodę i nowe doznania. To jest czwarty etap, można powiedzieć. Pierwszy etap to był taki bardzo taki mały punkt widokowy, drugi etap to były ścieżki biegowo-rowerowe na Miejskiej Górze, 5 km ścieżek. I trzeci etap to była budowa leśnego mola, które stało się absolutnym hitem Starego Sącza, a w tej chwili właśnie Orbisfera plus takie jeszcze towarzyszące w tej chwili już będące w fazie końcowej elementy właśnie takiego miejsc integracji i schronu przeciwdeszczowego. To wszystko stwarza, że Miejska Góra staje się takim miejscem, gdzie można spędzić wiele godzin, szczególnie właśnie, jeżeli się jest w rodzinie, w gronie przyjaciół, w gronie z dziećmi i żeby to wszystko w jakiś sposób, ten czas spędzany na łonie natury, w ciszy, takim bardzo niekomercyjnym obszarze, żeby dawał wiele po takiej radości i satysfakcji. Jeżeli chodzi o inwestycje samej Orbisfery, ona kosztowała niewiele ponad 2 700 000. 80% z tej kwoty to środki z programu Interreg Polska-Słowacja. Jest to kolejny nasz projekt, który realizowaliśmy z tego właśnie transgranicznego programu, który realizowaliśmy z naszym miastem partnerskim Lewocza. Po stronie lewockiej tam też pewne inwestycje kulturalne akurat w tym wypadku były realizowane. Cały program nazywa się Łączy Nas Natura i Kultura, więc tutaj akurat w tym wypadku my bardziej postawiliśmy na naturę i takie bliżej natury, nasz partner na kulturę, a w sumie tak naprawdę jedno i drugie nas bardzo mocno łączy. A dzięki temu, że pozyskujemy sukcesywnie te środki, przypomnę, że wszystkie te etapy, o których mówiłem wcześniej, również były realizowane z pomocą środków zewnętrznych, czy to właśnie programu Interreg, jak Leśne Molo, czy programu naszego regionalnego małopolskiego, jak w przypadku ścieżek biegowo-rowerowych, to właśnie dzięki tym środkom, dzięki tym pieniądzom możemy rozwijać tą ofertę rekreacyjną zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów, bo jestem przekonany, że to miejsce będzie ulubionym miejscem mieszkańców, ale też niezwykłą atrakcją turystyczną. My lubimy realizować takie rzeczy, które są niestandardowe, bo Stary Sącz jest absolutnie niepowtarzalny, więc chcemy robić takie rzeczy, które jednak są bardzo indywidualne i zostawiają w tych, którzy odwiedzają te miejsca, coś więcej.
2: Nazywam się Bartosz Sokosa, jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i bardzo to jest korzystne w funkcjonowaniu społeczności, nie

0: radości jest. Bardzo fajne są hamaki i szpinaczki. Bardzo fajne jest, jak można chodzić na boso po różnych kamykach, różnych rzeczy na w lesie.
1: Bardzo się cieszę, że tu przyszliśmy. Bardzo fajnie w ogóle się tu bawić i fajnie, że jest coś nowego. Najbardziej mi się chyba hamaki podobają. Fajne jest to, że jest, można pochodzić tutaj po różnych typu mchu czy czymś innym.
2: Bardzo fajnie i super, że jest coś sensorycznego i że dla wszystkich, dla dużych i małych coś jest i nikt się tu nie nudzi.
3: No fajne jest to, że jest kładka i można zauważyć dużo fajnych rzeczy przyrody i można też dużo rzeczy nowych zobaczyć i pozwiedzać.
4: Powiem szczerze, że jesteś tutaj pierwszy raz. Dopiero co zobaczyliśmy ten park, o którym pan mówi. No i bardzo nas zaciekawił. Od razu pomyślałem o naszych dzieciakach, że świetnie by się tutaj bawiło. Myślę, że tak, że bardzo są potrzebne takie miejsca. Tak, tak, tak. Zdecydowanie warto inwestować. My tutaj podążamy do leśnego mola i powiem szczerze, że na to natrafiliśmy przypadkiem, na ten park.
5: Ja bardzo cenię i bardzo doceniam kontakt z naturą, więc jak zobaczyłam to miejsce i myślę sobie o dzieciach i o tym deficycie tak naprawdę kontaktu z naturą, to myślę, że takie miejsce jak najbardziej powinno być, nie wiem, dofinansowywane, jak najbardziej rozwijane, jak najbardziej dostępne dla jak najszerszej liczby osób. Tak, edukacja, zabawa, tak naprawdę edukacja poprzez zabawę.
6: Czyli
5: w przyrodzie jeszcze, w otoczeniu, tak? Więc i dzieciaki mają możliwość tak naprawdę i powietrza, ale i też zerkania na tą zieleń, poznawania przyrody otaczającej.
7: Dodają mieszkańcy Starego Sącza, którzy nowy park już zobaczyli. Ja przypomnę, że Orbisfera, bo tak to miejsce się nazywa, znajduje się na Miejskiej Górze. Trwa akcja darmowego chipowania psów. Mogą wziąć w niej udział właściciele czworonogów, którzy mieszkają na terenie Nowego Sącza. Przygotowano ponad 200 chipów.
8: Ruszyła miejska akcja jak co roku, dotycząca kastracji i sterylizacji kotów. Głównie kotów wolnożyjących, kotów, które są dokarmiane przez mieszkańców miasta Nowego Sącza. Jest przygotowanych około 130 wniosków. Jeżeli ktoś chce skorzystać z takiej darmowej usługi, musi zgłosić się do Urzędu Miasta, Rynek 3, tutaj koło postoju taksówek. Na pierwsze piętro trzeba się zgłosić do pani Małgosi. Ona wydaje takie wnioski i kieruje, co trzeba dalej zrobić. Z usługi można skorzystać w lecznicy Serwin lub w lecznicy Jankisz. Te dwie lecznice podjęły się programu w współpracy z miastem. Oprócz tego mogą też skorzystać właściciele psów i kotów właścicielskich.
9: Czyli takich, które mamy w domach.
8: Tak, te co mamy w domach, jeżeli nie mają chipów. Teraz jest akcja właśnie na chipowanie tych zwierząt. Zachęcamy, bo jest tylko 220 wniosków, więc kto pierwszy, ten lepszy. Komercyjnie, prywatnie jest to usługa dość droga, natomiast tutaj mamy całkowicie za darmo i zaczipowanie zwierzaka, a potem Urzędnik Miasta będzie wprowadzał dane do bazy międzynarodowej, więc cała usługa jest za darmo. Bardzo, bardzo Państwa zachęcamy. Dużo zwierząt, które trafia do nas do schroniska, nie ma tych chipów. A gdyby miały, to my od razu mamy kontakt do właściciela, dzwonimy, piesek ma mniej stresów, właściciele mają mniej stresów, mniej kosztów. Więc wiemy, że psy nasze sądeckie nie są zaczipowane. W większości nie są. Dlatego bardzo, bardzo zachęcamy. To jest do wyczerpania zapasów. Przypominam, tylko 220 wniosków, więc warto jak najszybciej korzystać. I trzecia akcja związana tutaj też z kastracją, sterylizacją kotów wolnożyjących to odrobaczanie. Można również pobrać wniosek, żeby te zwierzaki, które są pod opieką do karmicieli, można było odrobaczyć takim odrobaczeniem kompleksowym na pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne.
9: Ja chciałbym wrócić do jeszcze tutaj akcji sterylizacji kotów. Jak to wygląda? My musimy fizycznie tego kota złapać?
8: Tak.
9: Trzeba i zawieźć kota, go do lecznicy.
8: Tak, jak już mamy wniosek, to łapiemy tego kota. Jeżeli jest to kot bardzo dziki, są specjalne klatki, łapki. My mamy dwie takie klatki w schronisku, możemy pożyczyć. Wiem, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które praktycznie całorocznie pomaga mieszkańcom w sterylizacji i kastracji kotów, też mają kilka tych łapek. Można popytać w lecznicach, czy nie mają takiej łapki do wypożyczenia, bo jest to bardzo sprawne urządzenie. Kota można nawet z całą tą łapką przewieźć do lecznicy. No bo wiadomo, dziki kocur może nam

0: narobić krzywdy. Ten kotek jest sterylizowany lub kastrowany w zależności od płci. Potem wybieramy tego kotka i wypuszczamy na wolność.
1: Tak od razu po zabiegu, czy on jakiś czas musi tam w tej lecznicy
0: przebywać? On w lecznicy jest zabezpieczony przeciwbólowo i antybiotykami, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli w lecznicy jest miejsce, no to te koty tam zostają 2-3 dni, ale przy takiej akcji, jak tutaj mamy 130 zwierzaków, no może się okazać, że po prostu fizycznie lecznica nie będzie miała możliwości przetrzymać tego kotka, więc jeżeli to nie jest bardzo dziki kot, to można go gdzieś przetrzymać u siebie w

Jak tutaj mamy 130 zwierzaków, no może się okazać, że po prostu fizycznie lecznica nie będzie miała możliwości przetrzymać tego kotka, więc jeżeli to nie jest bardzo dziki kot, to można go gdzieś przetrzymać u siebie w

0: po tym zabiegu?
1: Weterynarze, którzy wykonują ten zabieg, zdają sobie sprawę, że to będą zwierzęta, które zostaną wypuszczone na zewnątrz, dają odpowiednie zabezpieczenie farmakologiczne i też szwy są takie, że nie trzeba ich ściągać, same
0: się po prostu.
1: Tak, tak, tak. I są to zabiegi robione naprawdę porządnie, profesjonalnie, właśnie pod to, żeby te zwierzaki sobie same radziły na zewnątrz później.
0: A w ogóle jaka skala jest tych kotów wolnożyjących, którymi mieszkańcy Nowego Sącza się opiekują? Bo mówi pani o tym, że 137 jest jakby możliwość zrobienia 137 tych zabiegów sterylizacji, ale pytanie, czy to wystarczy na wszystkie te koty, którymi się mieszkańcy Nowego Sącza opiekują?
1: No niestety koty się bardzo szybko rozmnażają. Tu jest problem, że mimo, że akcja jest co roku i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami też cały czas te kotki łapie, sterylizuje, kastruje, to i tak skala potrzeb jest dużo większa ze względu na to, że czasami nie zdążymy złapać tej ciąży czy tego zwierzaka przed ciążą. Również zwierzęta się przemieszczają między gminami, prawda? Zostanie złapany kot w Nowym Sączu. My nie mamy pewności, czy on na pewno jest kotem sądeckim, a jest to akcja skierowana do mieszkańców i do zwierząt sądeckich. Więc ciężko jest powiedzieć, na jaką to skalę. Na pewno jest tego za mało. Dlatego warto jak najszybciej po ten wniosek się wybrać. I też mam taki apel, bo zdarza się, że ktoś weźmie wniosek i nie skorzysta. Bo nie wiem, kotek ucieknie bądź zaginie. Bardzo mamy taką prośbę, żeby dzwonić do urzędu i powiedzieć, że wniosek o danym numerze X nie będzie wykorzystany, ponieważ nie ma kota i wtedy Urząd Miasta robi duplikat pod ten numer i
0: korzysta
1: kolejna.
0: Ktoś inny,
1: dokładnie,
0: inny kot.
1: Dokładnie, tak. A szkoda by było, bo jak jest koniec akcji, to niestety już przepadają te wnioski i mogłoby więcej zwierzaków skorzystać.
0: A to chipowanie to jest związane też z tą zmianą ustawy, która jakby będzie narzucać teraz właścicielom zwierząt obowiązek tego chipowania?
1: Też, ale chipujemy już od lat. Od lat jest ta akcja, więc cały czas się przygotowujemy. Chipowanie zwierząt jest bardzo ważne w zabezpieczaniu, w hamowaniu bezdomności zwierząt. Dużo psiaków, które do nas trafia, szybciej by znalazło dom, albo w ogóle trafiłoby z powrotem do domu. Czasami ludzie nie szukają, nie przypuszczają, że zwierzak może być w schronisku. No a tutaj mamy od razu kontakt z właścicielem, ale na pewno jeśli chodzi o tą akcję państwową, jest to wspaniałe i będzie to dla nas dużym plusem, że zwierzaki będą oznakowane i będziemy wiedzieć, kto jest właścicielem i ten kontakt z właścicielem będzie szybszy. To będzie powodowało, że będzie więcej miejsca w schroniskach, no i te koszty też będą mniejsze, miejmy nadzieję.
0: Ostatnio jak rozmawialiśmy, to mówiła pani o tym, że jest dużo kotów do adopcji. Czy one już się wyadoptowały, czy jednak nadal czekają na swój dom?
1: Tak, jeśli chodzi o adopcję kotów, to jest taka specyfika, że każdy szuka małego, młodego kocurka, kociaczka. Natomiast koty dorosłe w tych schroniskach siedzą i zalegają latami i męczą się u nas, bo mają małe klatki, małe pomieszczenia. Praktycznie na tą chwilę mamy tylko 7 miejsc dla kotów, ze względu na to, że ustawa nam wprowadziła takie obwarowania co do wielkości klatek i z cyfry 25 musieliśmy zejść do 7, po to, żeby dostosować się do ustawy, więc to jest bardzo mało. Będziemy zabezpieczać tylko koty chore i po wypadku. Natomiast nie możemy zabezpieczać kotów zdrowych, tak jak to było lata wstecz, ponieważ nie mamy już na to miejsca. Dlatego ta akcja sterylizacji i kastracji jest dla nas bardzo ważna, żeby powstrzymywać ten rozród, zmniejszać populację, bo koty wolnożyjące są potrzebne. Wiadomo, gryzonie są przez nie ścigane. Natomiast jest ich za dużo. Jak jest ich za dużo, to już się robi problem. Te zwierzęta też bardzo często chorują, cierpią, giną pod kołami samochodów. Jest bardzo dużo chorób zakaźnych, białaczka, padlokopenia i te koty się zarażają. Wystarczy, że one ze sobą przebywają. One nie muszą się ani pogryźć, ani nawet dotknąć. Ten wirus po prostu unosi się w powietrzu. Zależy nam, żeby te koty były wysterylizowane i się nie namnażały, żeby było jak najmniej kotów, ale wiadomo, że zawsze jakaś tam cyfra zostanie, zwłaszcza na działkach wszędzie są koty i one są pożyteczne, bo łapią te nornice, ale jak jest tego już za dużo, no to są już szkodnikami wtedy.
0: Ale niemniej jednak u was koty czekają na adopcję.
1: U nas koty czekają na adopcję.

0: Mamy koty dorosłe, zaczynają się już maluszki. Mamy w tej chwili dwa koty mniejsze i około 6-7 dorosłych. Te kotki można u nas zobaczyć codziennie w godzinach 11-16, w dni wolne od pracy również. I bardzo Państwa zachęcamy na te spacery i też apelujemy do osób samotnych, do osób starszych, które są na rencie, na emeryturze, mają czas, żeby nas odwiedzali w tygodniu. Potrzebujemy pomocy w tygodniu, bo w weekend przychodzi dużo osób, dużo rodzin z dziećmi. Tych spacerów jest bardzo dużo, już czasami psy są zmęczone i pod koniec dnia nie chcą wychodzić. Natomiast przydałaby się nam pomoc w tygodniu, żeby te pieski też wyspacerować, socjalizować, żeby one się uczyły innego człowieka, nie tylko pracownika, nie tylko wolontariusza, tylko w innym środowisku miały też styczność, możliwość przebywać. Więc bardzo zachęcamy na wolontariat i na spacery.
1: A każdy może sobie wziąć takiego psa od Was na spacer?
0: Osoba dorosła. Ewentualnie, jeżeli jest to osoba małoletnia, to z osobą dorosłą jak najbardziej.
1: I są jakieś takie pieski, które częściej wychodzą na spacery, a takie, które no rzadziej ze względu na to, że nie mogą?
0: Są pieski, które nie wychodzą w ogóle, czy to są pieski agresywne, tak, one wychodzą tylko z pracownikami i to właśnie w tygodniu, kiedy jest spokojniej u nas. Natomiast psy młode, to one są chętne non-stop, one wrócą ze spaceru i są już gotowe na kolejny, tylko się coś napiją i zjedzą. Więc naprawdę jest możliwość cały dzień, cały tydzień spacerować z psiakami, zawsze się jakiś piesek potrzebujący znajdzie. No jeżeli ktoś czuje, że sobie poradzi z psem takim, że tak powiem, cięższym, z psem, który
1: większym,
0: który jest bardziej taki energiczny.
1: I ma więcej siły.
0: Ma więcej siły, większe potrzeby, no to też zachęcamy. Mamy psy, które potrzebują rehabilitacji, żeby właśnie chodzić po takich terenach nierównych, żeby sobie trochę pobiegać, więc naprawdę pomoc jest nam potrzebna. Mhm. I to w tygodniu by się nam Państwo bardzo przydali. Idzie lato, cieszymy się z tego, że jest piękna pogoda, jednak nasze schronisko jest usytuowane w takich podmokłych terenach i mamy tutaj problem ze żmijami. Także bardzo apelujemy do Państwa, którzy do nas przychodzą, żeby ubierać wyższe buty, żeby uprzedzać dzieci, żeby nie łapały tych zwierzątek. Jeżeli się cokolwiek wydarzy, od razu alarmować do schroniska, ewentualnie wzywać 112, czy się to wydarzy jakaś nieprzyjemna sytuacja psu czy człowiekowi, bo wiadomo, człowiek priorytet, ale o nasze zwierzęta też musimy dbać. Wszystko trzeba nam sygnalizować.
1: Ale były jakieś takie przypadki, że na przykład żmija dostała się na teren schroniska gdzieś tam do końca?
0: Tak, zdarzają
1: już
0: się.
1: Teraz?
0: Bywają żmije na wybiegach. Rano, zanim pieski wypuścimy na zewnątrz, to musimy przejść, zobaczyć, czy się gdzieś żmija nie wygrzewa. Były też żmije już w boksach. Przychodzą do boksów, więc no nie jest ciekawa sytuacja, tym bardziej, że mamy już dwa wypadki śmiertelne w naszej historii właśnie po ukąszeniu żmii. Dla zwierząt jest to bardzo niebezpieczne, zresztą dla człowieka też, ale od razu trzeba reagować. Nie można tego zostawić, bo im szybciej zareagujemy, tym jest łatwiej to zwierzę wyleczyć.
1: W tym roku nie było żadnego takiego tragicznego przypadku?
0: Jeszcze nie. Tak, kupiliśmy takie odstraszacze na żmiję. Miejmy nadzieję, że one to coś zadziałają. Tak jak mówię, sprawdzamy teren. No ale są to małe zwierzątka zwinne, więc nie jesteśmy w stanie wszystkiego wypatrzyć. Jeżeli ktoś z Państwa zobaczy gdzieś jakieś gniazdo, to też prosimy nas informować. I naprawdę cała ścieżka rowerowa wzdłuż Dunajca, przynajmniej tutaj, gdzie my chodzimy, jest oblęgana wręcz przez żmije, więc uważajcie Państwo. I wysokie buty, i ostrożność.
1: Mówiła Joanna Otto.

0: i naprawdę cała ścieżka rowerowa wzdłuż Dunajca, przynajmniej tutaj, gdzie my chodzimy, jest oblęgana wręcz przez żmije, więc uważajcie Państwo. I wysokie buty, i ostrożność.
1: Mówiła Joanna Otto.

0: na Facebooku schroniska. Na wakacje zaplanowano remont Halimosir w Nowym Sączu. Wymieniony będzie parkiet, pojawi się też nowa tablica, która wyświetla wyniki meczów.
1: No w związku z tym, że hala od ponad 20 lat nie była remontowana, w tym roku zamierzamy zmienić kilka rzeczy. Pierwszą taką zasadniczą i główną rzeczą to będzie renowacja parkietu, remont parkietu. Jak Państwo wiecie, jest dość mocno eksploatowana hala. Ten parkiet jest już mocno wytarty, w niektórych miejscach jest po prostu uszkodzony. Będziemy wymieniali poszycie, czyli część desek będzie wymienianych. Będzie lakierowane, będą naniesione nowe linie, tak żeby to było wielodyscyplinowe boisko.
0: Jak długo te prace potrwają?
1: Planujemy około 4 tygodni, natomiast no, życie pokaże. Mam nadzieję, że zmieścimy się w 4 tygodniach.
0: W tym czasie rozumiem, że hala będzie zamknięta.
1: Tak, remont planujemy na okres wakacyjny, wtedy kiedy hala jest praktycznie najmniej wykorzystywana. Chcielibyśmy i będziemy do tego dążyli, żeby od 1 września hala już była po remoncie. Myślę, że zacznie się w połowie lipca, najpóźniej 1 sierpnia.
0: Ale to nie jedyne prace, które planujecie wykonać na hali, bo wiemy, że też wymieniona będzie tablica, na której wyświetlane są wyniki.
1: Rzeczywiście tak, ta tablica to też historia tej hali. Od ponad 20 lat wisi i od ponad roku nie działa. Więc podjęliśmy też decyzję tutaj przy akceptacji pana prezydenta, że wymieniamy tablicę na nową. Będzie to już nowoczesna, multimedialna tablica, łącznie z dodatkowym wyświetlaczem, która będzie obsługiwana bezprzewodowo, jak również przewodowo.
0: Bezpieczeństwo, bo też chcecie zadbać, poprawić bezpieczeństwo w tym obiekcie.
1: No tak, to kolejny element, który chcemy poprawić w budynku hali. Planujemy, już właściwie jesteśmy bardzo zaawansowani, już podpisaliśmy umowę na wymianę drzwi przeciwpożarowych. Te, które są, nie spełniają norm, no mają już też ponad 20 lat, więc te normy były zupełnie inne 20 lat temu, zupełnie inne są teraz. W tej chwili planujemy wymianę 8 par drzwi. Też w tym samym czasie, tak, wszystkie remonty, które planujemy w tym samym czasie równocześnie przeprowadzić.
0: Jakie są koszty tego remontu?
1: W sumie będzie to około 500 tysięcy złotych. No tak, lato zbliża się szybkimi krokami, czekamy na dobrą pogodę, natomiast my nad Łubinką już w tej chwili przeprowadzamy prace przygotowawcze, czyścimy niecki, sprawdzamy wszelkie urządzenia do uzdatniania wody, przygotowujemy całą infrastrukturę do przyjęcia gości.
0: Kiedy możemy się spodziewać otwarcia sezonu?
1: No, mam nadzieję, że będzie to ostatni tydzień czerwca, ale to wszystko zależy od pogody.
0: Mówił Wojciech Luberacki, dyrektor Mosir Nowy Sącz. 14 dni planuje zdobyć koronę gór polskich, czyli 28 najwyższych szczytów. Taki plan ma sądeczanin Bartek Fecko, który przy tej okazji będzie promował zbiórkę pieniędzy na operację chorego Jasia. Akcja ruszy w poniedziałek. To będzie taka trochę nietypowa akcja charytatywna, którą promujesz. Planujesz w 14 dni zdobyć koronę gór polskich, czyli 28 najwyższych szczytów, tak?
2: Tak jest.
0: Dlaczego?
2: Dlaczego korona? W sumie to po prostu kolejne wyzwanie gdzieś, które miałem w głowie od dawna zrobić. Korona Gór Polski, no to jest ciężka do zrobienia, bo znaczy tutaj Beskidy mamy blisko, ale Sudety są daleko, więc żeby jeździć tam co weekend, powiedzmy, żeby to jest dużo kilometrów, więc nawet dla mnie to bardzo fajnie, że sobie to można zrobić, tak już dawno to miałem w głowie, po prostu żeby to zrobić ciągiem po kolei szczyty. I ja wyłączę te wyprawy z akcjami charytatywnymi, więc tak sobie na przyjęte 14 dni.
0: Jak to będzie fizycznie wyglądało, jakbyś nam to tak zobrazował, bo mamy 28 szczytów, 14 dni, w jaki sposób ty będziesz się przemieszczał pomiędzy tymi szczytami?
2: Ja zdobywam to tym razem nie samotnie, bo zawsze zrobiłem samotnie, zdobywam to z moimi przyjaciółmi i mój przyjaciel ostatnio kupił busa, którego chce przerobić na kampera, znaczy on już jest przerobiony. I tym busem będziemy jeździć od szczytu do szczytu, jedziemy pod szczyt, zdobywamy, cyk, deko pod kolejny i tak cała akcja od szczytu do szczytu.
0: Najkrótszą trasą rozumiem na górę.
2: Tak, najkrótszą.
0: Co jest takim największym wyzwaniem przed tą wędrówką?
2: Tak, w sumie, jeśli mam być całkowicie szczery, to w tym roku największym wyzwaniem jest organizacja, bo jeśli chodzi o kondycję, tu nie ma problemu, no bo chodzimy co tydzień w góry, więc nie ma problemu. To dla mnie będzie przyjemność w końcu ruszyć tą wyprawę, ale organizacja, no w tym roku pewne rzeczy idą bardzo powoli. Ja bym chciał, żeby szybciej i tak naprawdę mamy ostatni tydzień, a dopiero się wszystko spina.
0: No właśnie, bo wruszasz 29 na szlak. Który szczyt będzie pierwszym?
2: Najbardziej na

0: Zachód wysunięty, pasmo górskie, góry izerskie, z wysoka kopa.
1: I to jest tak, że w ciągu dnia będziesz chciał zdobyć 2-3 szczyty, tak?
0: W Sudetach 5-6 szczytów.
1: Dziennie?
0: Dziennie. Tak, gdzieś mamy plan, zobaczymy, czy to się uda. Pamiętajmy, że teraz są najdłuższe dni w roku, więc to jest bardzo możliwe. Będziemy wstawać w miarę wcześnie i będziemy kończyć pewnie na wieczór. Więc myślę, że te szczyty w Sudetach też nie są takie wysokie. Niektóre dystanse to jest cała wędrówka, to ma 2 km. Jest taki szczyt, czyli to jest pół godziny i mamy jeden szczyt zdobyty, więc to też, żeby sobie to wyobrazić. Ale są cięższe szczyty, tak jak właśnie ten drugi szczyt, który będziemy zdobyć, Śnieżka, wiadomo. Najwyższy szczyt Sudet, ale też Czech. No to tam jest dłuższa wędrówka, ale tak. 5-6 szczytów, Beskidy, tak, 2-3 szczyty dziennie. No i Rysy, to już jeden dzień.
1: Okej, okay. Na każdym ze szczytów pojawią się takie naklejki, które my tutaj mamy, informujące o akcji charytatywnej. Dla Jasia zbierasz. Kim jest Jaś?
0: Jaś urodził się z wrodzoną, z CFD, z wrodzonym niedorozwojem kości udowej, co oznacza, że jego prawa nóżka jest krótsza od lewej o 8 cm w tym momencie. Jeśli nie zrobimy operacji w październiku, która kosztuje 500 tysięcy złotych, to ta różnica będzie się wydłużać wraz ze wzrostem i w przyszłości może wynieść nawet 24 cm. Operacja w październiku jest najważniejsza. Jeśli ją zrobimy, to później Jasia czeka jeszcze kilka innych operacji, które etapowo będą wydłużać tą nóżkę, więc tam będą, to nie jest tylko 500 tysięcy, to jest nawet więcej, około 2 miliony jest potrzebne. No ale my zbieramy ze stowarzyszeniem te pierwsze 500 tysięcy, które w ogóle ruszy.
1: Z stowarzyszeniem robimy coś więcej. W tym roku właśnie też koncert chyba będzie Jasiowi, z tego co dobrze pamiętam,
0: tak,
1: poświęcony.
0: Niepoprawni,
1: tak?
0: Optymiści.
1: Niepoprawni optymiści. Okej, to powiedz jeszcze, w jaki sposób można wesprzeć tę zbiórkę?
0: Wesprzeć można internetowo na pomagam.pl / RCW dla Jasia. No i jeszcze można wziąć udział w akcji Oczywiście Zdobywamy Coś Więcej, która trochę rozgłaśnia też tę zbiórkę. Chodzi mi o to, żeby zdobywać szczyty, robić sobie zdjęcia i wrzucać to w media społecznościowe, oznaczając zbiórkę, oznaczając, podając link do zbiórki, hashtag Zdobywamy Coś Więcej dla Jasia, oznaczając chudego w podróży, czyli mnie, no i właśnie nominując kolejne minimum 3 osoby do wyzwania.
1: To nie jest twoja pierwsza taka wędrówka i pomoc charytatywna, pomoc w ramach akcji charytatywnej, bo wiem, że przeszedłeś wzdłuż polskiego wybrzeża ze Świnoujścia do Helu 500 km.
0: Tak.
1: A rok temu, przeszedłeś cały główny szlak beskidzki, który również liczy 500 km.
0: Tak jest.
1: Charytatywnie, tak?
0: Tak jest. Jakoś to się tak zaczęło w tym 2024 roku, że miałem sobie po prostu przejść szlak nadmorski, który prowadzi ze Świnoujścia do Żarnowca, to jest troszkę krócej, ale jakoś tak stwierdziłem, że zacznę chodzić też charytatywnie, jak mam iść gdzieś, a jest, ja się inspirowałem blogiem podróżniczym Szybkie Podróże, on coś takiego robił, jest kilometr za złotówkę i tak to zacząłem, też stwierdziłem, że w sumie jak idę, można coś takiego zorganizować, można pomóc. Dla mnie łączenie pasji i pomocy to jest najpiękniejsza rzecz.
1: A nie boisz się pogody? Bo wiemy, że ta pogoda w górach może się zmieniać, może być niebezpieczna, mogą pojawić się burze, ale też w drugą stronę może być upał.
0: Nie boję się, no to jest naturalna rzecz, że pogoda jest jaka jest, natomiast nie chcę zapeszać. Na razie pierwsza i druga wyprawa miałem pogodę wręcz idealną. Oczywiście były upały, ale te deszcze się nie pojawiały, deszcz to jest chyba najgorsze, bo upał to jeszcze jakoś wytrzymamy, kapelusze, jakoś tam można się schronić w cieniu na chwilę, ale no to tutaj jeszcze pojawia się burza, no to burza jest, ostatnio te burze nas pojawiają się dużo, więc to
1: są,
0: jest taki
1: są
0: czas.
1: Niebezpieczne.
0: To jest też taki czas, no więc są niebezpieczne, zwłaszcza na Rysy, to tam ja bym chciał Rysy zrobić na finał, taki jest plan, że ostatni szczyt to będą Rysy, ale to się może zmienić ze względu właśnie na pogodę, będziemy śledzić prognozy.
1: Jasne.
0: Jak się okaże, że burze zapowiadane, więc przesuniemy
1: to. Bartek, no to życzymy Ci oczywiście powodzenia i trzymamy kciuki za tę wyprawę, za to, żeby pogoda dopisała, za to, żebyś jak najwięcej kasy dla Jasia uzbierał. No i jak słyszeliśmy, my też możemy się dorzucić do tej zbiórki.
0: Co ważne, jeszcze dodam, 100% środków trafia na leczenie Jasia, ani ja, ani stowarzyszenie nie pobieramy żadnych prowizji. No i można śledzić całą wędrówkę na Facebooku, Instagramie, Chudy w Podróży. A jeszcze dodatkowo w tym roku będzie transmisja, częściowa transmisja na YouTubie. To jest totalna nowość, więc nie wiem, czy to się uda, bo ja się tak dobrze na tym nie znam, ale będziemy chcieli, żeby ludzie mogli zobaczyć na bieżąco, jak zdobywamy szczyty, będzie nawigacja GPS, no i częściowo też obraz z dźwiękiem z niektórych momentów.
1: Chłopie, trzymamy kciuki za Ciebie i za to, żeby jak najwięcej kasy udało się zabrać. Dzięki za wizytę, no i do zobaczenia.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Mówił Bartek Fecko. Szczegóły

0: akcji są na profilu Chudy w podróży na Facebooku. Zbliża się Festiwal Orkiestr Dętych Echo Trombity, który organizuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza. W tym roku zaprezentuje się 20 tego typu orkiestr. Będzie można je oglądać w piątek, sobotę i niedzielę w miasteczku galicyjskim. Mówi Ewa Banasie z MCK Sokół w Nowym Sączu.
1: Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych Echo Trombity to jeden z najstarszych festiwali orkiestr dętych w Małopolsce. Organizowany jest od 1977 roku przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Wydarzenie ma bogatą tradycję i ugruntowaną pozycję w środowisku muzycznym, integruje orkiestry dęte oraz promuje kulturę muzyczną w lokalnych społecznościach.
2: Teraz trwają eliminacje, które wyłonią te najlepsze orkiestry, które przejdą do finału. Powiedzmy, jak te eliminacje wyglądają.
1: Pierwszy etap festiwalu odbywa się w formie przeglądów powiatowych, organizowanych w różnych częściach Małopolski. Orkiestry prezentują przygotowany repertuar konkursowy zgodnie z regulaminem danego przeglądu, a najlepsze zespoły awansują do finału. Warto podkreślić, że kwalifikacja do finału stanowi odrębny proces i nie wynika bezpośrednio z miejsc zajętych podczas eliminacji powiatowych. Komisja artystyczna prowadzi równoległą ocenę według jednolitych kryteriów festiwalowych i na tej podstawie kwalifikuje zespoły do finału.
2: Co orkiestry prezentują podczas tych eliminacji? Jaki to jest repertuar?
1: Repertuar orkiestr dętych to marsze, utwory rozrywkowe, utwory z muzyki filmowej, bajkowej, generalnie utwory z muzyki rozrywkowej.
2: Jaki jest w tym roku poziom tych orkiestr, które już przesłuchaliście?
1: Poziom orkiestry jest bardzo wysoki i z roku na rok obserwujemy wzrost artystyczny, a także coraz większą różnorodność uczestników, od nowych orkiestr poprzez zespoły powracające po latach przerwy i reaktywowane aż po debiutantów, którzy potrafią awansować do finału.
2: To powiedzmy jeszcze parę słów o finale, bo on w ostatni weekend czerwca.
1: Finał 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach konkursowych. Pierwszy to orkiestry małe do 28 osób, drugi to orkiestry średnie od 29 do 36 osób, trzeci to orkiestry duże od 37 osób oraz czwarta big bandy i orkiestry rozrywkowe. O przydziale do odpowiedniej kategorii decyduje liczba członków orkiestr występujących podczas prezentacji konkursowych, z wyjątkiem big bandów i orkiestr rozrywkowych.
2: Co w takim razie te zespoły będą musiały pokazać podczas finału?
1: Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wymagania repertuarowe, w tym obowiązek wykonania co najmniej jednego utworu polskiego kompozytora oraz na czas trwania występu, który jest ściśle określony. Warto dodać, że w tym roku partner festiwalu, jakim jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne, przyznaje nagrodę za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora. Komisja artystyczna ocenia nie tylko poziom muzyczny, lecz także całokształt występu, w tym m.in. prezentację orkiestry, ustawienie sceniczne, a także z wyjątkiem big bandów i orkiestr rozrywkowych obowiązkowy w finale przemarsz, podczas którego według określonego schematu oceniana jest prezentacja i gra w marszu.
2: Finał w miasteczku galicyjskim tradycyjnie jak co roku.
1: Dokładnie tak. Serdecznie zapraszamy wszystkie orkiestry tutaj z województwa małopolskiego do udziału w 48. Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. Udział w Echo Trombity to nie tylko konkurs, ale także okazja do spotkań muzyków z różnych środowisk i pokoleń. Festiwal sprzyja wymianie doświadczeń, inspiracji oraz budowaniu relacji w środowisku orkiestr dętych. Niezależnie od poziomu artystycznego czy stażu zespołu, udział w festiwalu to okazja do zaprezentowania się szerokiej publiczności, promocji orkiestry oraz zdobycia nagród, a dla najwyżej ocenionych zespołów możliwość występu podczas koncertu laureatów. Oprócz tego, że orkiestry prezentują się na scenie i podczas przemarszu, to urozmaicają swoje występy poprzez udział zespołów tanecznych towarzyszących orkiestrom, takich jak mażoretki czy tambury majorki, a także inne grupy artystyczne się prezentują właśnie podczas tych występów, na przykład zespołu werblistów. I zachęcamy generalnie orkiestry do zgłaszania udziału w prezentacji układu musztry paradnej. Mamy nadzieję, że w tym roku również się zgłoszą orkiestry do udziału.
2: Dlaczego warto przyjść wtedy na finał do miasteczka galicyjskiego i obejrzeć te orkiestry?
1: Podczas finału w miasteczku galicyjskim można obejrzeć orkiestry, które prezentują się właśnie podczas występów na estradzie, podczas przemarszów. Jest to bardzo widowiskowe. Często właśnie orkiestrom towarzyszą różne zespoły taneczne, mażoretkowe, więc to jest bardzo, myślę, przyjemny czas, który można spędzić z rodziną.
0: Na koncerty

0: Wejdziemy za darmo. Festiwal Orkiestr Dętych już w ten weekend w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu. Warto oddawać krew, przekonuje rekordzista ze Starego Sącza Andrzej Is. W ciągu całego życia oddał ponad 100 litrów tego cennego leku. A warto o tym pomyśleć teraz przed wakacjami, bo krew wtedy jest najbardziej potrzebna.
1: Zacząłem oddawać krew, tej daty nikt nie zapomina chyba z krwiodawców. To jest 17 sierpnia 1974 roku. Mieszkałem wtedy w Tarnowie. Przyszedł do domu szwagier i mówi, że był duży wypadek na zakładach azotowych w Tarnowie i że potrzebują dużo krwi. I mówi, poszedłbyś oddać. I ja mu powiedziałem, nie mogę oddać, bo nie mam jeszcze skończonych 18 lat. I szwagier mówi, chodź, zobaczymy, może się uda, nie? A jak nie, no to zobaczysz chociaż, jak to wygląda. I przybyliśmy do punktu krwiodawstwa w Tarnowie w szpitalu i pani doktor stwierdziła, że a jak zobaczyli, że ja mam grupę BRH+, a bardzo dużo potrzebowali grupy BRH+, więc pani doktor mówi, a w drodze, w wyjątku jest pan ostatnim, mówi, dużym chłopem, mówi, spokojnie możesz oddać. I wtedy oddałem pierwszy raz 200 ml. To był mój pierwszy, jak to się mówi, pierwszy kontakt z igłą. 102 litry pełnej krwi. Zawsze mówię pełnej krwi, bo są różnego rodzaju. Można oddawać osocze, można oddawać płytki. To jest całkiem inny przelicznik, ale ja tak jak zacząłem oddawać, cały czas oddawałem tylko i wyłącznie pełną krew. Po 48 latach koledzy namówili mnie, żeby zgłosić mnie do Księgi Rekordów Guinnessa, więc mój kolega Michał Mułka, mój kolega Patryk Wicher mówi, Andrzej, zgódź się i zgódź się. Ja mówię, dobra, no to już. Zgłosili mnie do Księgi Rekordów Guinnessa. Tam trzeba było masę dokumentów. Trzeba było wyciągnąć z historii wszystkie moje oddania krwi, bo to nie jest tak, że... I potwierdzić, że one się odbyły. Więc potwierdziliśmy te wszystkie i wysłaliśmy. I chyba po półtora roku, po dwóch latach, z filii Księgi Rekordów Guinnessa, która jest chyba w Poznaniu, odezwali się do mnie i mówili, i ten pan, z którym rozmawiałem, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, on mówi, proszę pana, ma pan na pewno rekord polski i prześwietliliśmy Europę. I mówi, ma pan rekord Europy, ale na Księgę Rekordów Guinnessa musi pan poczekać, mówi. I tu mnie zaskoczyło, od 3 do 5 lat, ponieważ oni muszą sprawdzić wszystkie, jak to się mówi, no Księga Rekordów Guinnessa to jest jedyny człowiek na świecie. Ale po rozmowie z nim tak, on mówi, proszę pana, jeżeli w Europie się nie znalazło człowieka, który miałby więcej oddane pełnej krwi, bo to jest taka kategoria. Tylko i wyłącznie pełna krew. Jeżeli ktoś raz by oddał osocze lub oddałby płytki, już nie może w tej kategorii brać. To, co robiłem i to, co robię, robiłem z przypływu takiego, że nie jestem człowiekiem majętnym, żeby mógł się dzielić tam jakimiś środkami albo czymś. Dzielę się tym, co mam. Dzieliłem się przez ponad 50 lat krwią. W sumie na krześle kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. I to się uzbierało 102 litry krwi. Co jest ciekawe, ja tego nigdy nie przeliczałem, bo one przeliczyły, bo z jednej donacji krwi może skorzystać 3 osoby. Że można z tej donacji uratować 3 osoby. Bo się weźmie osocze, nie znam tej, dokładnie tej. I przeliczyły, że mówi, panie Andrzeju, no to taką małą wioskę panu uratował. Ja mówię, jak? No to mówią, że to jest około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi. Zawsze chodząc na prelekcje, a w moim życiu wykonałem chyba 200-300

lekcji po szkołach, po różnych instytucjach. Nawet byłem zaproszony do WSB, tam miałem bardzo, bardzo duże spotkanie. I co mogę powiedzieć tym, którzy jeszcze się zastanawiają albo coś? Nie ma się nad czym zastanawiać. Honorowe krwiodawstwo to jest rzecz taka, że daję coś, co mam, ale temu, który potrzebuje. I nie ma się czego bać, bo wręcz przeciwnie, można być, jak to się mówi, cały czas zdrowy, bo zastanawialiśmy się kiedyś z panią doktor w punkcie krwiodawstwa, jakim cudem udało się przez 50, przykładowo te 51 lat, oddawać tą krew, gdzie nie zachorowałem na jakieś choroby poważne, na jakieś choroby zakaźne. Nie miałem nigdy wypadku, nie miałem nic, co by mi mogło przeszkodzić w oddawaniu krwi. Calutki czas. Ja powiem, że no samo to jest warte, że ja nie wiem, co to znaczy zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli. No takie choroby, które się łapie, prawda? Nie wiem. Nie wiem, co to znaczy. O, jedynie jak był tam jakiś katar albo coś, to... A tak? Naprawdę, naprawdę chciałbym powiedzieć tym potencjalnym krwiodawcom. Idźcie, spróbujcie. Naprawdę jest to tak bezpieczne. Nie można, bo dalej gdzieś tam krążą jeszcze mity. A pójdziesz raz oddać, będziesz musiał całe życie oddawać. Pójdziesz, możesz się zarazić jakąś chorobą albo czym. Nie jest to prawda. Przecież ja mam ponad 102 litry, przez rok czasu jeszcze oduczałem się oddawania krwi, no bo wiadomo, ten organizm jest przyzwyczajony. A później, no, przestałem oddawać krew. To nie jest prawdą. I naprawdę jeszcze raz powtórzę, bardzo was proszę, idźcie, bo ta krew, którą oddacie wy, będzie potrzebna komuś. A nikt nie wie o tym, czyjemu za dzień, za miesiąc, za rok nie będzie potrzebna krew. W dobie tej techniki takiej potężnej to jest rzecz, którą nie można osiągnąć w laboratoriach. Krew możemy pozyskać tylko i wyłącznie od honorowego dawcy. I tym właśnie, jak chodzę na prelekcje, zawsze tłumaczę młodzieży. Mówię, słuchajcie, nosicie w sobie potężny dar. Macie w sobie krew, jesteście zdrowi. I pamiętajcie, że za żadne pieniądze nie można tego kupić. Nie można. Krew trzeba oddać, ofiarować drugiemu człowiekowi. Pamiętam, nie tak dawno nawet miałem wywiad z gościa niedzielnego. Przyjechał do mnie redaktor i to jest taki specyficzny, bo miałem to sobie i nawet mi się łezka wokół zakręciła. Na samym początku, gdy oddawałem krew, nie powiem, że ja od razu byłem taki, że będę oddawał, będę pomagał. Oddawało się krew po to, żeby mieć dzień wolny, żeby tam jakąś czekoladę, żeby to... No, człowiek młody myśli innymi kategoriami, prawda? W domu od małego dziecka zawsze byłem uczony, jeżeli możesz, to pomagaj. A jeżeli nie, to broń Boże, nie przeszkadzaj tym, którzy chcą pomagać. To zawsze mój tata świętej pamięci powtarzał. I będąc u kolegi w szpitalu, złamał nogę chyba i siedziałem i obok niego na łóżku widziałem, jak przyszła siostra, bo to wtedy były butelki, nie było wody.

0: zacząłem się zastanawiać. Tam w szpitalu zobaczyłem na własne oczy, że ta krew jest jednak potrzebna. I ona wtedy przez tą rurkę spływała do żyły tego pacjenta. Może powiem rzeczy takie, które są teraz niemodne, ale ja całe życie byłem człowiekiem wierzącym i jestem. I na tej ławce w duchu powiedziałem sobie: Panie Jezu, jeżeli jest taka Twoja wola, to ja jestem gotowy pomagać. Dokąd mi tylko dasz możliwość, żebym mógł oddawać krew. I udało się to przez 50 lat. Ja nawet nie chciałem się zgodzić na to zgłoszenie, bo to jest wielkie show, wielkie, ale ja nie po to oddaję krew. Ale jeżeli już bym się zgodził, na pewno będzie to jakieś wydarzenie w skali naszego regionu. A nawet z racji tego, że zostałem wybrany na radnego powiatowego, powiatu nowosądeckiego, to też to będzie jakaś promocja, że taki prosty, zwykły człowiek jest radnym i osiągnął księgę rekordu Guinnessa. Na pewno będzie to osiągnięcie, z którym na pewno będę się dzielił z każdym. A to będzie tak samo, moim zdaniem, takim bodźcem dla tych młodych, że zobaczcie, jak jeden mógł, dlaczego ja bym nie mógł. I cały czas tłumaczę, jak pokazuję nieraz tam odznaczenia, które otrzymałem, to cały czas mówię: słuchajcie, patrzcie, jakie to odznaczenie jest piękne, jakie to... mówię, dążcie do tego. Mówię, bo każdy to może mieć, każdy. I moim takim największym marzeniem, panie redaktorze, wie pan co jest? Żebym dożył do tego czasu, że ktoś odda więcej. To jest kapitalna rzecz.
1: Jak to jest na to szansa, bo wiem, że tą pasą do pana Jadwiga będzie pan sobie dobił, prawda?
0: Tak, tak, ale to już nie dożyję chyba tego. Wnuk, gdy ja oddawałem setną litrę krwi, wnuk przyszedł, przepraszam, nie setną. Jak kończyłem oddawanie krwi, to był 102 litry wtedy kończyłem. I wtedy wnuk mój skończył miesiąc wcześniej, 18 lat, i przyszedł ze mną oddawać krew. I leżeliśmy łóżko w łóżko, on zaczynał oddawać krew, a ja kończyłem. No. I wtedy on powiedział do mnie, ja mówię: Nikodem, no jak się czujesz, jak to? A ten mówi: Dziadziu, ja się dobrze będę czuł, jak będę miał z 50 litrów. A ja mówię: Nikodem, życzę ci tego. Z całego serca ci życzę, oddawaj ile możesz. No i nie opuścił jeszcze ani jednego oddania, jak miał termin. I obecnie teraz ma 4 litry 200 ml.
1: Będzie oddawał dalej?
0: Będzie. Powiedział, mówi: Dziadziu, ja będę oddawał, muszę oddawać.
2: Mówił Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi. W Nowym Sączu krew można oddawać w Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Sienkiewicz.

0: miesiąc wcześniej 18 lat i przyszedł ze mną oddawać krew. I leżeliśmy łóżko w łóżko, on zaczynał oddawać krew, a ja kończyłem. No. I wtedy on powiedział do mnie, ja mówię, Nikodem, no jak się czujesz, jak to? A ten mówi, dziadziu, ja się dobrze będę czuł, jak będę miał z 50 litrów. A ja mówię, Nikodem, życzę ci tego. Z całego serca ci życzę, oddawaj ile możesz. No i nie opuścił jeszcze ani jednego oddania, jak miał termin. I obecnie teraz ma 4 litry 200 ml.
1: Będzie oddawał dalej?
0: Będzie, powiedział, mówi, dziadziu, ja będę oddawał, muszę oddawać.
2: Mówił Andrzej Lisy ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi. W Nowym Sączu krew można oddawać w Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Sienkiewicz.

0: Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Do wakacyjnych kontroli na drogach przygotowują się policjanci. Więcej patroli spotkamy na głównych trasach krajowych i wojewódzkich, które prowadzą do turystycznych miejscowości i kurortów, m.in. na Sądecczyźnie.
2: Okres wakacji zbliża się nieubłaganie. Dla uczniów pewnie nie mogą się już ani doczekać tego dla nich wspaniałego okresu. Dla nas to będzie okres też wytężonej właśnie pracy, służby związanej z tym, że właśnie rejon nowosądecki jest rejonem turystycznie bardzo atrakcyjnym i dlatego spodziewamy się, jak zresztą co roku, zwiększonego ruchu turystycznego i dlatego będziemy prowadzić takie szczególne działania w tym okresie. Tutaj będziemy się skupiać w zasadzie na każdego rodzaju pojazdach, które będą poruszały się po naszych drogach. Z doświadczenia wiemy, że to są głównie samochody osobowe, dużo mniej autokarów niż w tym takim okresie, jak teraz przy zakończeniu roku kontrolujemy. Natomiast no, główne natężenie pojazdów to są pojazdy osobowe. Będziemy dbać przede wszystkim o to, żeby te drogi były przejezdne, żeby płynność ruchu była taka, żeby pozwoliła bezpiecznie po naszych drogach podróżować. Będziemy sprawdzali stan trzeźwości kierujących pojazdami, będziemy zwracali uwagę na to, czy kierujący nie przekraczają prędkości dozwolonej na danym odcinku drogi, czy pasażerowie przewożeni są, zwłaszcza dzieci, zgodnie z przepisami, które określają sposób ich przewożenia, czy kierujący korzystają z pasów bezpieczeństwa. Będziemy sprawdzać stan techniczny. Jeżeli będziemy kontrolować autokary, no to również będziemy sprawdzać ich stan techniczny, predyspozycje kierującego, wyposażenie tych samochodów. W zależności od tego, jaka to jest niesprawność, to tutaj albo pozwoli policjant dojechać do miejsca garażowania tego autokaru, usunąć jego usterkę. Jeżeli ta niesprawność w sposób rażący narusza przepisy w zakresie właśnie stanu technicznego pojazdu, to może nawet policjant zabronić kategorycznie poruszania się tym pojazdem. Wówczas pozostaje tylko i wyłącznie holowanie tego pojazdu z miejsca kontroli. Jeżeli występuje taka usterka, policjant zatrzymuje dowód rejestracyjny takiego pojazdu i w tym pokwitowaniu, które wydaje w zamian za ten zatrzymany dokument, określa czas, w jakim może się ewentualnie tym pojazdem i warunki poruszania się tego pojazdu właśnie po zatrzymaniu tego dowodu rejestracyjnego. Oczywiście w zasadzie przez cały rok można do nas zgłaszać kontrolę autokarów.

0: jest to vis-a-vis sklepu Kaufland w Nowym Sączu na ulicy Bulwar Narwiku. Tam można podjechać autokarem, my tam też podjedziemy, sprawdzimy jego stan techniczny. Dokumenty wymagane w czasie przewozu osób, tylko nasza prośba taka, żeby co najmniej 48 godzin przed kontrolą zgłosić nam taki fakt, czy to telefonicznie, czy to pisemnie, czy ewentualnie z wykorzystaniem aplikacji e-kontrola autobusu. No przede wszystkim rozsądnie. Ten rozsądek to jest klucz do bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o te pojazdy jednośladowe. Tutaj w zasadzie poza kaskiem nic nie chroni użytkownika tych pojazdów, dlatego ten rozsądek, powściągliwość powinny być tutaj jakby na pierwszym miejscu, bo te zdarzenia, do których dochodzi z winy tych uczestników ruchu drogowego, o których pani redaktor teraz wspomniała, czyli tych niechronionych, to przede wszystkim główne przyczyny to niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, niewłaściwe panowanie nad tym pojazdem, więc tutaj ten rozsądek to myślę jest klucz do sukcesu. Hulajnoga jest pojazdem jednoosobowym, na którym można przemieszczać się w zasadzie samemu jako osoba, która tym pojazdem kieruje. Nie możemy na tym pojeździe przewozić żadnych pasażerów, zwierząt, żadnych pakunków, toreb, to co mamy na sobie, czyli jakiś tam plecak, który ktoś tam gdzieś ma na plecach założony jak najbardziej, ale jakieś tam przewieszane przez kierownicę czy trzymane między nogami torby, paczki, skrzynki, to absolutnie nie wchodzi w grę, to jest niedozwolone.
1: Mówił Ryszard Ogórek z Policji w Nowym Sączu. W tym roku wakacje zaczynają się już w ten weekend. Jest kolejna okazja do relaksu, fajnej zabawy, ale też sportowej rywalizacji. To rodzinny rajd rowerowy, który jest organizowany z okazji 35-lecia Straży Granicznej. Odbędzie się on już w najbliższą sobotę na trasie Nowy Sącz Łącko.
2: Szanowni Państwo, bardzo ciekawa wycieczka rowerowa, rajd rodzinny rowerowy nam się szykuje w najbliższy weekend, dokładnie 27 czerwca, czyli w najbliższą sobotę. Startujemy o godzinie 9 spod ruin zamku. Cała trasa wiedzie trasami rowerowymi. Kończymy w Łącku, więc tutaj dość duży kawałek. A ta wycieczka, ten rajd rowerowy jest organizowany z okazji 35-lecia powołania Straży Granicznej w Nowym Sączu. I właśnie przedstawiciele Straży Granicznej tutaj właśnie razem z Urzędem Miasta organizują tą wycieczkę rowerową. Także jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, zresztą wszystkich zapraszamy, całe rodziny, dzieci, jest oczywiście przewidziane zabezpieczenie, napoje, upominki dla wszystkich biorących udział, a osoby, które dojadą na miejsce do punktu docelowego i nie będą w stanie wrócić na przykład samodzielnie na rowerze, będą mogły skorzystać z podstawionego tam pojazdu i wrócić już do domu samochodem. Natomiast osoby, które będą się czuły na siłach, oczywiście zachęcamy, żeby pojechały tam i z powrotem. No to jest spory kawałek, ale pogoda zapowiada się bardzo ciekawie. Cała wycieczka bardzo atrakcyjnie. Włączyły w organizację się również inne organizacje tutaj sądeckie i spoza Sącza. Oczywiście gminy okoliczne, zabezpieczenie policji, MOSiR, MOK włączył się, również Straż Pożarna jest tutaj partnerem naszego wydarzenia, więc naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie i tak jak mówiłem, rodzinny rajd rowerowy. Jeżeli ktoś nie będzie się czuł na siłach przejechać całej trasy, to oczywiście może sobie skrócić. Tutaj nie ma nic na siłę, a zapowiada się bardzo, bardzo atrakcyjnie. Tak, obecnie zajmujemy 9 miejsce, jeżeli chodzi o ranking ogólny i 2 miejsce, jeżeli chodzi o miasta do 100 tysięcy mieszkańców. Mamy grupę bardzo aktywnych, mocnych rowerzystów, kilkuset takich, którzy rzeczywiście kręcą te kilometry bardzo intensywnie. Natomiast cały czas zachęcamy osoby, które kręcą mniej albo sporadycznie, albo od czasu do czasu, albo weekendowo, też zachęcamy, dołączcie do akcji, dorzućcie swoje kilometry.

0: Kilometry, czy to będzie 5 km, czy to będzie 10, czy to będzie 50. Każdy kilometr się liczy i tutaj podbija naszą pulę i zwiększa możliwości właśnie w naszym tym ogólnopolskim rankingu. Bo przypomnę, że w całej akcji bierze ponad 60 miast udział. No już nie mówiąc o gminach pomniejszych, bo to się robi rzeczywiście liczba no blisko 200 różnych miast, gmin, powiatów i miasteczek. Także jest potężna liczba. No zostało nam jeszcze prawie 7 dni, 7-8 z tym weekendem długim, ładnym wreszcie. No, pogoda też do tej pory nas trochę nie za bardzo rozpieszczała. Ten czerwiec taki był troszkę chłodny, wietrzny, to dla kręcących kilometry tak nie ułatwia sprawy. Natomiast teraz zapowiadają się naprawdę bardzo fajne, ciepłe dni, więc wykorzystajmy to, wsiadajmy na rower, włączajmy aplikację Aktywne Miasta i kręćmy właśnie poprzez tą aplikację kilometry dla siebie i dla miasta Nowego Sącza.
1: Mówił Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Rajd rowerowy Nowy Sącz Łącko już w sobotę, a kilometry do rowerowej stolicy Polski można kręcić do końca tego miesiąca. Tropikalne upały nadciągają do Małopolski. W najbliższych dniach na termometrach w Nowym Sączu zobaczymy nawet 35 stopni. Warto przygotować nasz organizm do upałów. Trzeba przede wszystkim pić dużo wody, mówi lekarz z Nowego Sącza Andrzej Fugiel.
2: Musimy zdać sobie sprawę z tego i proszę sobie o tym uświadomić, że my praktycznie przez 3/4 roku żyjemy jednak w chłodnym klimacie. Mimo, że to nasz klimat jest umiarkowany, natomiast on tak de facto, prawda, mamy tą termoregulację zimową cały czas, a tylko czasem włącza nam się ta termoregulacja letnia. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że z chwilą nastania upałów, z chwilą, gdy nasz organizm zostanie poddany obciążeniu termicznemu, bo tak to się fachowo nazywa, musimy mieć świadomość tego, że musimy przygotować ten organizm i w trakcie bytowania życia w tych upałach, które będą zapowiadają, przynajmniej tak służby meteorologiczne, my musimy pomóc mu przetrwać ten trudny okres. My jako ludzie jesteśmy zbudowani w około 70% z wody i to jest niezwykle ważna sprawa. Nasza krew, której jest, mamy kilka litrów, jeżeli ubędzie nam w trakcie dnia, dwóch dni parę litrów wody, a tak się dzieje na przykład w trakcie upałów, intensywnych potów, choroby czy stosowania klimatyzacji, powoduje to bardzo duże zaburzenia w organizmie. I dlaczego? Dlatego, że nagle dochodzi do niekorzystnych zjawisk fizjologicznych, takich jak zagęszczenie krwi, prawda, czy jeszcze inne sytuacje kliniczne, które są potencjalnie dla nas niezwykle niebezpieczne. One w tym okresie zimowo-jesienno-wiosennym nie są tak niebezpieczne dla większości z nas, natomiast w tej chwili dla wszystkich okres będzie trudny. I musimy zdać sobie sprawę z tego, że podstawową, jedyną i główną sprawą jest uzupełnianie płynów. My musimy o tym pamiętać, że nawet jak się nam nie chce pić, z wiekiem, z biegiem lat ten ośrodek pragnienia się niestety wyłącza. Nie działa tak jak potrzeba i mimo, że chce nam się pić, brakuje nam wody w organizmie, dochodzi do takiej sytuacji, że tego pragnienia nie czujemy. I dlatego to podkreślam wszystkim i do wszystkim bardzo namawiam, że musimy mieć tą świadomość, że dziennie musimy wypić do kilku litrów wody. Zależy to od stanu chorobowego, od wieku, od masy ciała, ale generalnie te 1,5 litra do 2 litrów płynów podkreślam dodatkowo. Podkreślam to dodatkowo. Dlaczego tak jest? Dlatego, że wiadomo, z zupą, kawą czy z normalnym pokarmem też przyjmujemy płyny do organizmu. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że dostęp do wody musi być stały, nieograniczony i taki przejrzysty. Wiadomo, w przepisach dla pracowników, dla różnych biur, dla różnych miejsc pracy jest tak sformułowane, od jakiej temperatury pracownik powinien nam dostarczać płyny. Natomiast są takie zawody, górnicy, hutnicy czy inne służby, które pracują w wysokich temperaturach, gdzie to mają wliczone, wpisane w charakter pracy i oni te płyny mają dostarczane przez cały rok. I tu musimy zdać sobie sprawę z tego, że zaraz padnie pytanie, a jaką? Jakakolwiek

Woda, jakiekolwiek płyny, które uzupełniają wodę w naszym organizmie, są pożądane. Nie żadna gazowana, nie gazowana, a już broń Boże kawa, dlatego, bo kawa poza tym, że niektórym podnosi ciśnienie, to odwadnia. Teofilina, która jest zawarta w kawie, jest substancją odwadniającą i daje przeciwny dokładnie efekt. Także wszyscy, zwłaszcza kierowcy jadący na długich trasach, stosujący klimatyzację, czy w tych warunkach mający otwarte okno, tracą wiele litrów wody. I to, co podkreślam jeszcze raz i to dobitnie, te służby, ci pracownicy, od których świadomości, o których takiej przejrzystości umysłu zależy życie innych osób i ich także, muszą mieć uzupełniane płyn i to w sposób świadomy. Dlaczego? Dlatego, że spada ciśnienie. Jeżeli spada ciśnienie, robią się zaburzenia świadomości, zaburzenia koncentracji i stąd są bardzo często te sytuacje niebezpieczne, czy wręcz wypadki spowodowane tym, że dany kierowca, pracownik, czy inny kierujący, czy będący nadzorujący różne urządzenia, nie stracił kontroli, dlatego że nie doszło do właściwego uzupełnienia płynów. Płyny to jest jedna podstawowa, zasadnicza sprawa. Z innych rzeczy też musimy zdać sobie sprawę, to jest odpowiednie ubranie, prawda, po to, żebyśmy się nie przegrzewali. Ja często obserwuję, zwłaszcza osoby starsze, które do badania na wizyty lekarskie przychodzą na przykład w kalesonach, w płaszczu, mimo że na zewnątrz jest, 30 parę stopni, prawda? I to niestety to jest ten efektem tego, że ta termoregulacja u osób starszych jest po prostu zaburzona. To jest następna sprawa, odpowiednie ubranie. Następna kwestia to jest właściwe osłonięcie głowy. Głowa jest bardzo najbardziej ukrwioną częścią ciała, ukrwioną częścią skóry, dlatego też proszę zwrócić uwagę, dzieci i wszystkie inne osoby, które są poddane ekspozycji na słońce, muszą nosić czy to kapelusz, czy inną formę osłonięcia głowy po to, żeby nie doszło do udaru cieplnego. To jest też podstawowa kwestia,

0: w sposób świadomy, ale oprócz tego jeszcze minerały. Te wszystkie substancje, wody mineralne, te wody mineralne mają różny skład, różne minerały dostarczają. Musimy sobie zdawać sprawę, im bardziej się pocimy, to tym więcej musimy tych minerałów dostarczyć. Są preparaty apteczne, preparaty dostępne w normalnych sieciach sklepów, które uzupełniają te minerały po to, żeby, proszę zwrócić uwagę, płód jest słony, żeby nie doszło do nadmiernej utraty soli. A co się z tym wiąże? Też zaburzeń mineralnych, a przede wszystkim spadku ciśnienia, który wiąże się z tym, że dochodzi do zaburzeń koncentracji, świadomości u osób starszych, chorych czy niedołężnych. Może to skutkować wręcz śmiercią, natomiast u osób odpowiedzialnych za różne nadzorowanie, pewne procesy życiowe nasze czy w pracy, może dochodzić do tych sytuacji niebezpiecznych, powodujących po prostu wypadki czy wręcz tragiczne sytuacje.
1: Taki czas upałów to też okres na to, żeby opalić swoje ciało. Czy powinniśmy używać jakichś kremów z filtrem?
0: No tutaj to jest pytanie oczywistą odpowiedzią, dlatego że musimy zdać sobie sprawę jako rasa biała, prawda, która niestety nie ma tego pigmentu na tyle, co by się wydawało potrzebne. Proszę zwrócić uwagę, że osoby rasy tej czarnej, prawda, mają skórę czarną. To jest to prawda oczywistość, natomiast to wywodzi się z tego, że ten, proszę sobie wyobrazić, osoby mieszkające w rejonach, gdzie słońce świeci przez cały rok, a nie tak jak u nas parę dni, one by doszło u nich doraz do poparzenia słonecznego, skutkującego bardzo złymi następstwami. Dlatego osoby mieszkające w tym okresie, w tym międzyzwrotnikowych, proszę zwrócić uwagę, jak patrzymy na osoby mieszkające na przykład w Afryce, im bliżej równika, im bardziej mieszkający w tych regionach, bardziej nasłonecznie, no, są bardziej czarni, dlatego że to światło słoneczne powoduje przegrzanie organizmu, a nie przekształca w uszkodzenie skóry, więc dlatego musimy zdać sobie sprawę z tego, że opalać się jak najbardziej, chociaż to myślę nie jest trendy w tej chwili, nie, ale filtry przede wszystkim dla dzieci, przede wszystkim ręce osłonięte, lekkie koszule, to co ja na przykład sam stosuję już od wielu lat, mam lekką, delikatną, bawełnianą koszulę, która chroni przed porażeniem słonecznym, a te części odsłonięte, szyja, nogi, ręce, smaruje się filtrem po to, żeby nie doszło do poparzenia słonecznego, dlatego że ten proces opalania musi być stopniowy, a nie nagle, prawda? Wszyscy pamiętamy te sytuacje, gdzie wyszliśmy w taki piękny pierwszy dzień, prawda, i zaraz wieczór wszyscy, prawda, płaczą, dlatego że jest doszło do poparzenia słonecznego, bo nasza skóra do tego jest nieprzystosowana, więc przede wszystkim właściwa ochrona, właściwe stosowanie filtrów i właściwe przebywanie, zwłaszcza dzieci i osób narażonych na promieniowanie słoneczne.
1: W najbliższych dniach szczególnie musimy uważać na osoby starsze, a także na dzieci. Nie zapominajmy też o naszych zwierzętach. Można już się zapisywać na zawody z psami Skylos Twisted Trails. Odbędą się one w pierwszy weekend października w Świniarsku koło Nowego Sącza. Ale w ten weekend zaplanowano trening. O szczegółach opowiedzieli mi organizatorzy zawodów.
2: Joanna Nosal-Hojnowska.
3: Michał Hojnowski.
4: Lucja Zając-Duda.
2: Właściwie wyścigi psich zaprzęgów, ale są to zawody, w których można wziąć również z pojedynczym psem. Myślę, że to jest ważna informacja. Nie trzeba mieć całego zaprzęgu. One odbywają się 3-4 października. W weekend w Świniarsku koło Nowego Sącza, w miejscu, które pozwala na obserwowanie zarówno startów, jak i mety, ale też kawałków trasy stojąc tam na wałach, także będzie to widowiskowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy.
1: Jaka trasa czeka na zawodników?
3: Trasa będzie techniczna, ponieważ bardzo zależy nam na tym, żeby w zaprzęgach nie liczyła się tylko prędkość, ale też porozumienie człowieka ze swoimi psem lub psami. Więc trasa będzie techniczna i będzie kręta, będzie troszkę wyzwań. Będzie kręta, będzie dużo zakrętów, które psy muszą umieć rozróżniać, będzie troszkę zjazdów, podjazdów. Będą skrzyżowania, na których psy muszą znać komendy kierunkowe i wiedzieć, w którą stronę maszer, czyli przewodnik psa, chce jechać.
1: Z ilu psów składa się taki zaprzęg?
3: Więc biegacze mają jednego psa, na rowerze również startujemy z jednym psem. Natomiast na hulajnodze specjalnej zaprzęgowej można startować z jednym lub dwoma psami. Przy wózkach trójkołowych możemy startować

0: od 3 do 6 psów i większe zaprzęgi startują na wózkach czterokołowych.
1: Ja myślę, że ważne tutaj też jest dodać to, że te zawody psi zaprzęg nie są tylko dla profesjonalistów, czy też zawodników, którzy na co dzień to trenują, ponieważ też organizujemy kategorie dla amatorów. Czyli nawet ludzie, którzy nigdy nie spróbowali, nawet nie wiedzą, czym są psie zaprzęgi, mają tutaj szansę właśnie wziąć udział. Mamy w ciągu 2 dni, w jednym dniu mamy bike joring, czyli rower z psem, i w drugi dzień mamy canicross, czyli bieg z psem. Więc w tych kategoriach amatorskich nie obowiązuje tutaj regulamin, taki jak profesjonalnych zawodników, ale można właśnie tego spróbować i to jest świetna opcja i bardzo namawiam wszystkich właśnie do uczestnictwa.
2: Słuchajcie, ale powiedzcie w ogóle, z jakim psem można wziąć udział w tych zawodach? Czy to musi być jakaś konkretna rasa, konkretna wielkość psa, czy to może być, kolokwialnie mówiąc, każdy pies?
0: Jeśli chodzi o kategorie zawodnicze, czyli te, które trwają przez 2 dni zawodów, to pies musi mieć przynajmniej 12 kg, zgodnie z regulaminem. Natomiast w startach dla amatorów my te limity znosimy i tam można wystartować nawet z Yorkiem, do czego serdecznie zapraszamy.
1: Ja jeszcze znów dodam, ponieważ zapominamy o kolejnej kategorii, która jest bieg dla dzieci i to jest też bardzo świetna opcja. Tutaj mamy naprawdę krótki dystans, bo około chyba 250 metrów, jeśli dobrze pamiętam. No i to jest świetna zabawa dla dzieciaków, ponieważ nawet jeżeli dzieci są małe, to jest, jeśli dobrze pamiętam, do 10 roku życia, w tej kategorii można brać go, to nawet jeżeli dzieciaki są małe, to zawsze rodzic może kontrolować psa, ale to jest naprawdę świetna zabawa i pozwala właśnie na pokazanie dzieciakom, że sport z psem, czy w ogóle spędzanie aktywnie czasu jest naprawdę warte tego.
3: Warto dodać, że dzieci są też dzielone na kategorie młodszych i starszych dzieci, także nie ma tutaj tego strachu, że bardzo małe dzieci będą musiały rywalizować z tymi już bardziej rozwiniętymi. No i myślę, że warto tutaj wspomnieć o kategorii dla psich seniorów, Happy Dog. To jest rewelacyjna kategoria, pozwalająca zaczerpnąć dobrej zabawy również ze starszym psem, który wcale nie chce być jeszcze odstawiony na kanapę, tylko chciałby aktywnie uczestniczyć w życiu ze swoim opiekunem, a nie może już startować w biegach na równi z młodymi, silnymi psami. Oczywiście tu warto nadmienić, że wszystkie psy, które będą startowały, powinny być w dobrej kondycji zdrowotnej, żebyśmy tutaj też nie skrzywdzili zwierzaka, biorąc go na bieg, kiedy on nie daje rady już zdrowotnie.
2: Okej, mówiliście o tym, że jest kategoria dla amatorów, czyli tak naprawdę każdy z nas, kto ma tego większego psa, może wziąć udział. Mamy czerwiec w kalendarzu, wasze zawody są dopiero w październiku. Słuchajcie, powiedzcie, jak tak naprawdę my, właściciele psów, którzy chcemy wziąć udział w tych zawodach, powinniśmy zacząć siebie przygotowywać i też naszego psa do tego startu.
3: Na przykład możecie zerknąć sobie na Skylos Team, który organizuje zawody, który organizuje tego typu treningi, i jeżeli nie wiecie kompletnie, jak to zrobić, to możecie albo poczytać nasze wskazówki, których trochę jest w internecie, albo możecie dołączyć do nas do takiego treningu. Szykujemy się zarówno teraz do biegu górskiego, gdzie przygotowujemy ludzi z psami na różnym poziomie, od początkujących do takich, którzy już biegają. Staramy się pokazać, jak to połączyć. Trening człowieka, trening psa i jeszcze, żeby to razem współgrało. I biegi trenujące do zawodów też będą się odbywały. Na przykład 27 czerwca mamy otwarty trening na trasach zawodów. Już niedługo, już w ten weekend, otwarty trening na trasach zawodów, gdzie można zobaczyć, na jakich trasach będziemy się ścigać i jak to w ogóle ugryźć.
0: Więc jeśli chodzi o przygotowanie siebie i psa, to musimy zacząć od tego, żeby mieć dopasowany sprzęt, bo psy powinny mieć specjalne szelki pociągowe, tak zwane sledy, które nie krępują ruchów łopatek psa, osiadają na żebrach, tak żeby mu się komfortowo pracowało, gdy nas ciągnie. Człowieka z psem powinna łączyć linka z amortyzatorem i człowiek powinien mieć najlepiej pas biodrowy, który sprawia, że pies ciągnie nas za biodra, za pośladki i w ten sposób pomaga nam pokonywać trasę. Szykując się do zawodów, patrzymy sobie, jaki dystans nas czeka na zawodach. Tak jak u nas są to zawody sprinterskie na około 4,5 km i midowe na kilometrów 16 km.

0: Więc trenujemy sobie na zakładany czas pracy. Jeżeli chcemy pokonać tą trasę w, powiedzmy, 15 minut na zawodach, to powinniśmy trenować do mniej więcej 90% tego czasu, czyli trenujemy na 12-13 minut czasu pracy psa. Nie patrzymy tak bardzo na te dystanse. Staramy się stopniowo zaczynać od, powiedzmy, 3-4 minut biegu i wydłużamy to z tygodnia na tydzień, patrząc też na temperaturę, żeby psów przez wakacje nie przegrać.
1: Czyli najlepiej pewnie albo wcześnie rano, albo późnym wieczorem, kiedy już ta temperatura jest zdecydowanie niższa.
0: Dokładnie, ewentualnie trenujemy na trasach, które są bardzo mokre, a tego w Świniarsku nie brakuje.
1: Dlaczego Świniarsko wybraliście na te zawody?
0: Bardzo spodobało nam się, jak Lucja nam pokazała te wspaniałe trasy, że są fajne dla psich łap, bo mimo że tam jest trochę kamieni, to one są gładkie i dużo jest miękkiej trasy, plus te trasy są ciekawe, są widowiskowe, bo można obserwować zawodników patrząc z góry z wałów przeciwpowodziowych. I wymagają od człowieka i psa tego zgrania, tego wspólnego myślenia, pokonywania trasy. To się nie liczy tylko to, żeby jak na Formule 1 jechać jak najszybciej przez tor, nauczyć się go na pamięć, tylko faktycznie musimy nad każdym zakrętem myśleć i szukać tej nici porozumienia.
1: Tam jest tak, tam będzie tak, że zawodnicy będą biec po wyznaczonej trasie razem z psami. Jaki dystans wchodzi w grę?
2: Dystansy mamy różne, w zależności od kategorii. Nie wiem, czy będę je wszystkie pamiętać. Na pewno sprinterski jest około 4,5 km. Tak jak mówiłam, bieg dla dzieci jest 250 metrów. Mamy również kategorię dla juniorów, która ma 2,5 km, coś około tego. Następnie mamy trasę mid, która obejmuje około 16 km. Happy Dog, czyli dla seniorów, i tutaj mamy
0: 2,5
2: kilometra. Też około 2,5 kilometra.
0: I mamy jeszcze kategorię, która jest bardzo widowiskowa, czyli sztafety drużynowe, które odbywają się w niedzielę. One są na trasie około 2-2,5 kilometra. I tam zawodnicy startują w trzech różnych konkurencjach. Jeden po drugim, no, jak w sztafetach. Pierwsi startują biegacze wszyscy razem. Dobiegają do mety. Ich handler, czyli taki pomocnik, przejmuje psa. A ten, który startował, biegnie na linię startu, przekazać pałeczkę następnej osobie, która startuje na hulajnodze, i następnie kolejny przekazuje to rowerzyści, i rowerzyści kończą ten bieg.
1: Do zawodów jeszcze zostało trochę czasu, ale powiedzcie, jak można się zapisywać?
2: Zapisy odbywają się przez główną stronę www.mushing.pl. Planujemy również stworzyć taką instrukcję, jak się zapisywać, bo jeśli dobrze pamiętam, trzeba wypełnić tam określone kroki, ale jak najbardziej zachęcamy już do zapisów. Im wcześniej, tym lepiej oczywiście. Natomiast jeszcze pozwolę sobie dodać, bo wspominaliśmy o tym biegu amatora. Nie wiem, czy to zostało powtórzone, ale w biegu amatora nie mamy tutaj wymagań co do wielkości psa. Czyli może być to nawet chihuahua, może być to kundelek, może być to duży pies, niezależnie, więc to proszę o tym pamiętać, bo tutaj nie mamy ograniczeń właśnie.
1: Jeszcze odnośnie przygotowania psa, tutaj chcieliśmy coś powiedzieć na koniec.
3: Na jedną ważną rzecz warto zwrócić uwagę, na sprawdzenie tego, jak nasz pies reaguje na inne psiaki i czy rozumie, czym jest wyprzedzanie. Jeśli nie, warto się skupić na tym temacie w treningach, popracować, poćwiczyć z jakimś innym człowiekiem biegnącym z psem, czy nawet spacerującym, i uczyć naszego psa, że w momencie, kiedy widzimy innego psiaka, to nie zwalniamy i nie oglądamy sobie tego pieska i nie próbujemy do niego szczekać, wyrywać się, tylko właśnie wtedy przyspieszamy, dopingujemy psa, żeby on wyprzedził, uczymy jakieś komendy na wyprzedzanie i bardzo chwalimy, kiedy już miniemy tego drugiego towarzysza, żeby właśnie psiaki bezproblemowo mijały się na startach. Oczywiście jakieś trudności mogą się pojawić i nie martwcie się, nie będziecie surowo karani za to, że pies wasz zaszczekał na innego, natomiast zwróćcie uwagę na to, żeby właśnie umieć zapanować nad psem i wyprzedzać.
1: Zawody odbędą się w pierwszy weekend października. Krew będzie pilnie potrzebna. To ważny apel przed wakacjami dla krwiodawców. Zanim wyjedziemy na wczasy, oddajmy krew. Co roku przypomina o tym Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Nowym Sączu, mówi jego kierownik Celina.

0: na pancerz.
1: Każda osoba, która przychodzi i oddaje krew, za każdym razem, przy każdym oddaniu krwi jest dokładnie przebadana, prawda? Badamy tutaj, za każdym razem badamy tutaj w kierunku wirusa żółtaczki typu B, typu C, HIV, kiła. Ta każdy dawca ma sprawdzoną grupę krwi i jeżeli potrzebuje, to może sobie odebrać od nas taką kartę identyfikacyjną z grupą krwi. To jest formatu dowodu osobistego, plastikowe, gdzie naprawdę zawsze może nosić przy sobie, więc jeżeli jest taka potrzeba, przedstawia jaką ma grupę, jaką posiada grupę krwi. Poza tym dawcy mogą, jeżeli chodzi o zasłużonego honorowego krwiodawcę, to jeżeli chodzi o kobiety po 5 litrach, mogą starać się po oddaniu 5 litrów krwi pełnej, mogą starać się już o legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy, natomiast mężczyźni po oddaniu minimum 6 litrów. I my wydajemy w RCKiK wydajemy takie poświadczenie o ilości oddanej krwi. I z takim poświadczeniem krwiodawca idzie do PCK, na jakiej podstawie wydają taką legitymację zasłużonego honorowego krwiodawcy.
0: Co ta legitymacja daje tym krwiodawcom?
1: Legitymacja przyspiesza wizyty u lekarza specjalisty. Na podstawie tej legitymacji właśnie mamy takie przyspieszenie wizyty u lekarza specjalisty. To również jest bez kolejki w przychodniach, prawda? Nie muszą stać pacjenci, dawcy w kolejce do specjalisty czy do lekarza POZ-u, ale to wszystko jest według ustaleń danej przychodni. To trzeba się dostosować do danej przychodni. Ale na tej podstawie na pewno są tutaj zmniejszony czas oczekiwania do specjalisty. Oczywiście jeszcze leki dodatkowe według wykazu Ministerstwa Zdrowia. Tam są takie leki, według którego lekarz POZ-u, czyli lekarz specjalista, może wypisać receptę i takie leki są po prostu darmowe.
0: Poza tym, że można pomagać, o czym zaraz powiemy, też ci krwiodawcy, którzy oddają krew danego dnia, oni mają wolne.
1: W dniu oddania krwi, oczywiście, w dniu oddania krwi należą się 2 dni wolnego, czyli w dniu oddania i w dniu następnym, tak. Tylko, że jeżeli się odda oczywiście w piątek, to i się w sobotę nie pracuje na przykład, to nie jest to, że w poniedziałek mamy wolne, prawda? To jest dzień oddania i dzień kolejny i należy się 2 dni wolnego. Oczywiście, że jeżeli z jakichś powodów krwiodawcy nie oddadzą w danym dniu krwi pełnej, czy tam osocza, to wówczas należy się 4 godziny zwolnienia, prawda? Bo są różne sytuacje. Z różnych powodów można nie oddać krwi, więc tutaj jest takie zaświadczenie odlekarskie, 4 godziny usprawiedliwiające 4 godziny nieobecności w pracy. I później można sobie wrócić ponownie do pracy. I tutaj tak, z różnych powodów można nie oddać krwi, ale lekarz zawsze, za każdym razem informuje, jaki jest czas dyskwalifikacji, prawda? Jak długo należy odczekać, żeby później przyjść i można było oddać krew.
0: Dawca, który przychodzi oddać krew, oddaje 450 ml krwi, leżąc sobie tutaj wygodnie na kozetce. Ale moje pytanie jest takie, ilu osobom te 450 ml może uratować życie?
1: No na pewno wielu osobom, dlatego że z jednej jednostki krwi pełnej otrzymujemy takie 3 preparaty. Otrzymujemy krwinki czerwone, osocze oraz jeszcze korzuszek leukocytarno-płytkowy, z których wykonywane są preparaty płytek krwi. W związku z czym już jedna osoba oddając krew, to ratuje po prostu już tak naprawdę minimum 3 osobom życie, prawda? Bo tutaj już można oddać. A jeżeli też w zależności do jakich pojemników pobierana jest krew pełna, bo jeżeli jest to preparat dziecięcy, no to wiadomo, dzieci mają mniejszą porcję, dzielimy tutaj na mniejsze porcje krwinek czerwonych, w związku z czym tutaj już mu podaje się większej ilości pacjentów. Także mówię, minimum 3 osoby na pewno się uratuje.
0: To powiedzmy jeszcze, jak to wszystko przebiega, jeżeli ktoś na przykład nas słucha, chciałby pomóc, chciałby przyjść pierwszy raz, oddać krew, co robi? Przychodzi do Was tutaj na ulicę Sienkiewicza, wchodzi i co się dzieje?
1: I rejestruje się. Przychodzimy do rejestracji, uzupełniamy takie dane osobowe, na podstawie których my możemy Państwa zarejestrować w systemie do oddania krwi. Po zarejestrowaniu się i pobraniu próbek krwi,

0: Prawda? Pobieramy próbki krwi, jeżeli to jest dawca pierwszorazowy, na morfologię, grupę krwi i następnie uzupełnia sobie taki bardzo szczegółowy kwestionariusz zdrowia. I jak już uzupełni tutaj każda osoba taki kwestionariusz stanu zdrowia, to następnie jest kwalifikowany przez lekarza. I tutaj oprócz tego kwestionariusza lekarz jeszcze wykonuje bardzo dokładne badanie tutaj dawcy, dodatkowe pytania jeszcze zadaje, sprawdza, czy na pewno się taka osoba kwalifikuje do oddania krwi, czy raczej trzeba odczekać jakiś czas, prawda, czy jest jakiś powód, który na przykład może dyskwalifikować na pewien czas takiego dawcy, czy przypadkiem nie zażywa jakichś leków, czy nie ma innych jakichś problemów zdrowotnych. I jeżeli lekarz to stwierdzi i potwierdzi, że wszystko jest w porządku, że może taka osoba pójść do oddania krwi, wówczas pobierane jest od takiej osoby 450 ml krwi pełnej. Trwa to zazwyczaj, samo oddanie trwa zazwyczaj 5 minut, 6 minut, więc nie jest to długo, nie trwa to długo. Natomiast wiadomo, same przygotowanie, no to troszkę dłużej tutaj trwa. I po oddaniu krwi, jak już oddamy 450 ml, później otrzymujemy taki ekwiwalent w postaci 9 czekolad, kawa, herbata, oczywiście dobre słowo i zaproszenie na następny raz do oddania krwi, czyli za minimum 2 miesiące, aby przyjść i wesprzeć nas znowu w tą krew pełną, bo tutaj jednak pacjentów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo oczekujących i potrzebujących i tak naprawdę krwi pełnej, krwi nigdy po prostu zawsze brakuje, a nigdy nie ma za dużo, może w ten sposób powiem, prawda? Więc tutaj zawsze czekamy i naprawdę zapraszamy wszystkich do oddania krwi, bo to jest bezcenny lek i naprawdę pacjenci potrzebują tego bezcennego leku bardzo, bardzo dużo.
1: Tu warto dodać, że honorowi krwiodawcy mogą liczyć na bezpłatne leki czy darmowe przejazdy komunikacją publiczną. A my zaglądamy teraz do Sądeckiej Biblioteki Publicznej, którą warto odwiedzić przed wyjazdem na wakacje. A mogą to zrobić nie tylko osoby starsze, ale też najmłodsi. Oddział dla dzieci znajdziemy przy ulicy Lwowskiej. O tym, co tam na nas czeka, mówi Anna Kosowska-Zgrzeblak z biblioteki.
2: Jak sama nazwa wskazuje, jest to oddział przygotowany specjalnie pod potrzeby dzieci i młodzieży. Mamy książki, mamy audiobooki, ale także gry planszowe, które można wypożyczać do domu. Są to gry i dla dzieci właśnie, i dla młodzieży. Mamy od niedawna dosyć sporą kolekcję komiksów. Są to komiksy tradycyjne, klasyczne, ale również mangi. Także serdecznie zapraszamy.
3: Ja myślę, że Sądecka Biblioteka Publiczna, w zasadzie oddział dla dzieci, też jest po to, żeby pokazać już od najmłodszych lat, czym jest biblioteka. Taka najmłodsza osoba, która zapisała się do Was tutaj, do oddziału, to ile ma lat?
2: Najmłodsza osoba, która się zapisała do nas, nie miała jeszcze roku.
3: Są książki właśnie dla takich dzieci?
2: Tak, oczywiście mamy kartonowe książeczki, które mogą oglądać już takie maluchy, które można pokazywać, czytać właśnie takim małym dzieciom.
3: A dla takich starszych, 2-, 3-, 4-latków też coś się znajdzie?
2: O, jak najbardziej. Mamy książeczki takie rozkładane, przestrzenne, z wyszukiwaniem, gdzie można dotknąć paluszkami, więc takie bardziej sensoryczne. Są pierwsze takie książeczki popularno-naukowe, jest taka bardzo ciekawa seria, gdzie dzieci mogą dowiedzieć się czegoś o świecie ich otaczającym, ale właśnie to jest wszystko przygotowane dla takich maluszków.
3: My jesteśmy w takim miejscu bardzo przyjaznym, można powiedzieć. Wygląda to jak taki duży salon w domu. Mamy dywany, mamy wygodne sofy, mamy półki z książkami, mamy też gry planszowe. Co to za miejsce?
2: Tak, jest to czytelnia, kilka lat temu odnowiona, przeszła gruntowny remont. Jest to miejsce bardzo otwarte i właściwie przez cały czas, kiedy jest otwarta biblioteka, czytelnia jest również otwarta. Zapraszamy tutaj, można spokojnie sobie odpocząć, pouczyć się w roku szkolnym, ale także gry planszowe, ale także zabawki, klocki, którymi można się bawić tutaj. Rodzice sobie mogą poczytać w spokoju, można skorzystać z komputera. Mamy naprawdę bardzo miłych czytelników i cały właściwie nawet

0: rodziny, które przychodzą tutaj i lubią spędzać miło czas.
1: Oddział dla dzieci Sądeckiej Biblioteki słynie też z tego, że organizujecie różne zajęcia przez cały rok, ale też w trakcie wakacji, w trakcie ferii zimowych można tutaj przyjść i myślę, że młodzi mieszkańcy Nowego Sącza raczej nie będą się nudzić.
0: Nie, absolutnie. Przez cały rok mamy zajęcia cykliczne, które są przeznaczone dla dzieci starszych ze szkół podstawowych i dla dzieci młodszych, przedszkolaków. I są to zajęcia, które cieszą się dosyć sporym powodzeniem. Maluchy bardzo lubią przychodzić w czwartki, na takie bajkowe czwartki. Natomiast starsze dzieciaki mają swoje eksperymentalne poniedziałki, podczas których staramy się zawsze wprowadzać coś nowego. No, w zasadzie właśnie na takiej zasadzie eksperymentu, jak się spodoba. Oczywiście wszystkie zajęcia są związane z literaturą, tworzone na podstawie literatury, no bo biblioteka, no to przede wszystkim książki. W czasie ferii i wakacji mamy takie zajęcia, którymi włączamy się w akcję Urzędu Miasta, bezpieczne wakacje i bezpieczne ferie, także w każde wakacje, w każde ferie również zapraszamy dzieci.
1: A jeżeli chodzi o księgozbiór, już mówiliśmy o tym, co jest dla takich tych najmłodszych, ale podejrzewam, że tutaj znajdą coś też starsi, już uczniowie tych pierwszych klas szkół podstawowych, też dzieci starsze. Jakie książki można u Was wypożyczyć?
0: Dla starszych dzieci, które rozpoczynają naukę z czytaniem, mamy zupełnie osobny regał, na którym znajdą one bardzo ciekawe książeczki, które służą właśnie do nauki czytania. Najpierw jest to poznawanie literek, potem łączenie wyrazy i czytanie całymi zdaniami. Można wybrać jakieś metody sylabowe, mamy też elementarze. Jest tego naprawdę sporo i faktycznie te młodsze dzieci, które zaczynają naukę czytania, które zaczynają przygodę z czytaniem, faktycznie z tego regału, z tych półeczek korzystają tam z tych książek. No, dla starszych dzieci, które już umieją czytać dobrze, mamy naprawdę mnóstwo książek i popularno-naukowych, i historycznych, i detektywistycznych. Dla dziewczynek, bo to one zwykle bardzo kochają zwierzaczki i bardzo lubią o nich czytać, więc są też książki właśnie o zwierzętach. Są już wspomniane wcześniej komiksy. Można powiedzieć, że znajdą u nas również coś dla siebie rodzice. Rodzice, bo tak, mamy dział czwarty, poziom czwarty. Jest to taki poziom, gdzie znajdują się również książki już dla osób dorosłych.
1: Ale to są książki o tematyce nawiązującej do dzieci, do wychowania?
0: Takie książki też mamy, ale ja tutaj mówię akurat o literaturze takiej popularnej. Także są to książki właśnie dla dorastającej młodzieży, ale też znajdą się dla starszych.
1: Czy są lektury?
0: Lektury to przede wszystkim, oczywiście. Lektury teraz, jak wszyscy wiemy, kanon lektur się troszkę zmienił, więc będziemy tam na pewno go przeglądać i na nowo układać i segregować. Natomiast lektury jak najbardziej mamy, także z lektur dzieciaki korzystają nie tylko w roku szkolnym, ale także w wakacje. Wiemy o tym, bo też pożyczane są lektury na wakacje.
1: Co trzeba w takim razie zrobić, żeby zapisać się tutaj do Was, do oddziału dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej? Czy to jest trudne?
0: Nie, jest to banalnie proste. Właściwie potrzebny jest jakikolwiek dokument ze zdjęciem. Jeżeli osoba ma mniej niż 13 lat, to też chcemy, żeby pojawiła się z opiekunem, bo wtedy opiekun zapisuje dziecko do biblioteki. No i właściwie tyle, zapisuj.
1: Można wypożyczać książki.
0: Tak, już od razu, właściwie od ręki, jak się tylko zapisze.
1: Czy widać to na przestrzeni lat, że ci czytelnicy się zmieniają, że w momencie, gdy oni przyjdą tutaj na przykład z rodzicem, który ich zapisze do oddziału dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej, później taki czytelnik im starszy, tym przychodzi częściej do biblioteki, wypożycza chętniej książki, odwiedza też inne oddziały, oddział główny na przykład.
0: Tak, tak, mamy takich czytelników stałych, których znamy, można powiedzieć, od przedszkolaka. Czasami zdarzało się, że takie maluchy raczkowały na jakichś zajęciach gdzieś, a później widzimy już dorosłe osoby, które przychodzą ze swoimi dziećmi.

0: Także jest to też taka sztafeta pokoleniowa. Rodzice przyprowadzają też dzieci i pamiętają, jak było tutaj jeszcze ileś lat temu, kiedy oni sami byli dziećmi.
1: To zapraszamy w takim razie do oddziału dla dzieci Sądeckiej Biblioteki Publicznej, a znajdziemy go przy ulicy Lwowskiej.
0: Tak, serdecznie zapraszamy. Ulica Lwowska 21, oddział dla dzieci i młodzieży Sądeckiej Biblioteki Publicznej.
2: I na koniec naszego magazynu będzie o stroju lachowskim. Jak wygląda i skąd się wywodzi, jaka jest jego symbolika i czym się charakteryzuje? O tym wszystkim opowie nam etnolog Patryk Rutkowski.
3: No i zniszczę całą świadomość, bowiem nie strój, a stroje lachowskie. Strojów lachowskich było
2: Czyli
3: bardzo
2: nie ma
3: dużo.
2: Jednego.
3: Nie ma jednego stroju lachowskiego. Nie ma czegoś takiego jak strój lachowski. To się właśnie wzięło z zespołów, ponieważ każdy tancerz ma swój jeden strój. I tyle. Strojów jest bardzo dużo lachowskich. Sama kultura lachowska jest bardzo szeroka, bo zajmuje bardzo dużo przestrzeni. Od Nawojowej, która uważana jest za tą wieś pograniczną, przez Kamionkę Wielką, która dzisiaj już ma tą prowiniencję lachowską, chociaż niedawno nazywaliśmy ją góralską, Mystków, Mszalnica, która się nosi po lachowsku, a więc ma tożsamość lachowską, idąc dalej na północ, czyli praktycznie Mogilno, wieś granicząca tutaj kulturę lachowską na północy, aż do Przydonicy, niektórzy mówią do Iwkowej, no i zakręcając koło Ujanowice, jeszcze nasze lachowskie, mówię o Lachach Sądeckich, tam też się pojawia strój lachowski, chociaż etnografowie często dopisują tą wieś do Lachów Limanowskich, co chyba nieprawda. No i oczywiście Serce, czyli parafia po Odegrodzie, a potem Drugie Serce, czyli Przyszowa, bo to jedna z druga stolica tak naprawdę Lachów Sądeckich, tam też jeden z najbogatszych strojów. No i Pomłyńczyska i zawężamy się z powrotem tutaj do granicy.
1: No i pytanie, czy te stroje mają jakiś charakterystyczny element?
3: Tak. Przede wszystkim takim najbardziej charakterystycznym elementem to w ubraniu męskim kaftan. Kaftan męski, który pojawia się na całej Lachowszczyźnie, mówię o Lachach Sądeckich. Kaftan, który został przyniesiony tutaj, mówi się, z wojskiem francuskim, ma być tej mody francuskiej, ale mody też austro-węgierskiej, chociaż w opinii naszej miał przyjść z wojskiem szwedzkim. Bo taki mit, który u nas funkcjonuje, to, że Szwedzi uciekający z miasta z Nowego Sącza pozostawili swoje mundury i jednym z takich mundurów był kaftan, który został zaadoptowany przez włościan lachowskich, włościan sądeckich. No i tutaj teorie są różne, bo niektórzy nawiązują do Podagrodzia i okolic, a niektórzy do Nawojowej i też tam miała się pojawić osobnik z Kamionki Wielkiej, więc jakby to jest po prostu legenda, ale krojem rzeczywiście nawiązuje do mundurów, tak samo jak spodnie. I o tym kroju i o zdobnictwie takiego kafta napisali już niemieckojęzyczni badacze, między innymi Żegota Paulik, to już akurat polskojęzyczny badacz, ale też niemieckojęzyczni badacze, którzy wspominali o tym, że właśnie Mazurów Podkarpackich, czyli dzisiaj Lachów, charakteryzuje ten bogato zdobiony, haftowany, zdobiony jedwabnymi chwościkami, takimi małymi, nabijany mosiężnymi guzikami kaftan, wtedy jeszcze zwany kurtką, który tutaj jest taki piękny i reprezentacyjny. I on tutaj się pojawia w różnym zdobieniu. W Podegrodziu nie ma podkulek haftowanych, czyli takich na plecach zdobników, ale w innych częściach już te podkulki haftowane ma. Inny występował w okolicach Siedlca, tam też piękne kaftany. Inne wykonanie trochę skromniejsze w okolicach Marcinkowic, bo ten kaftan tak się tutaj po Sądeczyźnie toczył i tak naprawdę jeden od drugiego jest zupełnie różny, bo jest...
1: Ale bazą jest jakby ten cały
3: bazą jest
1: ten kaftan.
3: Tak. Natomiast pozostałe stroje to oczywiście błokicie, czyli spodnie używane przez mężczyzn z haftowanymi bokami i stąd prawdopodobnie ta nazwa od boków błokici, które są z dwoma sercówkami. Wiadomo, że lachy mają trzy serca, jedno środkowe i dwa na przyporach. To już do Państwa uwaga, nasza kultura lachowska nie ma parzenic. Parzenice są tylko wyłącznie w strojach góralskich, a u lachów występują sercówki. To jest nasz taki wyznacznik, nasza tożsamość. Zachęcam do tego, żeby z tego korzystać, z tej lokalnego zdobnictwa. No i co więcej, mówi się, że strój lachowski to przede wszystkim koszula haftowana na czerwono, a tu nieprawda, bowiem koszule...

0: ulachów były haftowane w różne kolory. Ta najbardziej powszechna to biały haft. I on się pojawiał tutaj w większości regionów. Czerwona, w okolicach Podegrodzie oczywiście jak najwięcej, ale też u bogatych gospodarzy w pozostałych częściach regionu. Występowały dwukolorowe, granatowo czy niebiesko-czerwone, które były haftowane zarówno haftem wypukłym, jak i krzyżykowym. Gostwica tak się lubowała w takich dwóch kolorach. No ale mamy też czarny kolor, który dzisiaj już nie został zrekonstruowany w okolicach zachodniej części, ale też czarno-czerwony i tutaj już nie wiemy, gdzie się pojawiał. Ja mam takie ryciny z dawnej wystawy w Poznaniu. Były takie koszule, które były w dwukolorowym hafcie, czyli czerwono-czarnym. Męski mniej więcej mamy omówione, ale zaczynając od takiego uporządkowania, bo kaftan to kaftan, czyli takie wierzchnie okrycie, idąc od dołu, czyli karbioki czy poloki, to buty polskie, które mają karby w okolicach kostki, bogate buty, potem błokicie, czyli spodnie haftowane, te granatowe, ale też były spodnie niehaftowane, były spodnie płócienne, białe spodnie, ja akurat bardzo często w lecie chodzę w tych płóciennych zamiennikach, bo jest lżej, bo równie są piękne, a później pas. Pasy w trzech odmianach. Pas zbójecki, czy góralski, tak go nazwali etnografowie. Pas wysoki, taki najbardziej reprezentatywny. Pas kawalerski, czyli wąski, na dwa lub trzy opasania wokół ciała. No i tak zwany sros, czyli pas, który jest noszony przez zarówno młodych, jak i starszych gospodarzy, ale bardzo bogaty. Koszula, kaftan albo kamizelka w przypadku innych pór roku, albo też braku pieniędzy na to, żeby taki kaftan mieć gospodarze w pięknych, bogatych, haftowanych gurmanach, ale też w haftowanych, zdobionych płótniankach. Płótnionka czy górnica, takie płótniane odzienie. Dzisiaj bardzo powszechne u młodych chłopaków. Zaczyna się moda na to, chłopcy zaczynają chodzić, nawet w zespołach regionalnych one się pojawiają. No i obligatoryjnie kapelusz, a ozdobą ciosek, czyli taka półkolista ozdoba pod szyją, albo też haftowana kokarda pod szyją. No i chłopski strój mamy.
1: A u pań właśnie miałem pytać, jak to wygląda u kobiet. Czy one też te stroje różnią się od regionów?
0: Od subregionów oczywiście, natomiast przede wszystkim dzielą się ze względu na stan cywilny, inaczej panna, inaczej mężatka.
1: A u panów nie? Kawaler panów... i...
0: Żonaty. No właśnie, tego nie wiemy. Nie możemy o tym powiedzieć za bardzo. Wszystkie moje teorie, które były dotychczas legły w gruzach, na pewno kwiatki u kawalerów w kapeluszu są zarezerwowane tylko dla kawalerów. Żonaci nie chodzą w kwiatkach, nie zdobią kapelusza.
1: Czyli tutaj możemy poznać, tak?
0: Dzisiaj jest w ogóle jakaś dziwna tendencja, bo widzę tych żonkosi w bukietach przy kapeluszach, no ale... No cóż to powiedzieć,
1: Może ładnie wygląda dlatego.
0: Może ładnie wygląda, a może poza domem, no to jakiś taki znak wolności. Okay. Pozostawię już to niedopowiedziane. Natomiast jeśli chodzi o kobiety...
1: Skupmy się na kobiecych strojach, tak. Jak to wygląda.
0: Kobieta zamężna obligatoryjnie musiała mieć nakrytą głowę. To było

0: czym?
1: Czym? Albo chustką, albo czepcem, albo czepkiem, w zależności od tego, w której części sądeczyzny jesteśmy, ale to było obligatoryjne, więc chustka pod brodę, czyli to, co jeszcze dzisiaj pamiętamy, zawsze wiązana pod brodę, nigdy nie do tyłu, bo to była taka duma tej kobiety. Potem chusty tybetowe, szersze, wiązane w formie czepcowej, one się pojawiają, czyli z takim specjalnym wiązaniem nad czołem. Czepce, czyli chusty,

wiązane w specjalny sposób, też z takim czubem nad czołem. No ale też pojawiają się tutaj na Sądecczyźnie takie czepeczki, które się zakładało na powszechnie dni i one jakby służyły, żeby te włosy były zakryte, żeby one były niepokazywane. No i potem najbardziej bogate zdobienie i najbardziej bogaty ubiór damski to przede wszystkim kabot. Kabot szyty na wzór bekesza węgierskiego i dlatego o nim mówię, bo właśnie niemieckojęzyczni badacze o tym pisali, między innymi Kronbach, że tutaj charakteryzuje tych lachów sądeckich ten kabot z 30 organkami na plecach, poszerzany, z bogato wyłożonym kołnierzem. No i wszelakie wizytki, które się nosi, haftowane, bo wiadomo, strój lachowski jest bardzo bogaty, bardzo haftowany. Ten najbardziej odświetlny, oczywiście występują też subregionalne różnice, które są mniej zdobne. Wizytka haftowana, bogata, na to koszula, oczywiście, tak już powiedziałem, w czerwonym, białym, czarnym, czerwono-niebieskim, czarno-czerwonym hafcie. Dużo, żeby wymieniać, żeby się nie pogubić.

0: jest widoczny, a w przypadku młodych gospodyń albo też panien tutaj gorsety wchodzą w rachubę, granatowe aksamity, czarne, haftowane, bogato w takie zdobnictwo koralikowe, no ale też pojawiają się adamaszkowe, czyli z takich tkanin bardzo drogich, sprowadzanych, ze sukieny szyte, w zależności od części regionu, inne w Nawojowej, inne w Podegrodziu, inne, to dzisiaj widać, że w Gostwicy na przykład był taki gorset z gwiazdkami. Nieświadomi wykonawcy często interpolują, przekładają te gorsety i tak na przykład dzisiaj w kamionce się nosi gorsety z Gostwicy. Aha. Takie gwiazdeczki, które mają przy półkolach wyciętych. No tak się dzieje, bo już przestaliśmy dbać o swoją świadomość wsi, a bardziej dbamy o świadomość i tożsamość wielkiego regionu, jakim jest region Lachów Sądeckich.
1: A powiedz mi, kiedy ten strój dawno, dawno temu był używany?
0: Czyli zaczynamy od początku i tak powinniśmy rozpocząć. Strój, czyli najbardziej odświętne ubranie chłopskie, czyli zarezerwowane do warstwy chłopskiej i tylko podczas świąt. A kiedy są święta? Kiedy się zaczyna najbardziej świąteczna dzień tygodnia? W niedzielę. Więc na sumę do kościoła w stroju, wracamy z kościoła i składamy pieczołowicie ten strój do skrzyni. W przypadku
1: na kolejną
0: kobiet.
1: Niedzielę.
0: Dokładnie tak, albo na kolejne
1: albo
0: święto.
1: Albo na kolejne święto.
0: I w zależności od świąt taka kolorystyka w przypadku ciemnej pory roku, czyli Adwent, Boże Narodzenie, kiedy jest ciemno, ubieramy się ciemniej, kobiety ubierają ciemniejsze chustki, ale kiedy przychodzi jasna pora roku, na przykład Wielkanoc i Zmartwychwstanie, to wtedy kościół bieleje, bo kobiety ubierają białe czepce, białe rańtuchy, czyli takie chustki, białe odziewaczki, wtedy jest to takie Zmartwychwstanie, jasne, kolorowe i przede wszystkim zupełnie inne niż w tej ciemnej porze roku.
1: Czy na wesela też chodzono właśnie w takich strojach, też je ubierano?
0: Oczywiście, musieliśmy pokazać swoją zamożność. Mówią niektórzy, że nawet na jarmarki potrafiono się ładnie ubrać, bo na takim jarmarku można było pokazać swoją przynależność, swoją zamożność i to, do jakiego regionu należy. Bo takie stroje przede wszystkim miały funkcję tożsamościową, pokazującą przynależność do regionu. Do regionu to jest jedno, ale przede wszystkim do danej wsi, bo każda wieś różniła się między sobą zdobieniem. I wschodnia część Lachów, płótnianki, które tam są już niezdobione, czerwono wyłogi na Mystkowie, ale Mszalnica chodzi już w niebieskich, bo nie chce być taka jak Mystków i dzisiaj już zapomnieli o tym, nie chodzą tak ubrani, ale tam były niebieskie wyłogi, żeby pokazać odmienność, oddzielność dwóch tak naprawdę sąsiadujących blisko siebie wsi.
2: O strojach lachowskich opowiadał etnolog z Nowego Sącza Patryk Rutkowski.
3: Muzyką się żyje. Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
4: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
3: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
5: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
4: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
3: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego

Festiwalu w Sopocie ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking. Miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4, pory roku już teraz w Radiu SK.

0: Ariana Grande. To już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta, więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda, ile stopni aktualnie na termometrach. Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bledka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
5: Nosel wkręca w Radiu SK.
2: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5.
11: Pomidor malinowy Polska 4,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,69. Limonka Brazylia 6,99 za kilogram. Ser z Goliszewa Boryna 28,99. Napój izotoniczny Formułów 750 ml 2,69. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99.
10: PSS z połem. Razem na zakupy.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności.

0: 888-886-886 www.apartamenty-krakow.eu. Telefon 788-888-886.
1: MGW Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salony czynne również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MGW Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
6: I pora.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10:00 również takowe się pojawią.

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ekstra Weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 zł.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
7: Brzmi fajnie.
6: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
7: Zapisy już ruszyły?
6: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
7: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
6: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
8: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Konkurs na najsympatyczniejszego psa, zabawy i koncerty na brzeskim rynku. Dziś kolejny dzień Brzesko Festiwal, któremu patronujemy.
2: Będą występować przede wszystkim uczniowie ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Brzesku. No i Waldemar Malicki i Małgorzata Krzyżanowicz.
1: Zapraszał burmistrz miasta Tomasz Latocha. A fanom wodnych atrakcji i relaksu przypominam, że w Nowym Sączu już otwarty jest basen nad Łubinką i można z niego korzystać. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Basen czynny jest codziennie od 10.
3: Muzyką się żyje.
4: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kazbałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z Wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
5: No tak, nie ma castingu do męskiego grania. Niestety.
6: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda...

0: castingu.
1: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje takie, taki Hogwart, on jest ograniowy.
2: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łód szczęścia.
3: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie, u Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarta, a ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
5: Jestem.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę. Na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy. No rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda. Na dowód tego dostałam też filmik. Oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwić.

No rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda. Na dowód tego dostałam też filmik, oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli.

0: Toaletowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, 2 opakowania na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
1: A pranie też za ciebie wstawi?
2: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
1: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
2: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
4: Castorama!

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Odkryj wyjątkowe apartamenty w samym centrum Krakowa. Po zwiedzaniu miasta zapewnij sobie komfort i relaks w prywatnym apartamencie z jacuzzi na wyłączność. Wyjątkowa lokalizacja oraz wszystkie udogodnienia znajdziesz właśnie tutaj. Dzwoń i rezerwuj. Telefon 788 888 886. www.apartamenty-krakow.eu. Telefon 788 888 886.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej, rabat od Media Expert.
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Manx, czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
9: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
8: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo męskie granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: No pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz Męskie Granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w SC mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa!
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: Wieprzowa bez kości 11,99 za kilogram. Biedronka. Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
7: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
8: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
9: Jeszcze nie, a ty?
8: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
9: Brzmi fajnie.
8: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
9: Zapisy już ruszyły?
8: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
9: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
8: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
7: pomidor malinowy Polska 4,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,69. Limonka Brazylia 6,99 za kilogram. Ser z Goliszewa Boryna 28,99. Napój izotoniczny Formułów 750 ml 2,69. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99.
6: PSS z połem. Razem na zakupy.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Tato, co to za pan?
11: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
10: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
11: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę.

0: szafralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
0: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
0: Jasne, że tak.
2: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: No to jak? Matura już jest, a pomysłu na siebie nadal brak? Nie kombinuj, wybierz najlepszą opcję Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Oferujemy atrakcyjne kierunki i specjalności, programy stypendialne, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże, po godzinach studenckie koła naukowe, zespoły artystyczne, bogate życie kulturalne, sekcje sportowe AZS i wiele więcej. Rekrutacja trwa. www.urk.edu.pl. Uniwersytet Rolniczy z natury najlepszy. MG Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne

0: wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salony czynne również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MG Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń. Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla

0: będzie ostatnia reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla

0: i po reklamie.
1: SK Małopolska. Na czasie.
2: Michał Rejduch, witajcie. Najlepsze orkiestry dęte z całej Małopolski prezentują się w miasteczku galicyjskim. Warto się tu wybrać, bo do wieczora możecie oglądać ich popisy. To w ramach festiwalu Echo Trombity.
3: Można obejrzeć orkiestry, które prezentują się właśnie podczas występów na estradzie, podczas przemarszów. Jest to bardzo widowiskowe.
2: Mówiła Ewa Banasie z MCK Sokół. Agnieszka Chylińska wystąpi dziś na dniach gminy Kościelisko. Impreza odbywa się na Siwej Polanie. Znajdziecie tam strefę relaksu, coś smacznego do jedzenia, no i dziś też to miejsce odwiedzi nasza ekipa SK Summer City.
4: Muzyką się żyje.
5: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z Wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie Wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt Waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rapstacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla Was zaproszenia na festiwal Rapstacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy Was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagany, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Ted. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza Zduńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy Wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już

0: Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad?
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj może myśli domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w przygotowaniu tego obiadu i pobawimy się w niemów tak, niemów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?

0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radia SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
18: MediaMarkt.
19: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
20: Odkryj wyjątkowe apartamenty w samym centrum Krakowa. Po zwiedzaniu miasta zapewnij sobie komfort i relaks w prywatnym apartamencie z jacuzzi na wyłączność. Wyjątkowa lokalizacja oraz wszystkie udogodnienia znajdziesz właśnie tutaj. Dzwoń i rezerwuj. Telefon 788 888 886. www.apartamenty-krakow.eu. Telefon 788 888 886.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
21: Jeszcze nie, a ty?
22: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
21: Brzmi fajnie.
22: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
21: Zapisy już ruszyły?
22: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
21: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
22: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
23: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcę, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze. Uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest
0: to powiedz,
1: klasyczna parówa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo,
1: to jest dobry
0: proszę
1: plan,
0: bardzo. Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym

0: Ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym

0: Transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I jest!
9: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1790.

0: Nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody i do

osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-am, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody i do

0: bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
1: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, między innymi tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
2: Ale paruwa, co?
1: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a Eska dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pod czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kali tuż teraz na antenie Eski.

Z Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja wam zagram hicior, który was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Uwaga, uwaga, teraz. O, i od razu lepiej, jak zimny napój.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną, Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska. Shine.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane.

0: Produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do -30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie, wie, wie.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty.
3: A pranie też za ciebie wstawi?
4: Nie, to już muszę sam. Czekam na tanie godziny. Wtedy prąd jest tańszy.
3: Z Tauronem to zawsze można zaoszczędzić.
4: Jasne, że tak. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Hello to Wimbledon.
7: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
8: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
7: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: A o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko.
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
13: Jeszcze nie, a ty?
14: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
13: Brzmi fajnie.
14: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
13: Zapisy już ruszyły?
14: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
13: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
14: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
15: I po reklamie.

0: kiedy żar leje się z nieba. Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ślisku przy barierce,
1: czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No, sam zobacz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie wie.
17: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę.

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.

0: na reanimację. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
1: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
2: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
1: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
3: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On

0: USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
1: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On

A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. SK dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona

Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość,

0: od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Promocja. Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
7: SK. Nakarmić pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z POŁem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5.
16: Pomidor malinowy Polska 4,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,69. Limonka Brazylia 6,99 za kilogram. Ser z Goliszewa Boryna 20.

0: sklepie numer 5.
1: Pomidor malinowy Polska 4,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,69. Limonka Brazylia 6,99 za kilogram. Ser z Goliszewa Boryna 20.

0: 99.
1: PSS z Połem. Razem na zakupy.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: MGW Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salony czynne również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MGW Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń. Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dostaniesz coś za świadectwo?
8: No raczej, rabat od Media Expert.
7: Wow, też chcę!
8: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
7: Mega!
9: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

0: wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję, mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: Czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: Táto promocja.
1: A kde tu vstečne jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
8: Ale handlowa, Marian, handlowa.
7: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wacjami.
8: No.
9: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
10: Hello to Wimbledon.
11: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
12: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
11: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
13: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
17: Oh.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Lato nie czeka, walizka też nie. T-shirty, spodenki, okulary, sandały, kosmetyki, torby, plecaki i akcesoria. Wszystko, czego potrzebujesz na wakacje, znajdziesz teraz taniej. Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu. Zaprasza na letnie wyprzedaże. Rabaty sięgają nawet 70%, więc to najlepszy moment. Na plażę, na wyjazd, na spacer po mieście, na każdą letnią okazję. Letnie wyprzedaże w Europie 2. Przygotuj się z nami na lato.
3: I po reklamie.
10: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawalności.

0: się dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
1: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla Was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z Was już w tej godzinie je prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK, a w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu i to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie i w tym w środku tego wszystkiego wy. Jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Pójdźcie na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosowy i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Sanach. Hip hip hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy, posłuchajcie.
1: To zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy wpadają koleżanki,
1: nie ma, no nie ma jest... problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
1: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
1: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział, ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować, ale
1: dobrze.
0: Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
1: Super, dzięki bardzo, super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę,
1: bardzo
0: trzymaj
1: się. Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
1: Dokładnie.
0: Hej. Dobrej, heja, hej, dobrego dzięki. Popołudnia. A, jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu. Za chwilę plan B od PZ-a na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
6: You ready?
7: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
7: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
7: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
7: Był ratownik.

0: związki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
3: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
2: Brzmi fajnie.
3: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
3: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
2: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
3: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
4: I po reklamie.

Przy takich numerach temperatura w samochodzie, to nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: Autopromocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: Hiper tania niedziela w Auchan.
13: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599.

0: liczba produktów ograniczona. Auchan.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Konkurs na najsympatyczniejszego psa, zabawy i koncerty na brzeskim rynku. Dziś kolejny dzień Brzesko Festiwal, któremu patronujemy.
2: Będą występować przede wszystkim uczniowie ze Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Brzesku. No i Waldemar Malicki i Małgorzata Krzyżanowicz.
1: Zapraszał burmistrz miasta Tomasz Latocha. A fanom wodnych atrakcji i relaksu przypominam, że w Nowym Sączu już otwarty jest basen nad Łubinką i można z niego korzystać. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Basen czynny jest codziennie od 10.
3: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
4: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze, po Warmię.
3: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek flotylli jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się

Dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hicior leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Wosiado, to jest SK. Jest 16:01. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup. A tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem.
5: A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
6: Każdy pies jest wyjątkowy.
7: A jak jest twój?
8: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
9: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
10: SK, nakarmić pieska.
11: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
12: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
13: Autopromocja.
14: Reklama.
15: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
16: Ale handlowa, Marian, handlowa!
15: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
16: No.
17: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Hiper tania niedziela w Auchan.
5: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach.

0: produktów ograniczona. Auchan.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
2: Jeszcze nie, a ty?
1: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
2: Brzmi fajnie.
1: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
2: Zapisy już ruszyły?
1: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
3: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
1: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: I po reklamie.

0: Żurzel. SK zaopatruje was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne, na co was stać, to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy. Radio SK.
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł

0: Tych rabatów za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
2: Skoda. Dla drogich klientów tanie zakupy. W sklepach PSS z Połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5.
3: Pomidor malinowy Polska 4,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,69. Limonka Brazylia 6,99 za kilogram. Ser z Goliszewa Boryna 28,99. Napój izotoniczny Formułów 750 ml 2,69. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99.
2: PSS z Połem. Razem na zakupy.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Co będzie następny? Nigeryjski książę?
6: Uważaj, by nie stracić czujności. Również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
7: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Wybierz uczelnię z 25-letnią tradycją kształcenia, która rozwija potencjał Podhala i kształci specjalistów przyszłości. Oferujemy bezpłatne studia na kierunkach medycznych, ekonomicznych, informatycznych, humanistycznych i wielu innych w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Tradycja, rozwój, przyszłość. Szczegóły na ans-nt.edu.pl.
8: MG Wójcik trwa wielka wyprzedaż i czyszczenie magazynów. To idealna okazja, by kupić nowoczesne bramy aluminiowe, ogrodzenia i balustrady w wyjątkowych cenach. Gwarantujemy najwyższą jakość i ofertę dla klientów indywidualnych, firm oraz deweloperów. Zapraszamy do nowego punktu sprzedaży w Kąśnej Górnej koło Ciężkowic. Salon czynny również w soboty. Sprawdź szczegóły na mgwójcik.pl i skorzystaj z promocji już dziś. MG Wójcik. Kąśna Górna koło Ciężkowic. Producent bram i ogrodzeń.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiadomo, że codziennie...

0: z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy w Opru apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
3: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu

0: Ile będą kosztowały paliwa? Ile w takim razie?
1: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
0: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze. Hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wy dajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radiu SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kygo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z Eską, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo Eska dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy Eskowy dom na Kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać Eskowego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie Eskową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. A Celink 4

0: agenta lub pod 227. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wielki sport zawsze w TVP.

0: Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
6: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
7: Jeszcze nie, a ty?
6: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne lub szkołę branżową.
7: Brzmi fajnie.
6: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
7: Zapisy już ruszyły?
6: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Nowy Sącz, Wąsowiczów 10.
6: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
9: I po reklamie.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: autopromocja.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jak jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
5: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
4: SK. Nakarmi ci pieska.
5: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money!
11: Cherry Money?
10: Nowy

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w ten

0: produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzyniobiegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hello to Wimbledon.
5: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
6: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
5: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
7: I po reklamie.

0: SK Małopolska na czasie.
1: Michał Rejduch, witajcie. Najlepsze orkiestry dęte z całej Małopolski prezentują się w miasteczku galicyjskim. Warto się tu wybrać, bo do wieczora możecie oglądać ich popisy. To w ramach festiwalu Echo Trombity.
2: Można obejrzeć orkiestry, które prezentują się właśnie podczas występów na estradzie, podczas przemarszów. Jest to bardzo widowiskowe.
1: Mówiła Ewa Banaś z MCK Sokół. Agnieszka Chylińska wystąpi dziś na dniach gminy Kościelisko. Impreza odbywa się na Siwej Polanie. Znajdziecie tam strefę relaksu, coś smacznego do jedzenia, no i dziś też to miejsce odwiedzi nasza ekipa SK Summer City.
3: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka, strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina, jezdnia między węzłami Myśl. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 4 z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Ale sztosy.
11: Ale co?
10: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
12: You ready?
13: Tylko w Disney Plus.
14: Every second counts, baby.
13: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
15: Restaurant is flooded.
13: To już ostatnia szansa.
16: I am selling the building.
13: By uratować to miejsce.
17: We have each other and nothing left to lose.
13: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
18: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
19: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
12: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia

0: wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
1: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
2: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: I po reklamie.

0: i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money!
8: Cherry Money?
7: Nowy ekspres los!
8: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
14: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
15: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
16: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
17: To będzie ostatnia reklama.
14: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
15: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
16: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
18: I po reklamie.
19: Ja się staram.

0: Małopolska. SK Małopolska News.
1: Michał Rajduch, zapraszam. Kolejną mofetę odkryto na terenie Tylicza w gminie Krynica w powiecie nowosądeckim. To już trzecie takie miejsce w tej części powiatu. A przez wiele lat mofety były owiane tajemnicą i legendami, bo nikt nie wiedział, co powoduje charakterystyczne bulgotanie wody. Dziś wiadomo, że jest to dwutlenek węgla, który wydobywa się z ziemi.
2: To miejsce było uznane za miejsce czarodziejskie. Wręcz mówiło się o tym, że oddycha tutaj piekło, ponieważ jak wiemy, dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza, od tlenu i to po prostu zwierzyna leśna, ptaki, sarny, no często leżały tutaj martwe w okolicy mofet, ponieważ brakowało tutaj troszkę tlenu. Dlatego mieszkańcy w tamtych czasach uważali to miejsce za miejsce przeklęte, za miejsce owiane tajemnicą, wręcz mówiło się o tym, że oddycha tutaj piekło. No jak najczęściej próbowano o tym miejscu zapomnieć. Dzięki działaniom Stowarzyszenia Odkryj Tylicz, dzięki pracy wolontariuszy mogliśmy do tej historii powrócić, mofetę odszukać, wyczyścić, oznakować i służy do dzisiaj jako naprawdę piękna atrakcja, rzadko spotykana, jedyne chyba takie miejsce w Karpatach, jedno z najpiękniejszych w Europie. Tutaj w tym miejscu udało nam się te kręgi z lat 50. odszukać, wyczyścić dzięki pracy wolontariuszy, Straży Pożarnej, Urzędu Miejskiego w Krynicy Zdroju i pracy stowarzyszenia. Udało się te kręgi wyczyścić. Miejsce oznakowaliśmy, nanieśliśmy na mapę turystyczną naszego regionu, Sądecczyzny. No i służy, by mieszkańcy jako i mają fajny produkt turystyczny. Turyści z ciekawością poznają historię mofety, poznają historię bulgotek, dychawek. Atrakcją też jest mofeta zimą, ponieważ ta woda nie zamarza. Nie zamarza przy wielostopniowych mrozach i też tworzy taką atrakcję turystyczną.
3: Kiebisz Janusz, przewodnik Beskidzki, wiceprezes Stowarzyszenia Odkryj Tylicz. Mofeta, bardzo unikatowe zjawisko przyrodnicze. Źródło wody mineralnej, których tutaj mamy bardzo dużo, różni się od mofety tym, że na mofecie możemy zobaczyć suchy wyziew dwutlenku węgla. Dwutlenek węgla wydostaje się na zewnątrz, porusza wodę. To znaczy, no, pierwsza mofeta została odnaleziona na granicy Jastrzębika i Złockiego przez profesora Świdzińskiego, zresztą jego imię nosi. Jest to bardzo duża mofeta. Drugą mofetę odkryliśmy w Tyliczu już kilkanaście lat temu. Jest to mofeta Tylicz. Tam w ciągu jednej minuty wydostaje się na zewnątrz ziemi około 10 metrów sześciennych dwutlenku węgla. To jest trzecia mofeta, czyli mofeta Górki w Tyliczu i w tym roku odkryliśmy jeszcze jedną mofetę, mofetę Błatnik. Tak można powiedzieć, przypadkiem drzewo spadło i podniosło wodę i okazuje się, że pokazały się bulgotki i dychawki. Tylko ta nowo odkryta jest taka najmniejsza, ale jest najbardziej urokliwa. To jest bardzo długa mofeta, można powiedzieć, bo 50 metrów potoku możemy zaobserwować niesamowity widok. Z drona to fajnie widać. Kępy traw i żelazisty potok. Koło. Wygląda to naprawdę kosmicznie. No i tak planowane są mostki na tym, żeby zobaczyć z góry to zjawisko, a powyżej mamy takie bajora, gdzie możemy zaobserwować minerały na glonach. To jest kolejne takie, można powiedzieć, bardzo rzadkie spotykane zjawisko, jak te glony wyglądają tak niesamowicie. No i sama mofeta, gdzie możemy zaobserwować i dychawki, i bulgotki. To zależy, jaki stan wody jest. Bo raz te bulgotki są dychawkami, a później jak woda zaleje, to są bulgotki. I tam jest najmniej, około 10. Mofeta Tylicz ma 50 bulgotek i dychawek, ta ma około 30 na górkach, a ta, którą odkryliśmy w tym roku, to około 10. Mofety występują tylko na naszych terenach tutaj, ta jedna w Złockim i trzy w Tyliczu. W Europie też to jest bardzo rzadkie zjawisko, jedynie na Islandii możemy zobaczyć taki suchy wyziew zimny dwutlenku węgla. Był to oddech piekielny, czy też oddech diabła, tak nazywano to miejsce. Nie potrafiono sobie wytłumaczyć, co tam się dzieje. My teraz w tej chwili to już wiemy, jaki tam proces przebiega, czyli ten dwutlenek węgla, który wydostaje się na zewnątrz ziemi, on jest cięższy od powietrza, czyli osiada przy ziemi i wypycha tlen.

0: I te miejsca można powiedzieć, w szczególności tam Mofeta Złocki i Mofeta Tylicz, ta pierwsza odkryta, są bardzo mocne, czyli bardzo dużo dwutlenku węgla się wydostaje na zewnątrz ziemi. Przy ziemi no, można naprawdę umrzeć z braku tlenu, udusić się z braku tlenu. No, dochodziło do takich przypadków, że w Jastrzębiku wybudowano piwnicę, gospodyni weszła i już nie wyszła o własnych siłach. No, wiele wypadków w tej chwili nawet zdarza się przy kopaniu studni, że się natrafia na taki mocny wyziew dwutlenku węgla i dlatego też wszystkie takie prace muszą być wykonywane na naszym terenie pod nadzorem. To na Mofecie Tylicz okazuje się, że profesor Chrycy, wicerektor Akademii Rolniczej, otrzymał zlecenie wyprodukowania tego białka, skumulowania białka w tabletki, żeby kosmonauci korzystali lecąc w kosmos. Wymyślił, żeby zagospodarował 4 hektary całego terenu i dwutlenek węgla z mofety był wykorzystywany do przyspieszenia procesu fotosyntezy. Czyli w donicach hodowano algi, glony i następnie do basenu. Tam te większe okazy zbierano, mielono na żel, do worków i do Krakowa wysyłano do instytutu, a te mniejsze z powrotem na donice. I tak sobie rosły. Pod płaszczykiem wyprodukowania nowego pokarmu dla zwierząt, dla cieląt w Tyliczu, w gospodarstwie PGR-ze czy w POZ-cie, to wszyscy myśleli, że tam odbywa się właśnie taki proces tworzenia nowego pokarmu dla zwierząt. A okazuje się, że naprawdę to chodziło o, można powiedzieć, wyprodukowanie z glonów pokarmu dla kosmonautów. W dawnych czasach obliczano, że do Popradu wpływa 200 źródeł wód mineralnych, czyli tutaj mamy rzekę Muszynkę, rzekę Mochnaczkę, mnóstwo i nawet kąpiel w Popradzie była zalecana jako terapia, ale no, teraz okazuje się, że dużo więcej tych źródeł, jak zostały zinwentaryzowane, to wpływa jednak do naszych rzek. Jest to taki cały ciąg od Szczawnicy, Krynicy, Tylicza, Cygielki, Bardiowskich Kupeli i to okazuje się, że jakbyśmy tak połączyli, to nam wychodzi taka jedna linia, szczelina w ziemi, gdzie te minerały są najbardziej zgromadzone i stąd powstają właśnie te wody mineralne.
1: Mówią wolontariusze ze Stowarzyszenia Odkryj Tylicz, którzy opiekują się mofetami. Na ulicach i chodnikach Nowego Sącza można spotkać ich bardzo dużo, głównie w miesiącach wiosennych, letnich i jesiennych. Mowa o hulajnogach elektrycznych. Warto pamiętać, że hulajnoga elektryczna to pojazd, którym nie każdy może kierować. O tych najważniejszych zasadach dotyczących właśnie takich pojazdów i korzystania z nich przypomina Ryszard Ogórek z Nowosądeckiej Drogówki.
2: Z punktu widzenia przepisów ruchu drogowego, hulajnoga elektryczna to jest urządzenie, które pomaga nam podróżować. Urządzenie, które powinno też spełniać odpowiednie warunki techniczne. Zgodnie z tymi warunkami taki pojazd, żeby był dopuszczony do ruchu, powinien być wyposażony w światła barwy białej z przodu, barwy czerwonej z tyłu, elementy odblaskowe, światła odblaskowe barwy żółtej z jednego i z drugiego boku tego pojazdu. Oczywiście też powinien być wyposażony ten pojazd w podnóżkę. Co ciekawe, korzystanie z takich urządzeń przede wszystkim wymagane jest uprawnienie do tego, żeby takim urządzeniem jak hulajnoga elektryczna można było się po drogach poruszać. Takim uprawnieniem jest karta rowerowa albo każde inne wyższe uprawnienia do kierowania pojazdem. Pamiętajmy też o tym, że dzieciaki do 10 roku życia nie mają prawa poruszać się po drogach publicznych właśnie na tego typu urządzeniach. Tak jak powiedziałem, żeby można było takim urządzeniem kierować, trzeba mieć kartę rowerową, a żeby taką kartę uzyskać, należy mieć skończone 10 lat, przystąpić do egzaminu i taki egzamin zdać. Jeżeli chodzi o przepisy dotyczące sposobu korzystania z dróg, to tutaj należy korzystać przede wszystkim, poruszając się hulajnogami elektrycznymi, z dróg dla rowerów. To jest to miejsce, które jest właśnie dla tego rodzaju pojazdów na drogach przeznaczone. Jeżeli nie ma drogi dla rowerów, można wyjątkowo korzystać z chodnika, ale tutaj też są obostrzenia takie, że podczas jazdy po chodniku ta prędkość, z jaką poruszają się kierujący hulajnogą, powinna być zbliżona do prędkości, z jaką poruszają się piesi, żeby nie dochodziło do niebezpiecznych sytuacji, do jakichś takich, nie wiem, nagłych hamowań, bo z uwagi na samą konstrukcję tego pojazdu, on jest dość mocno wywrotny i stąd taka dość znaczna, jak pan przewodniczący powiedział, liczba zdarzeń odnotowanych w naszym kraju. Co jeszcze można by było dodać? Absolutnie nie wolno przewozić na hulajnodze i to też wynika z przepisów bezpośrednio ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nie można przewozić pasażerów, nie można przewozić żadnych ładunków, nie można przewozić zwierząt. To jest urządzenie stricte jednoosobowe i nie ma prawa być wyposażone w żadne siodełka. Wszystkie te pojazdy, które nie spełniają tych wymagań, są pojazdami niedopuszczonymi do ruchu i takimi pojazdami po drogach po prostu poruszać się nie wolno. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze obowiązku korzystania z kasków w czasie jazdy tymi pojazdami, natomiast gorąco zachęcam i zalecam, żeby taką ochronę stosować, z uwagi na to, że przy tych zdarzeniach z udziałem właśnie kierujących hulajnogami najczęściej dochodzi do obrażeń głowy, więc tą głowę trzeba naprawdę mocno i dobrze chronić. Zawsze, w zasadzie kierując jakimkolwiek pojazdem, poruszając się w jakikolwiek sposób po drogach, pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy na tej drodze sami, że obowiązują nas przepisy, że powinniśmy wzajemnie szanować się jako uczestnicy ruchu drogowego i przede wszystkim stosować się do przepisów, jakie ten ruch nam organizują na naszych polskich drogach.
3: Ja tutaj nie będę powielał tego, co powiedział pan naczelnik. Skupiłbym się na tych tutaj sytuacjach, które interwencja, które otrzymuje Straż Miejska w Nowym Sączu. Przede wszystkim chodzi o hulajnogi, te, które są na aplikację i są pozostawione w miejscach do tego nieprzeznaczonych. I tutaj najczęściej chodzi właśnie o pozostawienie ich w poprzek jezdni, w poprzek chodnika. Wrzucane były do, na przykład do rzeki. I tutaj chciałbym zaapelować do tych użytkowników tych urządzeń, że po prostu trzeba tutaj stosować się normalnie do przepisów prawa o ruchu drogowym, więc ta hulajnoga musi zostać pozostawiona w taki sposób, żeby nie utrudniała przejścia dla pieszych, żeby była zostawiona przy zewnętrznej krawędzi chodnika najdalej od jezdni. I tutaj myślę, że jeżeli będziemy się do tego stosować, nie będzie tych naszych interwencji. Jeszcze trzeba tutaj powiedzieć, pan naczelnik o tym nie wspomniał, że interwencja policji czy straży miejskiej może być podjęta w stosunku do takich urządzeń pozostawionych w miejscu niedozwolonym tylko i wyłącznie tam, gdzie obowiązują przepisy o ruchu drogowym, czyli na drodze publicznej, w strefie ruchu, w strefie zamieszkania. Jeżeli jest to na osiedlu i nie obowiązują te przepisy, są to drogi wewnętrzne, niestety tutaj ani policja, ani straż miejska nie ma uprawnień do podjęcia żadnych czynności. Spoczywa to na administratorach tych terenów.
1: Mówił Wojciech Tyrkiel, komendant Straży Miejskiej w Nowym Sączu. To jeden z najpopularniejszych festiwali w Nowym Sączu. Co roku latem pod koniec lipca odbywa się Święto Dzieci Gór. Pierwsza edycja imprezy zorganizowana została w 1992 roku. Od tego czasu nieprzerwanie co roku można zobaczyć w Nowym Sączu folklor z czterech stron świata. O imprezie mówi Andrzej Zarych, dyrektor

powstała w 1992 roku. Od tego czasu nieprzerwanie co roku można zobaczyć w Nowym Sączu folklor z czterech stron świata. O imprezie mówi Andrzej Zarych, dyrektor

0: po prostu jak powietrze, jak oddychanie. Oczywiste. No, to jest oczywiste, że budzimy się rano i oddychamy, i to jest oczywiste, że jak jest lato, to pod koniec lipca jest święto Dzieci Gór i tak powinno zostać. Sądeczanie są przyzwyczajeni, sądeczanie to wydarzenie doceniają. Przebija mi się też z informacją, z promocją święta Dzieci Gór do mediów ogólnopolskich, do mediów zagranicznych. I myślę, że coraz więcej osób chce przyjechać, oglądać, chce spotkać różne kultury, które prezentowane są przez dzieci, bo dzieci są najbardziej szczere i najbardziej takie oczywiste, naturalne w tym, co robią.
1: A to kultury z różnych stron świata, bo powiedzmy w ogóle, jaka jest idea święta Dzieci Gór, bo poza tym, że mamy polskie zespoły, między innymi z naszego regionu, to są też zespoły z różnych zakątków świata.
0: Mamy zespoły polskie, w zasadzie możemy powiedzieć, że mamy zespoły małopolskie, które kwalifikują się rok wcześniej, przechodząc przez dość takie gęste sito eliminacji. I w końcu czerwcowy festiwal w Rabce wyłania tych, którzy jadą na Święto Dzieci Gór na przyszły rok. Jeśli chodzi o zespoły zagraniczne, korzystamy tutaj ze wsparcia, z pomocy też Światowej Organizacji Folkloru CIOF, która nas wspiera w poszukiwaniu, wyłanianiu zespołów, które chcielibyśmy zaprezentować. Idea Święta Dzieci Gór i wyjątkowość polega na tym, że wszystkie zespoły są łączone w pary, czyli jedną częścią pary jest zespół polski, drugą zespół zagraniczny. I te zespoły razem mieszkają w jednym internacie, razem mają próby, razem mają wycieczki, no po prostu spędzają ten tydzień wspólnie. No to ułatwia rodzenie się przyjaźni, to ułatwia kontakty, to ułatwia zabawę. Dzieci są naturalne, nie potrzebują czasami znać żadnego języka obcego, żeby nawiązać przyjacielski kontakt z drugim człowiekiem. A poza tym te pary kamrackie, bo tak je nazywamy, to jest kabracenie, stare słowo, ale zaprzyjaźnianie można powiedzieć. Te pary kamrackie w ciągu tygodnia przygotowują swoją część koncertu finałowego. Dlatego, że to jest kolejny element specyficzny Święta Dzieci Gór. Jak zaczyna się Święto Dzieci Gór, to nikt nie wie, jak będzie wyglądał koncert finałowy. Dlatego, że on powstaje w ciągu tygodnia. Zespoły wspólnie przygotowują jego poszczególne elementy. No i później to już widzowie oglądają w postaci widowiska. To jest sympatyczne bardzo, jak zespoły gdzieś z innej części świata uczą się na przykład tańczyć z Bujnickiego, a nasi górale uczą się tańców z południowej Ameryki czy z Afryki. Jest to też widowiskowe, ale to też uczy tych młodych ludzi otwartości na kulturę z innego kraju, z innej części świata, ale nie tylko ta otwartość jest istotna, bo też jest ważne, że buduje w nich poczucie dumy ze swojej własnej kultury, bo ci młodzi ludzie widzą, że dla tych, którzy przyjechali gdzieś tam ze świata, ta kultura polska jest ciekawa, jest egzotyczna, jest niezwykła i dlatego czują dumę też z tego miejsca, z którego się wywodzą, z którego pochodzą. A ich stosunek do tych ludzi z innych krajów, którzy przecież często mają inny kolor skóry, zupełnie inną mentalność, inne zachowania, przyzwyczajenia, choćby kulinarne, też jest taki, że przyglądają się im z ciekawością, taką dziecięcą, szczerą ciekawością, bez żadnych jakichś wdrukowanych zachowań w jedną czy w drugą stronę. No i jak to zwykliśmy mówić, to jest taka nauka miłości bliźniego w praktyce. I my dorośli powinniśmy się też tego od dzieci uczyć.
1: Jeszcze chciałem o organizację zapytać, bo jak wiemy, co roku jest duża liczba osób zaangażowanych w Święto Dzieci Gór. To są i pracownicy Sokoła, i wolontariusze. Liczył pan kiedyś, jaki to jest ogrom ludzi?
0: Co rok liczymy i co rok na koncercie finałowym pokazujemy.

0: pokazuje statystyka, ile było osób zaangażowanych, no to są dziesiątki osób tak naprawdę, bo w samym Sokole mamy prawie 100 pracowników, to nie wszyscy są zaangażowani, ale powiedzmy sobie, to jest jakieś 70 osób, 80, która jest w jakiś sposób zaangażowana w Święto Dzieci Gór. I nieważne, kto w jakim dziale pracuje, na Święto Dzieci Gór wszyscy robią to, co trzeba. Czasami to jest zupełnie inna praca niż ta, którą się realizuje na co dzień. No ale to jest takie wydarzenie, na które pracujemy wszyscy wspólnie. Zresztą mamy drugie takie wydarzenie, jak konkurs imienia Ady Sari, gdzie też cała instytucja jest zaangażowana. Do tego dochodzą jeszcze ludzie, którzy pracują na umowy zlecenia związane ze Świętem Dzieci Gór. To są tłumacze, to są piloci, bo to muszą być osoby, które mają odpowiedzialność, w związku z tym konieczne jest finansowanie ich wysiłku. Do tego dochodzą wolontariusze i tych wolontariuszy jest zawsze mnóstwo i to jest płynna liczba, bo część jest 2 dni, część jest 3 dni, część cały festiwal. Różnie mają czas, różnie mają możliwości, ale wszystkim dziękujemy bardzo i chwała im za to, że im chciało się przyjść popracować nieodpłatnie dla dobra festiwalu, dla dobra regionu, dobra kultury.
1: Mówił Andrzej Zarych, dyrektor MCK Sokół w Nowym Sączu.
2: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, witam i zapraszam na magazyn lokalny. Ludzie, nie liczby to projekt, który realizuje sądecki kajakarz olimpijczyk Dariusz Popiela. Od kilku lat próbuje on przypomnieć pamięć o ofiarach Holokaustu. To z jego inicjatywy powstał w Nowym Sączu pomnik ofiar Holokaustu przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Jakie są założenia projektu? Posłuchajcie.
3: No dla mnie to ma bezpośredni związek z tym, jak mnie przedstawiłeś, czyli z tym, że jestem przede wszystkim olimpijczykiem, sportowcem, patriotą i w którymś momencie ten orzełek na serduchu, którego noszę z dumą na różnych zawodach, no zobowiązywał mnie jak gdyby do tego. To znaczy moment, w którym dowiedziałem się, że tutaj na naszych wałach sądeckich, w miejscu, w którym pokolenia kajakarzy od lat trenują, sam tam łaziłem z tym za ciężkim kajakiem, za wielkim wiosłem i można powiedzieć całe dzieciństwo spędziłem na tych wałach, nie mając świadomości, co tak naprawdę tam się wydarzyło. A te wały to jest miejsce koncentracji wszystkich Żydów zgromadzonych w getcie sądeckim. Ponad 11 tysięcy samych sądeczan plus około 5-6 tysięcy Żydów zwiezionych z różnych innych mniejszych miejscowości. No i we mnie to moment, w którym ja się o tym dowiaduję, jest takim szokiem. Ja chcę oczywiście od razu zapalić świeczkę, pomodlić się w momencie, kiedy zdobywam tą wiedzę, że taka wielka tragedia tu się wydarzyła i okazuje się, nie ma gdzie. I co za tym idzie, nie ma też w takiej powszechnej świadomości tej pamięci. I to powoduje, że gdzieś w moim serduchu zaczyna tak wyrastać taki bunt, niezgoda na to, no bo jak to jest? Znika 1/3 miasta i my o tym nie pamiętamy. Oczywiście to jest bardzo skomplikowane, bo lata komuny, lata edukacji takie, jaka była, doprowadziły do tego, że faktycznie ta 1/3 mieszkańców jest zapomniana. No i z czasem po prostu jak gdyby zaczyna mi się to łączyć, że to, że jako reprezentant Polski dbam, czy chcę dbać o pamięć o tych, o których nie ma kto pamiętać, bo w Nowym Sączu, czy w tych wszystkich miejscowościach Małopolski nie ma już Żydów. Zagłada przeorała te społeczności i tutaj garstka w ogóle przeżyła. I w tym momencie, zdobywając tą wiedzę, uważam, że to jest sposób, moja jakby odpowiedź na tą wiedzę, na tą wielką tragedię. To jest właśnie projekt Ludzie, nie liczby. No bo często Żydów wrzucamy do takiego jednego worka stereotypowego, Żydzi czy liczby. Mówimy o 3 milionach zgładzonych, czy 16 tysiącach, tak jak to w przypadku sądeckiego getta. To są liczby, które nic nie
1: mówią. A dla ciebie to są tak naprawdę ludzie, którzy mieli swoje życie, mieli swoją historię, mieli swoje rodziny, mieli swoje problemy, troski?
3: Tak, plany, marzenia, tak jak my codziennie się z nimi borykamy. Podobnie ci sami ludzie, którzy żyli w tym samym krajobrazie, w którym my dzisiaj żyjemy. Chodzili po tych samych ulicach, mieszkali w tych miejscach, w których my dzisiaj mieszkamy. I to ten moment, w którym ja sobie zdałem z tego sprawę, to zarówno Nowy Sącz stał się dla mnie zupełnie innym miastem, jak i moje działania skierowałem w stronę tych, o których właśnie nie ma kto pamiętać. I tak mi się to właśnie połączyło i moją odpowiedzią też jakby na tą wiedzę o Zagładzie są właśnie te indywidualne losy. Ludzie o konkretnych imionach, nazwiskach, czasami w niektórych przypadkach to są właściwie w mniejszości, są też zdjęcia tych ludzi. Możemy sobie nawet ich zobaczyć, podglądnąć to codzienne życie na ulicach naszego miasta, więc

0: Różne formy działalności, w tym między innymi sport, który w moim serduchu jest cały czas i też chciałbym gdzieś tam młodym zawodnikom kiedyś pomagać, ale na razie fundacja w głównej mierze poza działalnością charytatywną to właśnie na 100% angażuje się w realizację właśnie projektu Ludzie nie liczby.
1: No właśnie, ale co zakłada ten projekt? Bo z tego co wiem, uporządkowałeś kilka cmentarzy żydowskich. Co jeszcze?
0: Większość ludzi utożsamia nas z porządkami cmentarzy, natomiast to jest jak gdyby jeden z elementów. Podstawowym jak gdyby moim takim pomysłem na to, czym powinien być projekt, jest właśnie pomysł, że w wielu miejscowościach Małopolski, w ogóle w Polsce, jest bardzo wiele miejsc, gdzie te cmentarze żydowskie są w bardzo złym stanie. I mój pomysł na tą lekcję zagłady był taki, by jakoś zwrócić uwagę na te miejsca, to właśnie w tamtych miejscach powinniśmy upamiętniać całe społeczności. I projekt Ludzie nie liczby głównie działa na Sądecczyźnie i Podhalu, ale głównie Podhale, z tego względu, że tam przetrwały imienne listy mieszkańców żydowskich, co jest unikalne, bo w Polsce takie listy nie przetrwały. Czyli mamy do momentu tej wielkiej tragedii, czyli sierpnia 1942 roku, praktycznie całą ludność żydowską Podhala na takiej liście, tworzoną przez Rady Żydowskie na polecenie właśnie Niemców. I to mi dało do myślenia i sprawiło, że po prostu nasz projekt jest przede wszystkim wyzwaniem mającym na celu upamiętnienie imienne, czyli z imienia, nazwiska, tam gdzie to jest możliwe, jeszcze wypisujemy ile lat przeżyła dana osoba. I to jest głównie projekt Ludzie nie liczby, czyli upamiętniamy każdego z imienia i nazwiska, tych wszystkich, którzy żyli tutaj do momentu zagłady. I tak jak w Krościenku upamiętniliśmy 256 osób, w Grybowie 1774, w Czarnym Dunajcu 494, a obecnie w Nowym Targu będzie to ponad największe wyzwanie fundacji, ponad 2000 ofiar. I każdego na naszym pomniku wypisujemy z imienia i nazwiska. Często to są całe rodziny, mówimy o kilkunastu, czasami nawet kilkudziesięciu osobach z rodziny, więc to robi niezwykłe wrażenie i to jest jak gdyby taka moja wewnętrzna odpowiedź na tą tragedię, bo przecież ani ty, ani ja nie mamy wpływu na to, co było, no ale właśnie, mamy wpływ na to, co możemy zrobić z tą
1: wiedzą. Co będzie, żeby pamięć o tych ludziach tak naprawdę przetrwała?
0: No dokładnie tak. Ja uważam, że to jest z jednej strony działanie wstecz, bo upamiętniamy osoby zamordowane 76-7 lat temu, prawda? A czy już za niedługo, no to już te lata zasuwają, prawda? I tak jak mówisz, właśnie po to, by w przyszłości unikać też tych błędów, by wyciągnąć jakąś lekcję z tego, czym była zagłada. W wielu tych miejscowościach, wsiach Małopolski do dzisiaj ludzie nie zdają sobie sprawy, jak potężną tragedią była zagłada, bo z jednej strony Żydzi znikli, część sąsiadów widziała, co się działo, bo Niemcy na miejscu przeprowadzali bardzo brutalne akcje, ale część została wywieziona bydlęcymi wagonami do Bełżca, większość, i tam właśnie została zagazowana. I w pewnym sensie te projekty przypominają o tych sąsiadach. Podczas naszych prac w tych różnych miejscowościach nadal odszukujemy świadków, którzy pamiętają swoich przyjaciół Żydów, opowiadają o tym. To jest coś niezwykle ważnego i też dla mnie pouczającego, jak ta historia niby zamknięta, niby na kartach historii spisana, ona nadal żyje w tych różnych miejscowościach. Tak samo jak żyje również i w naszym mieście. Nadal się zdarzają różne odkrycia, różne ciekawe rzeczy zarówno w Sączu, czy w tych miejscowościach, gdzie działam. Więc to też dowodzi tego, jak to jest ważne. Poza tym nasz projekt to także edukacja. Działamy ze szkołami, z młodzieżą, z różnymi organizacjami. Również międzynarodowo, tak jak ostatnio miało to miejsce w Nowym Targu. Przyjechali harcerze z Holandii, żydowscy harcerze. Przyjechała grupa 50 osób, przewodników z Izraela. Przyjechali studenci z Brazylii, południowej Afryki. Widać, bardzo często uważamy, że to nie obchodzi jakby środowiska żydowskiego. To jest totalna nieprawda. No, najlepszy przykład, że przyjeżdżają do Nowego Targu, z którym też nie mają zbyt wiele wspólnego, a chcą tam być, chcą porządkować i chcą troszczyć się o losy społeczności żydowskiej. Podobnie zresztą jak my, wolontariusze skupieni wokół fundacji, w większości nie jesteśmy Żydami, a czujemy potrzebę serca, że to jest działanie właśnie wymierzone ku przyszłości, ku temu, by raz godnie upamiętnić ofiary, bo również w trakcie naszych działań odszukujemy na przykład na cmentarzach zbiorowe groby, masowe groby. Bardzo często cmentarze to były te miejsca, gdzie nazistów.

0: ci mordowali Żydów. Te anonimowe groby niczym nie różnią się od łąki, więc my również je odnajdujemy specjalnymi nowoczesnymi metodami i upamiętniamy, budujemy specjalne pomniki. Więc jakby projekt jest bardzo szerokim takim spektrum edukacyjno, społecznym również, bo angażujemy wolontariuszy, angażujemy księży, angażujemy lokalne samorządy w te nasze działania. No i ludzi z coraz szerszego kręgu tworzy się taka rodzina, ludzie nie liczby, zarówno w Polsce, jak i za granicą, czyli takich donatorów, ludzi, którym zależy na tym, by kolejna miejscowość, społeczność żydowska została właśnie upamiętniona, i to jest coś, czego się w ogóle nie spodziewałem.
1: Ale czy to jest tak, że ty, zajmując się danym terenem, ty w jakiś sposób próbujesz poznać historię tych osób, które, no, które zginęły akurat w danym miejscu?
0: No oczywiście, oczywiście. Natomiast musimy mieć też świadomość, że zagłada była tak wielką tragedią, że po wielu mieszkańcach nie, akurat mamy to szczęście, że na Podhalu pozostało chociaż imię i nazwisko, ale w wielu regionach Polski nie ma nawet imienia i nazwiska tych dawnych mieszkańców, więc to dowodzi, czym była też zagłada. Raz fizyczną eksterminacją, ale także wymazaniem, zarówno ginęły akta, ginęły księgi miejskie i po tych ludziach nie pozostał ślad, więc dlatego każdy życiorys, i to jest główna idea Ludzie nie liczby, jest dla nas na wagę złota, stąd na zawsze już w mojej głowie i sercu są właśnie życiorysy poszczególnych mieszkańców, tak jak w Krościenku od zawsze już będzie mi towarzyszył Henio Stalberger, czyli Henio Narciarz, młody chłopak, jeden z pierwszych życiorysów, na które natrafiam w Krościenku, właśnie w archiwach. To jest właśnie sportowiec i to będzie coś, co zapamiętam sobie na zawsze. Jest Salomon Suskind, jest Nusiek, jest bardzo wiele historii, które będą już ze mną na zawsze, i tak jest w każdym miejscu, w którym działamy, w Grybowie, w Czarnym Dunajcu, no to również zarówno historia Szlomusia Chorowica, małego chłopczyka, którego fotografii odkryliśmy w jednym z archiwów w stroju góralskim, cała rodzina Chorowiców pozuje u fotografa w strojach góralskich, i ten sam Szlomuś, malutki chłopczyk, który na tym zdjęciu ma może 6-7 lat, po kilkunastu latach zmienia strój góralski na mundur żołnierza Wojska Polskiego i ginie, tak jak zresztą walczy w obronie ojczyzny, tak jak ponad 130 tysięcy żydowskich żołnierzy, i Szlomuś ginie na froncie gdzieś na zachodzie, i to jest też czarnodunajczanin, historia totalnie zapomniana, czy tak jak Wilek Holender, słynny kierownik produkcji największych filmów w Polsce, od Akademii Pana Kleksa przez Pana Włodyjowskiego i różne inne produkcje, urodzony w Czarnym Dunajcu, o którym też świat tam na Podhalu zapomniał, a jest jednym z największych polskich filmowców, i również jego rodzina ginie częściowo w zagładzie właśnie w Czarnym Dunajcu, i takich historii jest pełno, i one są ze mną, one, tak jak często mówię, zagłada jest takim tematem, że tego nie da się zapomnieć, nie da się odłożyć na półkę, a realizując projekt, ja muszę dogłębnie wejść w te tragiczne historie, bo bardzo często realizując projekt na danym cmentarzu, w wielu relacjach są te tragiczne opisy, są te opisy, których no, najczęściej unikamy w życiu i nie chcemy mieć styczności z takim morzem śmierci, a faktycznie tutaj, chcąc zrobić coś w danej miejscowości, ja muszę to poznać. Ja nie jestem takim spadochroniarzem, który tylko daje twarz i nazwisko jakby projektowi i stara się coś zrobić tam zupełnie z zewnątrz. Właśnie nie, my wspólnie z wolontariuszami na miejscu dogłębnie studiujemy tą historię i przekazujemy ją dalej całej społeczności właśnie przez wizytę w lokalnych mediach, przez artykuły, przez różne spotkania. Czasami organizujemy takie spotkania, by ludzie mogli zadawać przenajdziwniejsze pytania, które siedzą im w głowie, bo wokół tego tematu jest bardzo wiele stereotypów, bardzo wiele niezrozumienia, ja się z nim muszę też mierzyć codziennie. To nie jest tak, że za tą pracę spadają na człowieka laury, tylko bardzo często jest wręcz odwrotnie, choć jakby się nad tym zastanowić, dowodzi to jakiegoś problemu, którego mamy, no bo co my robimy? Dbamy o pamięć po zmarłych. To raczej jest coś, co chyba w każdej religii, czy w każdym jakimś światopoglądzie, no raczej uznawane jest za coś dobrego, a mimo to wielu moich działaczy, wolontariuszy, czy ja sam, musimy się mierzyć z różnymi dziwnymi czasami zachowaniami czy podejściami wobec naszej pracy.
1: Ale to jest najtrudniejsze w twojej pracy? W waszej pracy?
0: To znaczy się dla mnie moment, w którym ja zrozumiałem, że robię to właśnie dla Salomona, Nuśka, Esterki, tych wszystkich

0: wszystkich ludzi, których znam życiorysy, w przypadku niektórych znam ich twarze, znam, wiem kim byli, w tym momencie dla mnie już nie miało znaczenia, co powie rodzina, co powie ktoś znajomy czy i tak dalej, tylko zacząłem działać dla nich i jak gdyby nie ma dla mnie już teraz znaczenia, co kto sobie pomyśli. Kiedyś miałem takie jakby wątpliwości, czy nawet członkowie mojego teamu sportowego uważali, że jako sportowiec nie powinienem angażować się, jak to stwierdzili, politycznie, ale dla mnie to nie ma tutaj żadnej polityki, to jest społecznikarstwo pełną gębą, bo my robimy to wszystko, jak to się mówi, społecznie, tutaj nikt z nas, to jest sukcesem też jakby naszego projektu, że często w Polsce inni działacze pytają się mnie, jak to jest możliwe, że wy w tak krótkim czasie tak wiele robicie, no tu są różne oczywiście powody, ale między innymi to, że my wszyscy działamy społecznie, od pani księgowej po graficzkę, po moje, przecież ja kilkadziesiąt razy jeżdżę w te miejsca w ciągu roku, prawda, to wszystko jest jak gdyby robione społecznie i mój czas, który poświęcam ten pozasportowy, to po prostu wynika z potrzeby serca i tutaj jak gdyby czasami ciężko jest to zrozumieć, bo jeszcze jak ktoś ma fundację, to ludzie od razu mówią, jak to jest z fundacjami, że to jest jeden dobry biznes, no chciałbym jak gdyby, ja do końca tego nie rozumiem, bo u mnie to jest jak gdyby w pełni oddanie temu, by każdy projekt był zrealizowany. Ja nie jestem piłkarzem, nie zarabiam czy tenisistą, nie mam nie wiadomo jakich kontraktów i dla mnie uzbieranie 120 tysięcy złotych rocznie na projekt, no stanowi wielkie wyzwanie i kiedyś, jakby mi ktoś powiedział, że da się to zrobić, raczej obawiałbym się, bo jednak no nie byłem rzucany w tą stronę, w takich wyzwań, więc faktycznie czasami jest ciężko, szczególnie właśnie przy podejściu takim czasami negatywnym, ale wbrew pozorom ze sportu jestem nauczony dostrzegać pozytywy, no to tutaj muszę podkreślić, że niesamowici ludzie, zarówno na Podhalu, jak i tu na Sądecczyźnie i to jest najfajniejsze w tej pracy, ja mam taką teorię, którą w kółko powtarzam, że najlepszych ludzi poznałem na cmentarzach i coś w tym po prostu jest, ludzie, którzy garną się do pracy, którzy są społecznikami, no są bardzo dobrymi przyjaciółmi, kumplami i przyjaciółkami i to jest po prostu dla mnie coś, czego no na nic bym nie zamienił.
1: Mówił Dariusz Popiela, twórca projektu Ludzie nie liczby. Przygodę z bieganiem najlepiej zacząć od wizyty u lekarza, przypominają o tym trenerzy personalni. Wszystko po to, żeby sprawdzić swój ogólny stan zdrowia. Zanim zaczniemy biegać, warto postawić sobie określony cel i ustalić, ile razy w tygodniu chcemy to robić. O tym, jak biegać i gdzie w Nowym Sączu biegać, rozmawiałem z Tomaszem Golińskim, trenerem personalnym z Nowego Sącza.
2: Dzień dobry, witam wszystkich. Od czego zacząć? Z perspektywy pracy trenera polecałbym przede wszystkim zacząć od takiego przeglądu zdrowotnego swojego ciała, czyli polecałbym po prostu wizytę u dobrego fizjoterapeuty, ponieważ każdy z nas w swoim życiu przeżył jakieś tam mniejsze, większe kontuzje. Ja ze swojej perspektywy też gdzieś uprawiania sportu nabywałem jakieś kontuzje i później zaczynałem biegać i gdzieś to tam sobie wychodziło. Więc od tego bym zaczął. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, chęci są najważniejsze i od tego też trzeba zacząć.
1: Co dalej? Idziemy do fizjoterapeuty i co? I wskakujemy w ciuchy do biegania i ruszamy w trasę, w długą?
2: No jeżeli nie mam żadnych przeciwwskazań, to oczywiście możemy sobie zacząć od razu tak. Trzeba sobie postawić realny cel. Czyli nie zaczynamy biegać od razu półmaratonu, maratonu, tylko zaczniemy od sobie małych dystansów. Trzeba też powiedzieć jedną rzecz. Osoby, które mają dość dużą nadwagę lub otyłość, no bieganie nie będzie najlepszym sposobem, żeby zacząć w ogóle jakąś przygodę z aktywnością fizyczną. Lepsze będą marszobiegi, lepszy będzie Nordic Walking, a dopiero później, jeżeli te kilogramy troszeczkę spadną, żeby nie obciążać tak stawów, wtedy warto sobie pobiegać.
1: Jaki ten cel mamy sobie postawić? To chodzi o to, że mamy biegać na czas, mamy biegać na dystans?
2: Myślę, że najlepiej sobie postawić czas, czyli zacznijmy nawet od takich 20 minut, 30 minut, żeby się nie forsować i zacznijmy od 3 razy w tygodniu. To myślę, że to będzie taki realny, podtrzymujący motywację cel do osiągnięcia.
1: Okej, załóżmy, że mamy już te 20-30 minut ustalone w tygodniu. Co dalej? Co ubrać?
2: Strój przede wszystkim wygodny i dobrany do pogody. Co do obuwia. Obuwie najlepiej dobrać już indywidualnie. Nie polecam do biegania, szczególnie zaczynając przygodę, kupować butów przez internet. Lepiej iść do jakiegoś dobrego sklepu, dobrze doradzić, żeby sprzedawca dobrze doradził obuwie i dopiero wtedy takie obuwie sobie zakupić. Bo nieraz będzie tak, że kupimy sobie obuwie przez internet i okazuje się, że ono jest troszkę za ciasne, troszkę za luźne, niedopasowane do stopy i wtedy

0: mogą być różne dziwne historie.
1: A dlaczego to jest takie ważne? Czy od tego zależy komfort naszego biegania?
0: Przede wszystkim biegając, no pierwsze co obciążamy stopę, tak? Robimy setki tysięcy kroków i pierwsze stopa uderza o podłoże, więc tutaj ta amortyzacja będzie jak najbardziej istotną sprawą.
1: A w jakich takich przedziałach cenowych moglibyśmy się zamknąć, kupując porządne buty do biegania?
0: Porządne obuwie już w granicach 400 zł jesteśmy w stanie naprawdę bardzo fajne, bardzo porządne obuwie kupić.
1: No i też moje pytanie, czy na początek tej naszej przygody z bieganiem faktycznie potrzebne jest nam takie porządne obuwie za 400, czy jednak możemy pójść i kupić coś z niższej półki?
0: Kiedyś jak zaczynałem swoją przygodę, to zakupiłem sobie obuwie w jednym z sportowych sklepów. Kupiłem po prostu zwykłe obuwie do biegania i myślę, że spełniło ono swoją rolę. Natomiast jeżeli planujemy dłuższą przygodę z tym sportem, to jak najbardziej warto zainwestować.
1: Kiedy już zainwestujemy kasę w ten strój odpowiedni, w buty, idziemy biegać, jaki teren wybieramy? Czy to może być na przykład bieżnia asfaltowa, czy to mają być leśne ścieżki? Czy na przykład taka bieżnia, jak tutaj mamy, dla sportowców?
0: Jako trener powiem tak, najlepiej będzie albo bieżnia sportowa, albo leśne ścieżki, ponieważ nie będziemy tak obciążać na twardym podłożu naszych stawów. Natomiast też można spróbować, jeżeli mamy oczywiście dobre jakości obuwie, to jak najbardziej po tym asfalcie też biegać możemy.
1: A gdzie w Nowym Sączu możemy biegać? Jakbyś polecił jakieś takie miejsca najpopularniejsze, z których biegacze korzystają?
0: Ostatnio nawet ja dość często biegam i najczęściej biegam wzdłuż kamienicy, wzdłuż Łubinki, tam jest bardzo dużo biegaczy, ale zdarzyło mi się, co prawda na rowerze, jechać Velodunajcem i tam też jest bardzo dużo biegaczy i myślę, że tam też można pobiegać, oczywiście nie przeszkadzając rowerzystom w swoich rajdach.
1: No i jeżeli na przykład zaczynamy tą naszą przygodę z bieganiem, to czy warto dołączyć do jakichś grup biegaczy, które nas tak, wiesz, psychicznie trochę wspomogą?
0: Myślę, że jest to całkiem fajny pomysł, szczególnie, że to na pewno wzmaga motywację. Tak, w grupie zawsze raźniej. Ja też długo przekonywałem się do biegania samemu indywidualnie. Wcześniej biegałem w drużynie z innymi chłopakami z klubu. I wtedy ten nawet czas płynie zupełnie inaczej, jakoś tak szybciej i raźniej. Więc myślę, że dołączenie do takiej grupy jak najbardziej jest fajną opcją, szczególnie dla osób początkujących, które chcą się przekonać do biegania, potrzebują tego wsparcia. I myślę, że to jest bardzo też fajny sposób na to, żeby wyjść z domu, żeby poznać po prostu nowe osoby.
1: To jeszcze takie pytanie do ciebie pod kątem tego, jak trenować, na co zwrócić uwagę, czy my jakoś konkretnie musimy biegać, czy musimy mieć jakoś specjalnie wyprostowaną sylwetkę, żeby tak naprawdę osiągnąć to, co chcemy osiągnąć po tym bieganiu, czyli zrzucić te kilogramy.
0: Tak jak mówisz, technika biegu jest bardzo ważna i na to też trzeba zwrócić uwagę. Jeśli zdarza mi się prowadzić osoby pod bieganie, to oczywiście trening ogólnorozwoju całego ciała, natomiast technika biegu, tak jak powiedziałem, jest ważna. Nie biegamy przez piętę, biegamy przez śródstopie. Ta sylwetka nie powinna być do końca wyprostowana, lekko się pochylamy do przodu i to są takie sztandarowe, że tak powiem, zasady. Oczywiście tych niuansów jest dużo więcej. Najlepiej to sprawdzić indywidualnie właśnie u fizjoterapeuty czy u dobrego trenera i wtedy możemy się tym zająć tak naprawdę bardziej, że tak powiem, profesjonalnie, że nas to wkręci.
1: Czy przed bieganiem musimy sobie zrobić jakąś rozgrzewkę, czy po prostu ubieramy się i lecimy?
0: Przed każdą aktywnością rozgrzewka jest potrzebna, więc szczególnie gdy jesteśmy początkującymi, to nie zaczynamy od biegu od razu. Najlepiej sobie zacząć te 5-6 minut marszu i dopiero wtedy przechodzimy do lekkiego truchtu i później możemy mocniej pobiegać.
1: A po jakieś rozciąganie?
0: Na temat rozciągania są różne szkoły, dlatego tutaj nie będę doradzał. Wszystko tak naprawdę zależy od kwestii indywidualnych. Jeżeli nie mamy problemów z mobilnością naszych stawów, to ja nie zalecam tego rozciągania po wysiłku. Natomiast jeżeli jesteśmy przykurczeni, a dużo osób, szczególnie prowadzących siedzący tryb życia, ma te problemy, to rozciąganie jak najbardziej można wdrożyć.
1: No to jeszcze na koniec powiedzmy, dla kogo to jest w ogóle sport, to bieganie?
0: Bieganie tak naprawdę jest sportem dla wszystkich, tak? My jesteśmy stworzeni do ruchu, do marszu, do biegu. Mamy naturalne predyspozycje. Natomiast tak jak już wspomniałem, jeżeli jesteśmy osobami, które mają programowe kilogramy, to wtedy najpierw jest fajnie zrzucić te kilogramy, dopiero później przejść do biegania. A tak to zostać przy marszach, marszobiegach.
1: A jak sądzisz, to w ogóle wpływa jakoś na naszą psychikę? Czy my się lepiej czujemy potem, jak przebiegniemy, powiedzmy, nie wiem, 5-10 kilometrów, albo nawet te dwa?
0: Myślę, że zdecydowanie tak. Ja sam się lepiej czuję, mimo że czasem mi się nie chce pójść pobiegać, ale jak pobiegam te 5-6 kilometrów, to jest taka fajna satysfakcja.
1: I oczywiście endorfiny.
0: Endorfiny się też wytwarzają, pokonujemy swoje jakieś własne bariery, a poza tym robimy coś dla zdrowia, tak? Poprawiamy swoją kondycję i ogólny stan zdrowia, o ile robimy to poprawnie.
1: Tych rad warto posłuchać, a naszym gościem był trener personalny z Nowego Sącza, Tomek Goliński. Oni czują rytm i świetnie im to wychodzi. Mowa o członkach grup tanecznych, które działają w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Jedną z nich prowadzi Sławomir Dobosz. Na jego zajęciach można nauczyć się tańca breakdance. Swoich sił próbują sześciolatkowie, ale też starsze dzieci i młodzież. Mówi opiekun grupy Sławomir Dobosz.
2: Na swoich zajęciach uczymy kroków i figur tańca breakdance. Tańc breakdance składa się jakby z takich czterech działów. Mamy to proki, czyli kroki wykonywane stojąc. Mamy footworki, kroki wykonywane w przysiadzie, w podporze. Mamy freezy, są to zatrzymania w różnych pozycjach. Oraz mamy figury power moves, figury, w których się kręcimy. I te wszystkie figury, kroki łączymy w całość i wtedy nam wychodzi taka solówka breakdance'owa. Zajęcia są atrakcyjne z tego względu, że są takie na tych zajęciach elementy, kroki, figury, które są dość efektowne i widowiskowe. Stąd dzieci bardzo lubią chodzić i próbować właśnie tych ruchów, które są dla nich dość atrakcyjne do wykonania. Moje grupy są od 6 lat w górę, więc mam grupy młodsze, mam grupy starsze. To zależy się właśnie ile, w jakim wieku są dzieci, do tej grupy ich dołączam. I mam grupy i młodsze, i starsze.
1: A w jakim wieku najlepiej zacząć swoją przygodę z tańcem?
2: Na pewno od najmłodszych lat. Natomiast z racji tego, że mamy dość tutaj takie figury już bardziej też skomplikowane, te będzie przyjmuję od 6 roku w górę. Ale właśnie już też mamy tak 5-6-latki, które już tam coś próbują same właśnie już się tak kręcić, robić takie już różne takie figury gdzieś tam, które widzą w telewizji, więc wtedy takie dzieci zapraszam i jak najbardziej możemy swoją karierę taneczną zaczynać. Choreografie, które przygotowujemy, tymi choreografiami uświetniamy różne imprezy, na których jest zaproszony Pałac Młodzieży. Również też swoimi grupami jeżdżę na zawody i konkursy taneczne i tam próbujemy swoich sił. Co roku jeździmy na konkursy i zawody taneczne. Co roku w Skołoszynie tutaj moje dzieci zajmują i w duetach, w solówkach, czy też w formacjach miejsca od pierwszego do trzeciego, to w zależności, która kategoria wiekowa i która grupa taneczna. Oprócz Skołoszyna też jedziemy do Starego Sącza, też do Krosna i tam próbujemy swoich sił na zawodach tanecznych.
1: A czy na tych zajęciach uczniowie przygotowują się do beat breakdance, które organizujesz?
2: Tak, prawie na każdych zajęciach, pod koniec zajęć robimy właśnie takie beat breakdance. Są to walki jeden na jednego, gdzie dzieci ze wszystkich kroków, które potrafią, wykonują swój najlepszy układ, czyli swoją solówkę i też na tych zajęciach już robimy tę bitwę, to potem dzieci są już przygotowane i wiedzą, jak taka bitwa breakdance wygląda. I jak już właśnie już organizuję tą bitwę breakdance sądecki beat, dzieci przychodzą i wiedzą, co mają robić.
1: A jak zaczęła się twoja przygoda z tańcem?
2: Oj, moja przygoda z tańcem zaczęła się, to jeszcze wtedy było gimnazjum. Wraz z grupą kolegów zaczęliśmy się, jakby można powiedzieć, popisywać, kto zrobi lepsze ruchy. No potem się okazało, że jest taki taniec właśnie breakdance, który to wszystko zawiera. No i zaczęliśmy szukać, pytać, czytać, jak to wygląda, próbować nowych kroków, nowych figur. No i jak kolega na przykład coś zrobił fajnego, to mówił, wow, ale fajnie, to ja też spróbuję. No i tak każdego napędzał, żeby zrobić coraz lepsze, fajniejsze ruchy. Tak już zostało do tej pory. Najbardziej lubię, że robię to, co kocham. Więc ten taniec, który już dawno temu stał się moją pasją, teraz mogę tym tańcem zaszczepiać inne osoby. Dzięki temu te nowe dzieci, które przychodzą, również bardzo chcą tego tańca się nauczyć, więc to mnie bardzo cieszy, że mogę pracować w tym, może być w swojej pasji.
1: Mówił Sławomir Dobosz, nauczyciel z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu. Ja przypomnę, że pełną ofertę zajęć znajdziecie na pałacmłodzieży.pl. Powstało w 1867 roku w Lwowie i miało popularyzować ducha patriotyzmu na różne sposoby. Mowa o Towarzystwie Gimnastycznym Sokół, które również działało w Nowym Sączu. O jego historii i o tym, jak działało, a jak działa teraz, opowiedziała nam

0: Małgorzata Broda z Nowosądeckiego Sokoła.
1: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół to jest jedna z najstarszych i najbardziej zacnych organizacji pozarządowych w Polsce, a swoje początki i inspiracje do swojego powstania czerpała z Czech, z takiego ruchu, który tam był głównie stowarzyszeniem mającym na celu krzewienie kultury fizycznej, ale w Polsce, która wtedy nie istniała na mapach Europy, byliśmy pod zaborami, towarzystwo powstało we Lwowie. Pierwszy zalążek tej organizacji, tak zwana Macierz, powstała we Lwowie z taką myślą, żeby pod pretekstem uprawiania kultury fizycznej można było prowadzić działalność przygotowującą, owszem, fizycznie przyszłe kadry do walki o wolność, jeśli by zaszła taka potrzeba, ale przede wszystkim przygotowującą umysły i ducha do tego, żeby o tę wolność zawalczyć i żeby po nią sięgnąć. I stąd bardzo bogata działalność społeczna i kulturalna Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, które założyło bardzo wiele i wybudowało bardzo wiele budynków w całej Małopolsce, która wtedy od Lwowa się ciągnęła tutaj aż po nasze tereny, korzystając z tego, że pod zaborem austriackim było trochę wolności i trochę autonomii. Te sokolnie powstawały właściwie w każdym miasteczku, nie tylko w większych miastach, takich jak wtedy Nowy Sącz, choć warto powiedzieć, że Nowy Sącz w momencie, kiedy zbudowano sokolnie, liczył sobie tylko 12 tysięcy mieszkańców. Więc było to stosunkowo małe miasto, ale w 5 miesięcy sokoli wybudowali budynek, te budynki w ogóle nazywano sokolniami. I gdybyście popatrzyli na mapy starych miast i miasteczek Małopolski, to znajdziecie wiele tych budynków, które przetrwały, niekoniecznie w takiej funkcji, jaką miały dalej, chociaż wiele z nich dalej pełni funkcje społeczne czy kulturalne. W wielu mieszczą się kina, bo też pierwsze kina powstawały właśnie przy sokolniach, czy instytucje kultury. W Nowym Sączu ta organizacja powstała w 20 lat po powstaniu Macierzy Lwowskiej, a więc stosunkowo wcześnie. I zawsze zrzeszała społeczną elitę Nowego Sącza. Często się zdarzało, że burmistrzowie lub wiceburmistrzowie miasta byli jej prezesami. Bolesław Barbacki, jego nazwisko pojawia się w 1932 roku, wtedy stał się prezesem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, a wszystko, cała jego historia, całe jego podejście do życia społecznego, do spraw społecznych prowadziło go do tej właśnie organizacji, bo zarówno jego działania różne edukacyjne, jak też zainteresowania kulturalne, głównie aktorskie. Sam był nie tylko świetnym reżyserem, ale doskonałym aktorem i pomimo, że w życiu prywatnym był człowiekiem bardzo odpowiedzialnym, raczej poważnym, to miał dosyć spory talent komiczny jako aktor i tutaj realizował te swoje pasje, zakładając Towarzystwo Dramatyczne, które było takim liczącym się wtedy teatrem amatorskim w Nowym Sączu. I właśnie w tym teatrze amatorskim i podczas wydarzeń, które były organizowane z różnych okazji, właśnie już w budynku dzisiejszego Sokoła, który no, powrócił do tej nazwy historycznej, dlatego się tak nazywam. Przez wiele lat zapomniane było to, że Sokół jest budynkiem i był siedzibą takiej zacnej organizacji, ponieważ no, zarówno nie było to w interesie zaborców, żeby takie towarzystwo działało, ale bardzo mocno było tępione w czasach okupacji hitlerowskiej, zresztą sam Barbacki nie tylko za to, ale za inne działania też zapłacił życiem w tym czasie, ale potem w komunizmie też dbano o to, aby historia tej organizacji uległa zapomnieniu i w powojennym Nowym Sączu przez bardzo wiele lat nikt nie wspominał tego, że to jest budynek Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, nawet kino zmieniło nazwę i już nic nie łączyło oprócz pamięci kilku starszych sądeczan tego budynku z historią tej organizacji, a więc też z historią Bolesława Barbackiego.

0: I właśnie nasza instytucja, Małopolskie Centrum Kultury Soku, powróciła do tej tradycji. Konkretnie ówczesny dyrektor Antoni Malczak odnalazł osoby, które pamiętały działalność Towarzystwa Gimnastycznego Sokół przedwojenną, czy to rodzinnie, czy też jako członkowie jeszcze tej organizacji. Zgromadził ich i przypomniano te historie i reaktywowano w 1994 roku Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. No, oczywiście Bolesław Barbacki jako jeden z prezesów, ale też bardzo takich aktywnych członków tej organizacji ma u nas swoją salę w Sokole po to, żeby właśnie te główne, najważniejsze postaci tej organizacji przypominać i żeby każdy, kto wchodzi do Sokoła i uczestniczy w imprezach, też stykał się z tymi nazwiskami. Od stosunkowo niedawna ma też swoją salę w Sokole, w jego jeszcze najnowszej części, czyli w tej przewiązce pomiędzy historycznym budynkiem a galerią BWA, ma też jedno z odkryć aktorskich Bolesława Barbackiego, czyli Danuta Szaflarska, która debiutowała na scenie Sokoła, grając epizodyczną rolę małego chłopca w jednym z dramatów Słowackiego i bardzo obiecująco się według Bolesława Barbackiego jako aktorka zapowiadała. Wywróżył jej wielką przyszłość w tym zawodzie i tak też było. Podobnie było z Zofią Rysiulną, która też została przez niego zauważona i doceniona jako mała dziewczynka. A więc można powiedzieć, że był takim akuszerem wielkich aktorów, aktorek polskich, które akurat przygarnął Sokół, przygarnęła ta organizacja i ten teatr. Także mamy piękne karty amatorskiego teatru przedwojenne i tutaj rzeczywiście rola Barbackiego jest nieoceniona, czyli nie tylko sztuki plastyczne, ale też sztuka dramatyczna była jego domeną.
1: A nie wydaje się pani tak, że taka postać jak Bolesław Barbacki jest jednak trochę zapomniana na Sądecczyźnie?
0: Tak, jak wiele innych postaci naprawdę znakomitych, którym należy się pamięć i podziw. Bo gdyby w dzisiejszych czasach ktoś zrobił tyle dobrej roboty, ile choćby Bolesław Barbacki w przeróżnych dziedzinach, to otaczano by go ogromnym podziwem. A pamiętajmy, że i Barbacki, i wielu mu współczesnych działało w o wiele trudniejszym czasie, o wiele mniejszym środowisku, bo tak jak mówiłam, miasto liczyło sobie o wiele mniej mieszkańców. Warunki ekonomiczne też nie były tak dobre jak w dzisiejszych czasach, a pomimo to ten duch społecznikostwa, tak to nazwijmy, bardzo dobrze wtedy odbierany, był żywy i ci ludzie rzeczywiście nie tylko sami działali, ale również byli w stanie zgromadzić wokół siebie takie grono, które ich w tych działaniach wspierało. Także tak, oczywiście myślę, że Barbacki powinien mieć nie tylko nazwę ulicy, nie tylko, nie wiem, jakieś muzeum czy ekspozycję w muzeum, którą ma, nie tylko salę w Sokole, ale też cały szereg wydarzeń, które przybliżałyby jego postać sądeczanom, zwłaszcza młodym. Tutaj Marysia Molenda dużo zrobiła, realizując film o jego życiu. I to jest już materiał, który sprawia, że można poznać go bliżej. Myśmy jako Towarzystwo Gimnastyczne Sokół mieli taki pomysł, żeby stworzyć taką internetową galerię ważnych dla Nowego Sącza postaci, właśnie takich ludzi zasłużonych, którzy bronili się swoją pracą, swoim działaniem. I po dziś dzień poznanie tych działań musiałoby zasługiwać na podziw. Mam nadzieję, że do tego projektu jeszcze nam się uda wrócić i to zrobić, bo wydaje się, że zwłaszcza w tej przestrzeni mediów społecznościowych, gdzie dzisiaj toczy się życie młodego człowieka, zasób informacji na temat takich postaci jest jeszcze mizerny i to warto byłoby uzupełnić.
1: Dawno temu działał teatr na terenie Sokoła, a Bolesław Barbacki był tutaj jego scenografem.
0: No, Barbacki to w ogóle była dusza tego teatru tak naprawdę.

on teatr kochał, jak mówiłam, i był człowiekiem orkiestrą, bo oczywiście wykorzystywał swoje zdolności plastyczne do tego, żeby tworzyć scenografię, ale przede wszystkim był takim spiritus movens, można powiedzieć, tego przedsięwzięcia, bo gromadził zdolnych ludzi aktorsko, umiał, tak jak mówiłam, umiał wyczuć ten talent aktorski i zmobilizować osoby, żeby poświęcały swój wolny czas na próby. Zresztą, jak wieść niesie, to była przyjemność dla osób, które uczestniczyły w tych próbach i później w spektaklach. Byli też ci aktorzy, amatorzy naprawdę na dobrym poziomie i bardzo doceniani przez publiczność, a więc była ta satysfakcja. Barbacki reżyserował sztuki, wybierał repertuar i czasem w niektórych również sam grywał, także też był aktorsko zdolny. Więc tak naprawdę ten teatr dramatyczny to złote swoje lata przeżywał dzięki niemu. To był teatr amatorski, więc miał swoje bardziej takie okresy działania bardziej systematycznego. No i jak to teatry amatorskie, no różnie bywało z tymi talentami oraz z czasem osób, które... Bo to pamiętajcie, że Towarzystwo Gimnastyczne Sokół nigdy nie było... Teraz się mówi o powrocie i o tam jakimś krzewieniu tych idei sokolich w formie paramilitarnej albo działania młodych bardzo ludzi. Sokół nie działał w ten sposób. Oczywiście młodzi ludzie byli przy Sokole, ale nie byli członkami stowarzyszenia, byli raczej takimi przygarniętymi przez Sokołów, taką młodzieżą, którą Sokoli się opiekowali, stwarzając jej warunki do ćwiczeń fizycznych, do rozwoju intelektualnego, do uczestnictwa w życiu kulturalnym. Natomiast do Sokoła należała elita, ludzie już z dorobkiem, osoby, które były zweryfikowane społecznie, które właśnie potrafiły gromadzić wokół swoich pomysłów, wokół swoich idei nie tylko innych ludzi, ale też pieniądze na to, żeby w tej trudnej ekonomicznie sytuacji te różne wydarzenia czy przedsięwzięcia realizować. No, to taka ciekawostka, że pierwsza kręgielnia w Nowym Sączu powstała właśnie przy Sokole, dzięki Sokołom. I różne tego typu pomysły, no kino, które obchodziło swoje 100 lat, to powstało tak wcześnie w Nowym Sączu, stosunkowo wcześnie w takim małym mieście, właśnie dzięki temu, że Towarzystwo Gimnastyczne Sokół postanowiło, że dlaczego w takim mieście jak Nowy Sącz ma nie być kina. I zakupiono pierwszy aparat odtwarzający, umożliwiający projekcje filmowe i powstało kino. Także no tutaj też warto pamiętać, że takie organizacje jak harcerstwo wywodzi się z Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Towarzystwo Tatrzańskie Turystyczne, PTTK. To są organizacje, które wywodzą swoje korzenie z Sokoła. Jest taka anegdota, którą opowiadał kiedyś podczas jednej z konferencji wielki znawca historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, pan Antoni Kroch, który organizował w Nowym Sączu po, tak jak mówiłam, po reaktywacji działalności tej organizacji wielką wystawę na temat Towarzystw Gimnastycznych Sokół w ogóle. Opowiadał taką anegdotę, że w takich zacnych organizacjach istnieje taki organ, który nazywa się sądem koleżeńskim. Jeżeli ktoś coś przeskrobie, no zachowa się niegodnie, powiedzmy, w stosunku do standardów panujących w organizacji, no to wtedy taki sąd koleżeński się zbiera i ustanawia jakieś zadośćuczynienie za to zachowanie. Oprócz tego, że taka osoba musi przeprosić, to jeszcze w dawnych, dobrych czasach musiała coś zrobić sensownego. I jest właśnie taka anegdota, że jeden z sokołów, no nie w Nowym Sączu, ale gdzieś prawdopodobnie w lwowskiej macierzy, zachował się w stosunku do swojej koleżanki no niezbyt godnie i za karę miał przetłumaczyć z angielskiego książkę na temat scoutingu.

0: zapalił się do tej idei, tłumacząc tę książkę, że postanowił, że skauci też i w Polsce powinni zaistnieć, no i stąd wzięło się harcerstwo, także czasami warto coś przeskrobać, bo z tego, jeżeli sensownie organizacja podchodzi do zadośćuczynienia właśnie za takie zachowania, no to może z tego wyniknąć coś bardzo fajnego i bardzo dobrego, także wiele organizacji polskich zacnych brało swój początek z Sokoła i powiem z żalem, że niewiele z nich o tych swoich korzeniach w ogóle wie czy pamięta. Także.
1: A proszę opowiedzieć coś więcej na temat tej biblioteki w Sokole, bo wiemy, że podczas wojny ten księgozbiór został gdzieś przechowywany, ukryty.
0: Tak, dużo z tych książek, tak, i muzeum, i biblioteka nasza, i część było w ratuszu, część oczywiście... Tak, część wzięli, tak jak i sztandar Sokoła został w domu osób prywatnych uratowany, tak samo część tej biblioteki. No ale niestety bardzo wiele z tych oluminów zaginęło, zostało zniszczone. Wiele też było no już zdezaktualizowanych, bo wiadomo, że no, to były książki wydawane sporo przed wojną i część z nich już ma teraz swoje reprinty poprawione, także nie byłoby sensu ich, ani nie były na tyle zabytkowe, żeby je z tego powodu przechowywać, ani też już nie są aktualne, żeby ich żałować zbytnio, ale wtedy ta biblioteka odgrywała bardzo dużą rolę i rzeczywiście korzystano z niej, korzystali z niej ludzie, którzy pisali rozmaite prace historyczne. Były też tam zapiski dotyczące historii Nowego Sącza. No Sokół też był, co ciekawe, kiedy ratusz sądecki się spalił, to władze miasta przez wiele miesięcy, zanim ratusz został odbudowany, odrestaurowany, przeniosły się właśnie do Sokoła. No, w czasie wojny budynek bardzo ucierpiał, bo stacjonowały tam najpierw tam częściowo były wiadomo wykorzystywany budynek przez Niemców, a potem jak przyszły wojska radzieckie, to okazało się w czasie restauracji budynku już w latach 90., że część belek sufitowych została powycinana, jakimś cudem to się nie zawaliło, ponieważ nie było się czym ogrzać, no to wojska radzieckie demontowały belki i palili nimi, żeby się ogrzać, także ten budynek jakimś cudem w ogóle przetrwał, no i na pewno już by nie istniał, gdyby nie to, że no pan dyrektor Antoni Malczak wywalczył, żeby został ten budynek przyznany naszej instytucji, wtedy ona się nazywała Wojewódzki Ośrodek Kultury, ale żeby podkreślić tę ciągłość jakby historyczną, została przemianowana na Małopolskie Centrum Kultury Sokół właśnie i wojewoda wtedy, pod którego auspicjami byliśmy, bo jeszcze nie istniały województwa samorządowe, zdecydował, że budynek zostanie przydzielony naszej instytucji i że będzie tam kontynuowana działalność kulturalna i tak pomaleńku, małymi kroczkami, najpierw delikatne liftingi przeszedł, a pod koniec lat 90., kiedy powstało województwo samorządowe małopolskie, nasza instytucja pozostała instytucją wojewódzką, co nie było wcale takie oczywiste i został stworzony montaż finansowy. Miasto, Małopolska i rząd polski, który wtedy też wsparł rozbudowę i renowację Sokoła i tak po kolei od bocznego skrzydła, potem sala główna, no i na końcu takie zwieńczenie, czyli dobudowanie czegoś, co wcześniej nie istniało, czyli Galerii Sztuki BWA Sokół. To miejsce, które jak gdyby emanowało takim duchem kulturowym od czasów Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, stało się dalej i pozostało takim miejscem na mapie Nowego Sącza ważnym, gdzie dzieje się wiele wydarzeń.
1: A jak obecnie funkcjonuje Towarzystwo Gimnastyczne Sokół?
0: No dzisiaj Towarzystwo Gimnastyczne Sokół już ma zupełnie inne zadania i w naszym pojęciu mamy po pierwsze ocalić wiedzę o tym stowarzyszeniu i o jego dorobku i starać się, żeby te pamiątki historyczne, które jeszcze zostały

0: które są ważne dla nas. Pamiątki, myślę też również właśnie o wiedzy, o wielkich, ważnych dla Nowego Sącza czy Sądecczyzny postaciach nie zaginęły, ale też my sobie stawiamy za cel praktykowanie takiego nowoczesnego patriotyzmu. To była zawsze organizacja patriotyczna. Wtedy u jej początków patriotyzmem było zachowanie języka, dzieł kultury właśnie, po to, żeby doczekać się do momentu wolności. Walka oczywiście, tak, wtedy stawali sokoli w Legionach Polskich i w różnych innych siłach militarnych, drużynach strzeleckich, strzelec i tak dalej, na różnych frontach. Wtedy to była konieczność. Ale dzisiaj sztuką jest żyć w taki sposób, żeby to, że jestem Polakiem, Polką, to było coś, żeby to coś znaczyło większego niż mój egoistyczny interes, który jest ważny, bo z egoizmów się budują kultury, ale żeby było jeszcze coś więcej. I to niekoniecznie jest podkreślanie, że my Polacy jesteśmy narodem wybranym, bo nie jesteśmy. Bardzo wiele narodów ma podobną historię do naszej i wcale nasza nie jest najtrudniejsza. Jest taka świetna książka Normana Davisa, Zaginione Królestwa, która opowiada o regionach, które co chwilę były w innym państwie, a jednak ludzie tam żyli, kochali tą swoją ziemię, tą swoją małą ojczyznę i byli stamtąd. Zawsze mieli to przeświadczenie, że to jest ich ziemia. Niezależnie od tego, jak w danym momencie nazywało się państwo, które zaanektowało ten teren, bo akurat geograficznie leżał w takim trudnym miejscu. Wydaje mi się, że to jest ten nowy patriotyzm, żeby wiedzieć, skąd jesteśmy, jakie były nasze korzenie i pamiętając o różnych trudnych meandrach naszej historii, skupiać się na tym, co pozytywne i skupiać się nie na tym, żeby narzekać, jak to nas doświadczyła historia, choćby nawet to była prawda, ale na tym, żeby coś robić dla siebie w teraźniejszości i w ten sposób budować jakąś fajną przyszłość, tak żeby ludzie, którzy usłyszą impreza patriotyczna, nie myśleli o smutnym, przygnębiającym wydarzeniu, tylko z chęcią pobiegli pomachać chorągiewkami i wyrazić swoją radość, że tak, ja jestem z tego kraju albo z tego regionu, z tego miejsca. Jestem z tego dumna i jestem zadowolona, że żyję tutaj i chcę tu pracować, chcę tu robić dobrą robotę w miarę uczciwie. I właśnie oprócz zapewniania sobie bytu, dawać jeszcze coś z siebie dodatkowo fajnego. Wydaje mi się, że to jest taki nowy patriotyzm, do którego my jako organizacja namawiamy i staramy się podejmować takie inicjatywy i robić takie projekty, które mają do tego zmierzać. To są projekty edukacyjne, to są różne społeczne spotkania. Zrealizowaliśmy cały taki cykl kilka lat temu, to się nazywało Czwartki przy kominku, troszeczkę wzorowane na obiadach czwartkowych pewnego słynnego króla, ale zapraszaliśmy różne środowiska z bardzo różnych dziedzin, sądeckie do Sokoła. Mieliśmy film, który krótko, w 15 minut opowiadał o historii Towarzystwa Gimnastycznego Sokół właśnie i tego, co Sokoli dla Nowego Sącza zrobili, żeby tych ludzi trochę oswoić z naszą historią, ale rozmawialiśmy o tym, co moglibyśmy zrobić w przyszłości. Parę inicjatyw już z tych rozmów zostało zrealizowanych, a jeszcze kilkadziesiąt zapisane skrzętnie w zeszycie czeka na dobry czas, bo też sztuką wielką jest nie zniechęcać się, jeżeli jakaś inicjatywa w danym momencie nie natrafia na dobry klimat, ale czekać na odpowiedni moment i starać się wokół tego, na czym nam naprawdę zależy, ten klimat budować cierpliwie. Także też patriotyzm nowoczesny powinien być cierpliwy i umieć oczekiwać na dobry czas dla różnych działań.
1: Mówiła Małgorzata Broda z Nowosądeckiego Sokoła. Czym dawniej w kulturze lachowskiej były sobótki, jakie obchodzono, o tym już za chwilę. W studio z nami sądecki etnolog Patryk Rutkowski, który opowie o tym, jak to wszystko wyglądało

0: Jakie tradycje wtedy panowały, jaką symbolikę miały poszczególne święta w ciągu roku kalendarzowego?
1: To jest ciekawe, ponieważ dzisiaj uznaje się, że Zielone Świątki Sobótki to jest wymienne święta, a wcale takie nie było. Sobótki, które się pojawiają na Sądecczyźnie, już dzisiaj nie funkcjonują, ale zacznijmy od magiczności, zacznijmy od wierzeń, bowiem rytualność i taka seksualność, która się pojawiała na wokół tej rytualności właśnie była związana z Wigilią Świętego Jana, 23 czerwca, kiedy to spotykamy się ze sobą, kiedy to na polanach rozpalaliśmy ogniska dosyć duże i to ciekawa noc trochę wolności obyczajowej. Przede wszystkim pojawiało się palenie wielkich ognisk. Ogniska mają taką strukturę bardzo ważną, no, odpędzają złe moce, ale też łączą społeczność wokół siebie. No i tam przy tych ogniskach trzeba było zapewnić różne zabiegi magiczne. Chłopcy przeskakiwali przez ogniska, żeby bydło na przykład nóg nie łamało, ale też tańczono wokół ognisk, wywoływano miłość, jakby oczekiwano na to przyjście tej miłości, na to, co tam się wydarzy. To były długie noce, które się odbywały. Dzisiaj już w ogóle nie funkcjonują. No a Zielone Świątki, kolejne święto, które oczywiście pojawia się w zależności od czasu, bo ono się pojawia po Wielkanocy, kiedy na Sądecczyźnie smaży się jajecznicę, niektórzy smażą ją z lubczykiem, niektórzy z pokrzywą, inni dzisiaj dodają szczypiorku, chociaż to już jest nowa moda. Spotykamy się wspólnie po to, żeby znowu pobiesiadować, po to, żeby znowu być i żeby ochronić też nasze domostwa przed złymi mocami, przed tym, co się będzie działo. Zabezpiecza się domy na Zielone Świątki, mając je jakby ozdabiając. No, dla urody oczywiście dom może być taki ozdobiony, ale to nie tylko dla urody, to przede wszystkim dlatego, żeby ochronić domostwo, bo zielony kolor, żywobycie, które się tutaj pojawia.
2: Czyli tyka się tam jakieś gałęzie na przykład.
1: Brzozowe
2: głównie, nie?
1: Obkłada na około portalu. No właśnie, i tutaj pojawia się ten temat żywobycia, zielonej rośliny, która jest taką symboliką życia, przejścia, miłości, symbiozy. No i na to oczywiście, wracając do tej ważnej nocy, kwiat paproci, którego wszyscy chcą znaleźć. Kto znajdzie kwiat paproci w noc świętego Jana, w Wigilii świętego Jana, to wtedy będzie mógł uzyskać szczęście. Szczęście i dostatek. Bo o to chodziło, żeby jakby przekonać te moce dobre, te moce leśne, te moce zielonobycia, jakby takiej struktury, do tego, żeby właśnie ta wegetacyjność zadziałała, bo obawiano się tego, że wegetacyjność, płodność, jeśli chodzi o tą płodność agralną, nie zadziała, nie funkcjonować będzie na wsi, to będzie głód, to przerwie cykl, to przerwie krąg, który się tam toczy, ale też tą płodność wewnątrz domową, płodność kobiecą, bo wiadomo, należało mieć dużo dzieci. To było to, co powinno występować.
2: Zastanawiam się, kiedy jakby to wszystko się skończyło. Myśmy zapomnieli o tych zwyczajach?
1: Hugo Kołłątaj mówił, że trzeba zapisywać kulturę ludową, bowiem ona się już kończy. I potem wszyscy badacze mówili tak samo i ci ludoznawcy, potem etnografowie w latach 60. Takie opisy pochodzących tutaj też Węgrów, którzy zapisywali, miały mówić o tym, że no, umiera. Nie wiem. Nie wiem, kiedy się to skończyło. Czy to jest nadal w nas, czy na razie czekamy na renesans, bo zaczynamy powracać do tradycji.
2: Znaczy, ja przepraszam, w bloku mieszkam, ale powiem ci, że gdzieś tam widzę te zielone gałęzie brzozy.
1: Bo one się wtedy pojawiają. To czas najwyższy właśnie, żebyś przeprowadził się na wieś, bo tam już majenie wygląda częściej i to powraca. No, może mniej z tą rozwiązłością, jeśli chodzi o nad świętego Jana. Chociaż nie wiem, bo tego nie ośmieliłem się badać. Myślę, że to następny projekt dla etnografów, jak to wygląda w noc świętego Jana i czy młodzież dalej spotyka się na skraju lasu, gdzieś na polanach leśnych pali ogniska. Myślę, że nie, bo już to nie funkcjonuje.
2: Czy w ogóle warto kultywować naszą tradycję?
1: Tak, warto, dlatego że znając naszą tradycję, znając nasze dziedzictwo, wiemy o tym, kim jesteśmy.

0: świadomość, tożsamość bycia konkretną osobą powoduje nam taką siłę wewnętrzną. Siłę do walki z tym światem, który się dzieje dzisiaj. On jest trudny, jego trzeba poniekąd pokonać. Jest trudny dla nas, głównie dla młodych ludzi, którzy właśnie nie mają swojej wartości, nie mają swojej tożsamości, bo przez jakieś rzeczy została ona zabita. A kiedy mamy własność, mamy swojość i wiemy, kim jesteśmy, potrafimy walczyć ze światem, ale też go budować po swojemu. Potrafimy być szczęśliwi, uśmiechać się, i te wszystkie zwyczaje, może już nie w formie magicznej, bo w to ludzie nie wierzą, ale w formie ludycznej, czyli zabawowej, powodują magię społeczeństwa, czyli magię bycia ze sobą, magię bycia razem. A chyba o to chodzi dzisiaj najbardziej.
1: Mówił Patryk Rutkowski, etnolog z Nowego Sącza.
2: SK Małopolska News.
1: Michał Rejduch, zapraszam. Kolejne drogi w naszym regionie doczekają się remontów. To dzięki pieniądzom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które trafią do małopolskich miast, gmin i powiatów. Tym razem podzielono ponad 8 milionów

0: szeregową, to chyba nie ma gminy, gdzie nie byłoby wniosków i oczekiwań mieszkańców, bo wciąż ta działalność samorządów gminnych jest przez pryzmat dróg odbierana. No, wspomnę o naszej gminie Gnieńsku. Jeśli mamy sieć na okrągło 500 km dróg, to właściwie jest to niekończąca się robota. Tym razem to pragnę swoją radość wyrazić, bo już z pierwszego rozdania jesteśmy w trakcie realizacji zadania w miejscowości Jazowsko, droga Bielówka, z tego już właśnie Funduszu Rządowego Dróg Samorządowych. I to był temat taki troszkę grubszy, on jest w trakcie realizacji, natomiast dzisiaj będę miał przyjemność w imieniu gminy odbierać te promesy i podpisywać umowę. Temat ma okrągło na 500 000 zł, tutaj dofinansowanie 50/50, więc troszkę ponad 200 tysięcy. W obydwu przypadkach bardzo, jak na nasze realia, mocno zamieszkałe tereny, więc cieszą środki zewnętrzne każde, które gdzieś tam spłyną do gminy na infrastrukturę wszelaką, tym bardziej drogową. Absolutnie tak, dlatego że jeśli chodzi o w ogóle drogi, modernizację, budowę, nakładki, to powiedzmy sobie wprost, no szału tych wiele źródeł samorządy gminne nie mają. Gdzieś tam w przeszłości jakieś środki unijne udawało się złapać, gdzieś tam w przeszłości były drogi powodziowe. Może Bogu trzeba dziękować, że tych powodzi teraz nie mamy, ale jak nie ma powodzi, nie ma zniszczeń, to i też nie ma środków zewnętrznych. Więc tak naprawdę w tym momencie ze środków zewnętrznych gminy pozostały bądź to z tym Funduszem Dróg Samorządowych środkami rządowymi, bądź też tak zwane drogi rolnicze, to z kolei są środki marszałkowskie. To są właściwie oprócz własnych źródeł gminy, to są dwa fundusze zewnętrzne, do których staramy się sięgać i cieszy to, jeśli uda nam się z nich pozyskać środki.
1: Kolejny etap budowy, całkowitej przebudowy ulicy Jamnickiej. Mówimy co prawda o obszarze około 300 metrów, ale to już jest czwarty etap budowy Jamnickiej. Rok po roku staramy się dofinansować to zadanie z rządowego programu rozwoju dróg i ten właśnie fragment również jest dofinansowany. Właśnie za chwilę będziemy podpisywać umowę. Dofinansowanie na kwotę 750 tysięcy złotych, wartość zadania około 1 300 000, tak szacujemy. Oczywiście jak to będzie po przetargu, to zobaczymy, bo przetarg będziemy ogłaszać dopiero po podpisaniu dzisiejszej umowy. Oczywiście, że tak, gdyby nie one, to zarówno Jamnicka, jak chociażby Dunajcowa, która też robimy w ten sposób, czyli fragmentami, nie bylibyśmy jako miasto w stanie wydać jednorazowo kilkudziesięciu milionów złotych, a tak możemy te pieniądze rzeczywiście tymi pieniędzmi uzupełniać etapy i realizować zadanie etapami. No już 3 etapy, czyli mówimy, że uwieńczone zresztą parkingiem na końcowym etapie tego właśnie 3 etapu. Już wychodzimy właściwie, za chwilę będziemy przy blokach, które tam, jest tam taki fragment ulicy, gdzie są bloki, to mniej więcej ten fragment będzie w tym momencie robiony. Oczywiście nie zamyka to całości tematu, ale to już jest prawie 3/4 drogi. Będzie wykonane już po tym etapie.
2: W gruntownej przebudowie poddane zostaną drogi na terenie miasta Grybowa, konkretnie przebudowa ulicy Armii Krajowej. Jest to centrum miasta, można powiedzieć, droga uczęszczana przez bardzo dużą liczbę mieszkańców. W tym miejscu oczywiście serdecznie dziękujemy za przyznane te środki.

0: tutaj dla terenu Sądecczyzny, dla terenu Podhala, dla tych terenów tu z Małopolski Południowej. No i myślę, że jest to dobre, jakie były klucze, pan pytał, wyboru tego. No te pierwsze potrzeby, które analizowaliśmy, czyli to wszystko, co w tych projektach było zmierzające do zapewnienia jednak bezpieczeństwa lokalnym tutaj mieszkańcom, lokalnej społeczności, i te zyskały aprobatę. Równocześnie chciałbym tutaj też powiedzieć, że w przyszłym roku program będzie kontynuowany i czekamy ze strony samorządowców na nowe zadania. To jest program, który zajmuje się właśnie takimi małymi powiatowymi drogami. Czasem te 400 metrów, gdzie nie ma chodnika, może zapewnić komuś bezpieczeństwo i bezpieczne dojście. Czasem te 400 metrów może stworzyć zatokę, w której będzie mógł się bezpiecznie zatrzymać autobus czy bus, więc może to wygląda, że to są takie małe środki, ale jak to kiedyś było powiedziane, że mały krok, a wielki dla ludzkości. Także tutaj jest ten mały krok, a wielki dla ludzkości tej lokalnej, tej społecznej, samorządowej, która tu porusza się po tych drogach, bo to, proszę Państwa, jest program, który albo spowoduje, że jakaś droga, która jest w bardzo złym stanie, bardzo dziurawa, zostanie wyremontowana i będzie bezpieczna, albo zostaną stworzone warunki na poboczu do tego, żeby można było bezpiecznie się poruszać, czy też wybudowany chodnik, czy zatoka zrobiona, więc to są może małe zadania, ale bardzo istotne ze strony samorządowców, ze strony wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów miast tutaj tego terenu, i dlatego one mają naprawdę bardzo duże zainteresowanie. Ja tylko obrazowo Państwu powiem, że ponad 2 miliardy złotych zostało od początku funkcjonowania tego programu w Małopolsce samej wydano. Zrealizowano ponad 2200 zadań. To możemy sobie popatrzeć w skali od kilku lat i jak ten program funkcjonuje, jakie ma zainteresowanie. Fundusze na to są ograniczone, ale czekamy na to w przyszłym roku.
1: Mówił wicewojewoda małopolski Ryszard Śmiałek. W sumie od początku, kiedy działa fundusz, do naszego regionu trafiło ponad 2 miliardy złotych. Na razie rezerwacji nie ma dużo. Podhale cały czas czeka na wakacyjnych turystów. Póki co pobyty pod Tatrami sprzedają się powoli. Branża turystyczna przyspieszenia spodziewa się w drugiej połowie lipca.
2: Standardowo wakacje rozkręcają się w Zakopanem wolniej niż wiele osób sądzi i ten pierwszy okres wakacyjny jest zwykle słabszy. Na ten moment po grafikach już to też widać. Pierwszy tydzień tuż po zakończeniu roku szkolnego na razie nie imponuje, jeżeli chodzi o ilość rezerwacji. Natomiast co ciekawe, w tym roku więcej rezerwacji jest założonych na lipiec niż na sierpień. Zwykle to sierpień jest tym najmocniejszym miesiącem. Być może on dosprzeda się później. Takie lata też już były.
3: Warto pamiętać o tym, że Zakopane ma bardzo szeroką bazę noclegową. Jest wiele hoteli, apartamentów i pokoi gościnnych, więc mamy ofertę na każdą kieszeń. Więc myślę, że dla każdego ta oferta się znajdzie. Natomiast nie warto na pewno czekać na ostatnią chwilę, bo najlepsze, najciekawsze obiekty w najlepszych lokalizacjach wyprzedają się bardzo.
2: Na chwilę obecną to tak naprawdę tylko lipiec w zasadzie jeszcze coś ratuje to obłożenie, bo tutaj możemy mówić o około 30%, natomiast sierpień w tej chwili jest dosyć pusty, tam są pojedyncze rezerwacje w okolicach 10-15%, chociaż to też zależy oczywiście od obiektu i od jego lokalizacji.
3: To są bardzo różne statystyki w zależności od tego, gdzie patrzymy. My niestety w Zakopanem nie mamy danych na bieżąco dotyczących rezerwacji miejsc noclegowych, natomiast opierając się o to, co widzimy w portalach rezerwacyjnych, to lipiec, który nadchodzi dużymi krokami, wyprzedaje się już dosyć w szybkim tempie.
4: Jak z cenami? Czy ceny na tegoroczne wakacje będą wyższe, niższe, porównywalne?
2: Ceny w zasadzie się zatrzymały. Porównując do ubiegłego roku, w zasadzie są na bardzo podobnym poziomie. Takiej sytuacji nie było już od wielu lat. Z reguły te ceny zakładane na dany sezon były o kilkanaście punktów procentowych wyższe. W tym momencie są praktycznie identyczne jak w roku ubiegłym.
3: Co ciekawe, i to taki trochę pro tip dla wszystkich podróżujących do Zakopanego, jeżeli Państwo nie macie jeszcze wybranego terminu na pobyt w Zakopanem, to idealnym momentem jest ostatni tydzień sierpnia, dlatego że to już jest trochę posezonowy okres, ceny już są bardziej wrześniowe niż sierpniowe, Zakopane nie jest tak oblegane i można naprawdę spędzić tutaj wtedy wspaniały czas.
2: Jeżeli chodzi o centrum Zakopanego i obiekty takie typowo hotelowe, to trzeba się liczyć z ceną około 400 zł, powyżej 400 zł za dwójkę, za dobę. Natomiast jeżeli chodzi o obiekty troszeczkę dalej od centrum, to tutaj już uda się znaleźć dwójkę w takich pokojach typu kwatery za około 120-160 zł.
3: Dynamika ruchu turystycznego w Zakopanem jest bardzo różna i oczywiście ten lipiec już od wielu lat to nie jest taki typowy szczyt sezonu. Największe zainteresowanie obserwujemy z końcem lipca i ono trwa w zasadzie zazwyczaj do drugiej połowy sierpnia, do okolic 15 i potem już przygasa, no bo wszyscy powoli przygotowują się do powrotu do szkoły i do

0: swoich powakacyjnych obowiązków.
1: Jeżeli chodzi o dane na koniec maja, to podsumowując, rezerwacje, które wpadły na okres wakacyjny w ubiegłym roku o tej porze, a na koniec maja 2026 mamy spadek 90%, jeżeli chodzi o gości z krajów arabskich. Na ten moment pierwsze rezerwacje już zaczynają się pojawiać, ale jest ich zdecydowanie niewiele i jest to późno jak na gości arabskich, więc zdecydowanie widać, że będzie ich w tym roku zakupane mniej.
0: Zachęcam również do tego, żeby rezerwować bezpośrednio w obiektach noclegowych, ponieważ ceny najlepsze dostaniecie Państwo zawsze bezpośrednio w hotelu u kwaterodawcy. Natomiast pamiętajmy również o tym, że ze względu na ogromne zainteresowanie Zakopanem, czasami w sezonie wakacyjnym zdarzają się oszuści, którzy oferują w internecie wirtualne kwatery, więc przed taką rezerwacją bezpośrednią czy przez portal rezerwacyjny warto zadzwonić do Urzędu Miasta bądź sprawdzić online. Mamy taką bazę na stronie miasta Zakopane. Sprawdzić, czy obiekt jest zarejestrowany, czy jest obiektem legalnym.
2: Mówił Tymoteusz Mróz z lokalnej organizacji turystycznej w Zakopanem oraz Emilia Glista z agencji, która współpracuje z hotelami i pensjonatami na Podhalu. Z nowego parku edukacyjno-rekreacyjnego mogą już korzystać mieszkańcy Starego Sącza i turyści. Takie miejsce powstało na Miejskiej Górze obok leśnego molo. Park składa się z kilku stref, dzięki którym można poznawać przyrodę i naturę, mówi Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza.
3: Przede wszystkim jest to strefa rekreacji, wypoczynku, edukacji i nauki. Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Przeznaczona jest dla całych rodzin, oczywiście największym takim naciskiem na dzieci. Jest to polana w lesie, której nie zastosowaliśmy w niektórych przypadkach nowe technologie, ale po to, żeby można było lepiej poczuć zmysłami naturę, bardziej jej dotknąć. Dlatego jest to miejsce, które wpisuje się w strategię zagospodarowania Miejskiej Góry, tego kompleksu rekreacyjnego, który od, można powiedzieć, od 8 lat już tak bardzo intensywnie inwestujemy w bezpośredniej bliskości centrum Starego Sącza, jako uzupełnienie atrakcji turystycznej, którą zdecydowanie jest ta historyczna zabudowa klasztor sióstr Klarysek, ale tutaj otwieramy nowy obszar spędzania czasu, otwieramy również takie dopełnienie możliwości, więc strefa zmysłów, strefa taka, która pozwala dotykiem, pozwala dźwiękiem, słuchem, pozwala wzrokiem otwierać się na otaczającą przyrodę i nowe doznania. To jest czwarty etap, można powiedzieć. Pierwszy etap to był taki bardzo taki mały punkt widokowy, drugi etap to były ścieżki biegowo-rowerowe na Miejskiej Górze, 5 km ścieżek. I trzeci etap to była budowa leśnego mola, które stało się absolutnym hitem Starego Sącza, a w tej chwili właśnie Orbisfera plus takie jeszcze towarzyszące w tej chwili już będące w fazie końcowej elementy właśnie takiego miejsc integracji i schronu przeciwdeszczowego. To wszystko stwarza, że Miejska Góra staje się takim miejscem, gdzie można spędzić wiele godzin, szczególnie właśnie, jeżeli się jest w rodzinie, w gronie przyjaciół, w gronie z dziećmi i żeby to wszystko w jakiś sposób, ten czas spędzany na łonie natury, w ciszy, takim bardzo niekomercyjnym obszarze, żeby dawał wiele po takiej radości i satysfakcji. Jeżeli chodzi o inwestycje samej Orbisfery, ona kosztowała niewiele ponad 2 700 000. 80% z tej kwoty to środki z programu Interreg Polska-Słowacja. Jest to kolejny nasz projekt, który realizowaliśmy z tego właśnie transgranicznego programu, który kolejny projekt, który realizowaliśmy z naszym miastem partnerskim Lewocza. Po stronie lewockiej tam też pewne inwestycje kulturalne akurat w tym wypadku były realizowane. Cały program nazywa się łączy nas natura i kultura, więc tutaj akurat w tym wypadku my bardziej postawiliśmy na naturę i takie bliżej natury, nasz partner na kulturę, a w sumie tak naprawdę jedno i drugie nas bardzo mocno łączy. A dzięki temu, że pozyskujemy sukcesywnie te środki, przypomnę, że wszystkie te etapy, o których mówiłem wcześniej, również były realizowane z pomocą środków zewnętrznych, czy to właśnie programu Interreg, jak Leśne Molo, czy programu naszego regionalnego małopolskiego, jak w przypadku ścieżek biegowo-rowerowych, to właśnie dzięki tym środkom, dzięki tym pieniądzom możemy rozwijać tą ofertę rekreacyjną zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów, bo jestem przekonany, że to miejsce będzie ulubionym miejscem mieszkańców, ale też niezwykłą atrakcją turystyczną. My lubimy realizować takie rzeczy, które są niestandardowe, bo Stary Sącz jest absolutnie niepowtarzalny, więc chcemy robić takie rzeczy, które jednak są bardzo indywidualne i zostawiają w tych, którzy odwiedzają te miejsca, coś więcej.
4: Nazywam się Bartosz Sokosa, jestem nauczycielem wychowania

0: Politycznego w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym Sączu. Myślę, że to jest bardzo dobra inicjatywa i bardzo to jest korzystne w funkcjonowaniu społeczności nie tylko tutaj starosądeckiej, ale i z okolic. Jest to bardzo przydatne przede wszystkim z perspektywy rozwoju dzieci, młodzieży i nie tylko, bo mogą korzystać też na pewno osoby starsze, ale głównie właśnie młodzież, która będzie poznawała ten świat, który jest dookoła nas i korzystała z tego, myślę, że w pełnym zakresie. Myślę, że tak, które też pomogą nam w rozwoju młodzieży i podniosą ten poziom sprawności jeszcze wyżej. W gminie Stary Sącz jest coraz więcej tych atrakcji, takich właśnie różnego rodzaju, ale każda atrakcja, która będzie przybliżała nas do natury, do aktywności fizycznej, myślę, że to jest bardzo, bardzo duży plus.
1: Będzie Pan przychodził z uczniami tutaj na zajęcia?
0: Bardzo często. Bardzo często i ja myślę, że w każdej porze roku, bo na pewno czy to będzie okres jesienny, letni, wiosenny, czy nawet zimowy, będzie to inne doznanie i inny wymiar tego miejsca.
2: Bardzo super, kreatywnie, fajnie, dużo zabawy i radości jest. Bardzo fajne są hamaki i spinaczki. Bardzo fajne jest, jak można chodzić na boso po różnych kamykach, różnych rzeczy w lesie.
3: Bardzo się cieszę, że tu przyszliśmy. Bardzo fajnie w ogóle się tu bawić i fajnie, że jest coś nowego. Najbardziej mi się chyba hamaki podobają. Fajnie jest to, że można pochodzić tutaj po różnych typu mchu czy czymś innym.
4: Bardzo fajnie i super, że jest coś sensorycznego i że dla wszystkich, dla dużych i małych coś jest i nikt się tu nie nudzi.
5: No fajne jest to, że jest kładka i można zauważyć dużo fajnych rzeczy przyrody i można też dużo rzeczy nowych zobaczyć i pozwiedzać.
6: Powiem szczerze, że jesteś tutaj pierwszy raz, dopiero co zobaczyliśmy ten park, o którym Pan mówi, no i bardzo nas zaciekawił. Od razu pomyślałem o naszych dzieciakach, że świetnie by się tutaj bawiło. Myślę, że tak, że bardzo są potrzebne takie miejsca. Tak, zdecydowanie warto inwestować. My tutaj podążamy do Leśnego Mola i powiem szczerze, że na to natrafiliśmy przypadkiem, na ten park.
7: Ja bardzo cenię i bardzo doceniam kontakt z naturą, więc jak zobaczyłam to miejsce i myślę sobie o dzieciach i o tym deficycie tak naprawdę kontaktu z naturą, to myślę, że takie miejsce jak najbardziej powinno być, nie wiem, dofinansowywane, jak najbardziej rozwijane, jak najbardziej dostępne dla jak najszerszej liczby osób. Tak, edukacja, zabawa, tak naprawdę edukacja poprzez zabawę.
1: Czyli
7: w przyrodzie jeszcze, w otoczeniu, tak? Więc i dzieciaki mają możliwość tak naprawdę i powietrza, ale i też zerkania na tą zieleń, poznawania przyrody otaczającej.
8: Dodają mieszkańcy Starego Sącza, którzy nowy park już zobaczyli. Ja przypomnę, że Orbisfera, bo tak to miejsce się nazywa, znajduje się na Miejskiej Górze. Trwa akcja darmowego chipowania psów. Mogą wziąć w niej udział właściciele czworonogów, którzy mieszkają na terenie Nowego Sącza. Przygotowano ponad 200 chipów.
9: Ruszyła miejska akcja jak co roku dotycząca kastracji i sterylizacji kotów. Głównie kotów wolnożyjących, kotów, które są dokarmiane przez mieszkańców miasta Nowego Sącza. Jest przygotowanych około 130 wniosków, jeżeli ktoś chce skorzystać z takiej darmowej usługi, musi zgłosić się do Urzędu Miasta, Rynek 3, tutaj koło postoju taksówek, na pierwsze piętro, trzeba się zgłosić do pani Małgosi, ona wydaje takie wnioski i kieruje, co trzeba dalej zrobić. Z usługi można skorzystać w lecznicy Serwin lub w lecznicy Jankisz. Te dwie lecznice podjęły się programu w współpracy z miastem. Oprócz tego mogą też skorzystać właściciele psów i kotów właścicielskich.
10: Czyli takich, które mamy w domach.
9: Tak, te co mamy w domach, jeżeli nie mają chipów. Teraz jest akcja właśnie na chipowanie tych zwierząt. Zachęcamy, bo jest tylko 220 wniosków, więc kto pierwszy, ten lepszy. Komercyjnie, prywatnie jest to usługa dość droga, natomiast tutaj mamy całkowicie za darmo i za chipowanie zwierzaka, a potem Urzędnik Miasta będzie wprowadzał dane do bazy międzynarodowej, więc cała usługa jest za darmo. Bardzo, bardzo Państwu Państwa zachęcamy. Dużo zwierząt, które trafia do nas do schroniska, nie ma tych chipów. A gdyby miały, to my od razu mamy kontakt do właściciela, dzwonimy, piesek ma mniej stresów, właściciele mają mniej stresów, mniej kosztów. Więc wiemy, że psy nasze sądeckie nie są zaczipowane. W większości nie są. Dlatego bardzo, bardzo zachęcamy. To jest do wyczerpania zapasów. Przypominam, tylko 220 wniosków, więc warto jak najszybciej korzystać. I trzecia akcja związana tutaj też z kastracją, sterylizacją kotów wolnożyjących to odrobaczanie. Można również pobrać wniosek, żeby te zwierzaki, które są pod opieką do karmicieli, można było odrobaczyć takim odrobaczeniem kompleksowym na pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne.
10: Ja chciałbym wrócić jeszcze do tej akcji sterylizacji kotów. Jak to wygląda? My musimy fizycznie tego kota złapać?
9: Tak.
10: Trzeba i zawieźć kota, go do
9: tak, jak już mamy wniosek, jak już mamy wniosek, to łapiemy tego kota. Jeżeli jest to kot bardzo dziki, są specjalne klatki, łapki. My mamy dwie takie klatki w schronisku, możemy pożyczyć. Wiem, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które praktycznie całorocznie pomaga mieszkańcom w sterylizacji i kastracji kotów, też mają kilka tych łapek. Można popytać w lecznicach, czy nie mają takiej łapki do wypożyczenia, bo jest to bardzo sprawne urządzenie. Kota można nawet z całą tą łapką przewieźć do lecznicy, no bo wiadomo, dziki kocur może nam narobić krzywdy. Ten kotek jest sterylizowany lub kastrowany w zależności od płci. Potem wybieramy tego kotka i wypuszczamy na wolność.
10: Tak od razu po zabiegu, czy on jakiś czas musi tam w tej lecznicy?
9: On w lecznicy jest zabezpieczony przeciwbólowo i antybiotykami, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli w lecznicy jest miejsce, no to te koty tam zostają 2-3 dni, ale przy takiej akcji, jak tutaj mamy 130 zwierzaków, no może się okazać, że po prostu fizycznie lecznica nie będzie miała możliwości przetrzymać tego kotka, więc jeżeli to nie jest bardzo dziki kot, to można go gdzieś przetrzymać u siebie w domu ze 2 doby, czy w garażu, czy w jakiejś piwnicy. Natomiast
10: tak, żeby mu zapewnić ten spokój, tak? I dojście do zdrowia po tym zabiegu.
9: Weterynarze, którzy wykonują ten zabieg, zdają sobie sprawę, że to będą zwierzęta, które zostaną wypuszczone na zewnątrz, dają odpowiednie zabezpieczenie farmakologiczne i też te szwy są takie, że nie trzeba ich ściągać, same
10: się po prostu.
9: Tak, tak, tak. I są to zabiegi robione naprawdę porządnie, profesjonalnie, właśnie pod to, żeby te zwierzaki sobie same radziły na zewnątrz później.
10: A w ogóle jaka skala jest tych kotów wolnożyjących, którymi mieszkańcy Nowego Sącza się opiekują? Bo mówi pani o tym, że 137 jest jakby możliwość zrobienia 137 tych zabiegów sterylizacji, ale pytanie, czy to wystarczy na wszystkie te koty, którymi się mieszkańcy Nowego Sącza opiekują?
9: No niestety koty się bardzo szybko rozmnażają. Tu jest problem, że mimo, że akcja jest co roku i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami też cały czas te kotki łapie, sterylizuje, kastruje, to i tak skala potrzeb jest dużo większa ze względu na to, że czasami nie zdążymy złapać tej ciąży czy tego zwierzaka przed ciążą. Również zwierzęta się przemieszczają między gminami, prawda? Zostanie złapany kot w Nowym Sączu. My nie mamy pewności, czy on na pewno jest kotem sądeckim, a jest to akcja skierowana do mieszkańców i do zwierząt sądeckich. Więc ciężko jest powiedzieć, na jaką to skalę. Na pewno jest tego za mało. Dlatego warto jak najszybciej po ten wniosek się wybrać. I też mam taki apel, bo zdarza się, że ktoś weźmie wniosek i nie skorzysta. Bo nie wiem, kotek ucieknie bądź zaginie. Bardzo mamy taką prośbę, żeby dzwonić do urzędu i powiedzieć, że wniosek o danym numerze X nie będzie wykorzystany, ponieważ nie ma kota i wtedy Urząd Miasta robi duplikat pod ten numer i
10: korzysta ktoś inny,
9: dokładnie,
10: inny kot.
9: Dokładnie tak, a szkoda by było, bo jak jest koniec akcji, to niestety już przepadają te wnioski i mogłoby więcej zwierzaków skorzystać.
10: A to chipowanie to jest związane też z tą zmianą ustawy, która jakby będzie narzucać teraz właścicielom zwierząt obowiązek tego chipowania?
9: Też, ale chipujemy już od lat. Od lat jest ta akcja, więc cały czas się przygotowujemy. Chipowanie zwierząt jest bardzo ważne w zabezpieczaniu, w hamowaniu bezdomności zwierząt. Dużo psiaków, które do nas trafia, szybciej by znalazło dom, albo w ogóle trafiłoby z powrotem do domu. Czasami ludzie nie szukają, nie przypuszczają, że zwierzak może być w schronisku. No a tutaj mamy od razu kontakt z właścicielem, ale na pewno jeśli chodzi o tą akcję państwową, jest to wspaniałe i będzie to dla nas dużym plusem, że zwierzaki będą oznakowane i będziemy wiedzieć, kto jest właścicielem i ten kontakt z właścicielem będzie szybszy. To będzie powodowało, że będzie więcej miejsca w schroniskach, no i te koszty też będą mniejsze, miejmy nadzieję.
10: Ostatnio jak rozmawialiśmy, to mówiła Pani o tym, że jest dużo kotów do adopcji. Czy one już się wyadoptowały, czy jednak nadal czekają na swój dom?
9: Tak, jeśli chodzi o adopcję kotów, to jest taka specyfika, że każdy szuka małego, młodego kocurka, kociaczka. Natomiast koty dorosłe w tych schroniskach siedzą i zalegają latami i męczą się u nas, bo mają małe klatki, małe pomieszczenia. Praktycznie na tą chwilę mamy tylko 7 miejsc dla kotów, ze względu na to, że ustawa nam wprowadziła takie obwarowania co do wielkości klatek i z cyfry 25 musieliśmy zejść do 7 po to, żeby dostosować się do ustawy, więc to jest bardzo mało. Będziemy zabezpieczać tylko koty chore i po wypadku. Natomiast nie możemy zabezpieczać kotów zdrowych, tak jak to było lata wstecz, ponieważ nie mamy już na to miejsca. Dlatego ta akcja sterylizacji i kastracji jest dla nas bardzo ważna, żeby powstrzymywać ten rozród, zmniejszać populację, bo koty wolnożyjące są potrzebne. Wiadomo, gryzonie są przez nie ścigane. Natomiast jest ich za dużo. Jak jest ich za dużo, to już się robi problem. Te zwierzęta też bardzo często chorują, cierpią, giną pod kołami samochodów. Jest bardzo dużo chorób zakaźnych, białaczka, padleukopenia i te koty się zarażają. Wystarczy, że one ze sobą przebywają. One nie muszą się ani pogryźć, ani nawet dotknąć. Ten wirus po prostu unosi się w powietrzu. Zależy nam, żeby te koty były wysterylizowane i się nie namnażały, żeby było jak najmniej kotów, ale wiadomo, że zawsze jakaś tam cyfra zostanie, zwłaszcza na działkach. Wszędzie są koty i one są pożyteczne, bo łapią te nornice, ale jak jest tego już za dużo, no to są już szkodnikami wtedy.
10: Ale niemniej jednak u Was koty czekają na adopcję.
9: U nas koty czekają na adopcję, mamy koty dorosłe, zaczynają się już maluszki. Mamy w tej chwili 2 koty mniejsze i około 6-7 dorosłych. Te kotki można u nas zobaczyć codziennie w godzinach 11-16, w dni wolne od pracy również. No, i bardzo Państwa zachęcamy na te spacery i też apelujemy do osób samotnych, do osób starszych, które są na rencie, na emeryturze, mają czas, żeby nas odwiedzali w tygodniu. Potrzebujemy pomocy w tygodniu, bo w weekend przychodzi dużo osób, dużo rodzin z dziećmi. Tych spacerów jest bardzo dużo, już czasami psy są zmęczone i pod koniec dnia nie chcą wychodzić. Natomiast przydałaby się nam pomoc w tygodniu, żeby te pieski też wyspacerować, socjalizować, żeby one się uczyły innego człowieka, nie tylko pracownika, nie tylko wolontariusza, tylko w innym środowisku miały też styczność i możliwość przebywać. Więc bardzo zachęcamy na wolontariat i na spacery.
10: A każdy może sobie wziąć takiego psa od Was na spacer?
9: Osoba dorosła. Ewentualnie, jeżeli jest to osoba małoletnia, to z osobą dorosłą jak najbardziej.
10: I są jakieś takie pieski, które częściej wychodzą na spacery, a takie, które no rzadziej ze względu na to, że nie mogą?
9: Są pieski, które nie wychodzą w ogóle. Czy to są pieski agresywne? Tak, one wychodzą tylko z pracownikami. I to właśnie w tygodniu, kiedy jest spokojniej u nas. Natomiast psy młode, to one są chętne non-stop, one wrócą ze spaceru i są już gotowe na kolejny, tylko się coś napiją i zjedzą. Więc naprawdę jest możliwość cały dzień, cały tydzień spacerować z psiakami. Zawsze się jakiś piesek potrzebujący znajdzie. No, jeżeli ktoś czuje, że sobie poradzi z psem takim, że tak powiem, cięższym, z psem, który
10: większym,
9: który jest bardziej taki energiczny.
10: I ma więcej siły.
9: Ma więcej siły, większe potrzeby. No to też zachęcamy. Mamy psy, które potrzebują rehabilitacji, żeby właśnie chodzić po takich terenach nierównych, żeby sobie trochę pobiegać. Więc naprawdę pomoc jest nam potrzebna. Mhm. I to w tygodniu by się nam Państwo bardzo przydali. Idzie lato, cieszymy się z tego, że jest piękna pogoda, jednak nasze schronisko jest usytuowane w takich podmokłych terenach i mamy tutaj problem ze żmijami. Także bardzo apelujemy do Państwa, którzy do nas przychodzą, żeby ubierać wyższe buty, żeby uprzedzać dzieci, żeby nie łapały tych zwierzątek. Jeżeli się cokolwiek wydarzy, od razu alarmować do schroniska, ewentualnie wzywać 112, czy się to wydarzy jakaś nieprzyjemna sytuacja psu czy człowiekowi, bo wiadomo, człowiek priorytet, ale ona

0: nasze zwierzęta też musimy dbać. Wszystko trzeba nam sygnalizować.
1: Mhm. Ale... A były jakieś takie przypadki, że na przykład żmija dostała się na teren schroniska gdzieś tam do końca?
0: Tak, zdarzają się.
1: Teraz?
0: Bywają żmije na wybiegach. Rano, zanim pieski wypuścimy na zewnątrz, to musimy przejść, zobaczyć, czy się gdzieś żmija nie wygrzewa. Były też żmije już w boksach. Przychodzą do boksów, więc no nie jest ciekawa sytuacja, tym bardziej, że mamy już dwa wypadki śmiertelne w naszej historii, właśnie po ukąszeniu żmii. Dla zwierząt jest to bardzo niebezpieczne, zresztą dla człowieka też, ale od razu trzeba reagować. Nie można tego zostawić, bo im szybciej zareagujemy, tym jest łatwiej to zwierzę wyleczyć.
1: W tym roku nie było żadnego takiego tragicznego przypadku?
0: Jeszcze nie. Tak, kupiliśmy takie odstraszacze na żmiję. Miejmy nadzieję, że one coś zadziałają. Tak jak mówię, sprawdzamy teren. No, ale są to małe zwierzątka zwinne, więc nie jesteśmy w stanie wszystkiego wypatrzyć. Jeżeli ktoś z Państwa zobaczy gdzieś jakieś gniazdo, to też prosimy nas informować. I naprawdę cała ścieżka rowerowa wzdłuż Dunajca, przynajmniej tutaj, gdzie my chodzimy, jest oblęgana wręcz przez żmije, więc uważajcie Państwo. I wysokie buty, i ostrożność.
1: Mówiła Joanna Otto, szefowa schroniska dla zwierząt w Nowym Sączu. O szczegółach przeczytacie też na Facebooku schroniska. Na wakacje zaplanowano remont hali Mosir w Nowym Sączu. Wymieniony będzie parkiet, pojawi się też nowa tablica, która wyświetla wyniki meczów.
2: No, w związku z tym, że hala od ponad 20 lat nie była remontowana, w tym roku zamierzamy zmienić kilka rzeczy. Pierwszą taką zasadniczą i główną rzeczą to będzie renowacja parkietu, remont parkietu. Jak Państwo wiecie, jest dość mocno eksploatowana hala. Ten parkiet jest już mocno wytarty, w niektórych miejscach jest po prostu uszkodzony. Będziemy wymieniali poszycie, czyli część desek będzie wymienianych. Będzie lakierowane, będą naniesione nowe linie, tak żeby to było wielodyscyplinowe boisko.
1: Jak długo te prace potrwają?
2: Planujemy około 4 tygodni, natomiast no, życie pokaże. Mam nadzieję, że zmieścimy się w 4 tygodniach.
1: W tym czasie rozumiem, że hala będzie zamknięta.
2: Tak, remont planujemy na okres wakacyjny, wtedy kiedy hala jest praktycznie najmniej wykorzystywana. Chcielibyśmy i będziemy do tego dążyli, żeby od 1 września hala już była po remoncie. Myślę, że zacznie się w połowie lipca, najpóźniej 1 sierpnia.
1: Ale to nie jedyne prace, które planujecie wykonać na hali, bo wiemy, że też wymieniona będzie tablica, na której wyświetlane są wyniki.
2: Rzeczywiście tak, ta tablica to też historia tej hali. Od ponad 20 lat wisi i od ponad roku nie działa. Więc podjęliśmy też decyzję tutaj przy akceptacji pana prezydenta, że wymieniamy tablicę na nową. Będzie to już nowoczesna, multimedialna tablica, łącznie z dodatkowym wyświetlaczem, która będzie obsługiwana bezprzewodowo, jak również przewodowo.
1: Bezpieczeństwo, bo też chcecie zadbać, poprawić bezpieczeństwo w tym obiekcie.
2: No tak, to kolejny element, który chcemy poprawić w budynku hali. Planujemy, już właściwie jesteśmy bardzo zaawansowani, już podpisaliśmy umowę na wymianę drzwi przeciwpożarowych. Te, które są, nie spełniają norm, no mają już też ponad 20 lat, więc te normy były zupełnie inne 20 lat temu, zupełnie inne są teraz. W tej chwili planujemy wymianę 8 par drzwi. Też w tym samym czasie, tak, wszystkie remonty, które planujemy w tym samym czasie równocześnie przeprowadzić.
1: Jakie są koszty tego remontu?
2: W sumie będzie to około 500 tysięcy złotych. No tak, lato zbliża się szybkimi krokami, czekamy na dobrą pogodę, natomiast my nad Łubinką już w tej chwili przeprowadzamy prace przygotowawcze, czyścimy niecki, sprawdzamy wszelkie urządzenia do uzdatniania wody, przygotowujemy całą infrastrukturę do przyjęcia gości.
1: Kiedy możemy się spodziewać otwarcia sezonu?
2: Mam nadzieję, że będzie to ostatni tydzień czerwca, ale to wszystko zależy od pogody.
1: Mówił Wojciech Luberacki, dyrektor Mosir Nowy Sącz. 14 dni planuje zdobyć koronę gór polskich, czyli 28 najwyższych szczytów. Taki plan ma sądeczanin Bartek Fecko, który przy tej okazji będzie promował zbiórkę pieniędzy na operację chorego Jasia. Akcja ruszy w poniedziałek. To będzie taka trochę nietypowa akcja charytatywna, którą promujesz. Planujesz w 14 dni zdobyć koronę gór polskich, czyli 28 najwyższych szczytów, tak?
3: Tak jest.
1: Dlaczego?
3: Dlaczego korona? w sumie to po prostu kolejne wyzwanie gdzieś, które chciałem, miałem w głowie od dawna zrobić. Korona Gór Polski, no to jest ciężka do zrobienia, bo znaczy tutaj Beskidy mamy blisko, ale Sudety są daleko, więc żeby jeździć tam co weekend, powiedzmy, żeby to jest dużo kilometrów, więc nawet dla mnie to bardzo fajnie, że sobie to można zrobić, tak już dawno to miałem w głowie, po prostu żeby to zrobić ciągiem po kolei szczyty. I ja wyłączę te wyprawy z akcjami charytatywnymi, więc, więc tak sobie narzuciłem te 14 dni.
4: Jak to będzie fizycznie wyglądało, jakbyś nam to tak zobrazował, bo mamy 28 szczytów, 14 dni, w jaki sposób ty będziesz się przemieszczał pomiędzy tymi szczytami?
3: Ja zdobywam to tym razem nie samotnie, bo zawsze zrobiłem samotnie, zdobywam to z moimi przyjaciółmi. I mój przyjaciel ostatnio kupił busa, którego chce przerobić na kampera, znaczy on już jest przerobiony. I tym busem będziemy jeździć od szczytu do szczytu. Jedziemy pod szczyt, zdobywamy, cyk, deko pod kolejny i tak cała akcja od szczytu do szczytu.
4: Najkrótszą trasą, rozumiem, na górę.
3: Tak, najkrótszą.
4: Co jest takim największym wyzwaniem przed tą wędrówką?
3: Tak, w sumie, jeśli mam być całkowicie szczery, to w tym roku największym wyzwaniem jest organizacja, bo jeśli chodzi o kondycję, tu nie ma problemu, no bo chodzimy co tydzień w góry, więc nie ma problemu. To dla mnie będzie przyjemność w końcu ruszyć tą wyprawę, ale organizacja, no w tym roku pewne rzeczy idą bardzo powoli. Ja bym chciał, żeby szybciej i tak naprawdę mamy ostatni tydzień, a dopiero się wszystko spina.
4: No właśnie, bo ruszasz 29 na szlak. Który szczyt będzie pierwszym?
3: Najbardziej na zachód wysunięty pas Podbórskie, Góry Izerskie, z Wysoka Kopa.
4: I to jest tak, że w ciągu dnia będziesz chciał zdobyć 2-3 szczyty, tak?
3: W Sudetach 5-6 szczytów.
4: Dziennie?
3: Dziennie. Tak, gdzieś mamy plan, zobaczymy, czy to się uda. Pamiętajmy, że teraz są najdłuższe dni w roku, więc to jest bardzo możliwe. Będziemy wstawać w miarę wcześnie i będziemy kończyć pewnie na wieczór. Więc myślę, że te szczyty w Sudetach też nie są takie wysokie. Niektóre dystanse to jest cała wędrówka, to ma 2 km. Jest taki szczyt, czyli to jest pół godziny i mamy jeden szczyt zdobyty, więc to też, żeby sobie to wyobrazić. Ale są cięższe szczyty, tak jak właśnie ten drugi szczyt, który będziemy zdobyć, Śnieżka, wiadomo. Najwyższy szczyt Sudet, ale też Czech. No to tam jest dłuższa wędrówka, ale tak. 5-6 szczytów, Beskidy, tak, 2-3 szczyty dziennie, no i Rysy, to już jeden dzień.
4: Okej, okay. Na każdym ze szczytów pojawią się takie naklejki, które my tutaj mamy, informujące o akcji charytatywnej. Dla Jasia zbierasz. Kim jest Jaś?
3: Jaś urodził się z wrodzoną z CFD, z wrodzonym niedorozwojem kości udowej, co oznacza, że jego prawa nóżka jest krótsza od lewej o 8 cm w tym momencie. Jeśli nie zrobimy operacji w październiku, która kosztuje 500 tysięcy złotych, to ta różnica będzie się wydłużać wraz ze wzrostem i w przyszłości może wynieść nawet 24 cm. Operacja w październiku jest najważniejsza. Jeśli ją zrobimy, to później Jasia czeka jeszcze kilka innych operacji, które etapowo będą wydłużać tą nóżkę, więc tam będą, to nie jest tylko 500 tysięcy, to jest nawet więcej, około 2 miliony jest potrzebne. No ale my zbieramy ze stowarzyszeniem te pierwsze 500 tysięcy, które w ogóle ruszy.
4: Z stowarzyszeniem robimy coś więcej. Stowarzyszeniem w tym roku właśnie też koncert chyba będzie, ja siebie z tego co dobrze pamiętam,
3: tak,
4: poświęcony.
3: Niepoprawni, tak? Optymiści.
4: Niepoprawni optymiści. Okej, to powiedz jeszcze, w jaki sposób można wesprzeć tę zbiórkę?
3: Wesprzeć można internetowo na pomagam.pl /RCW dla Jasia. No i jeszcze można wziąć udział w akcji, oczywiście zdobywamy coś więcej, która trochę rozgłaśnia też tą zbiórkę. Chodzi mi o to, żeby zdobywać szczyty, robić sobie zdjęcia i wrzucać to w media społecznościowe, oznaczając zbiórkę, oznaczając, podając link do zbiórki, hashtag zdobywamy coś więcej dla Jasia, oznaczając chudego w podróży, czyli mnie, no i właśnie nominując kolejne minimum 3 osoby do wyzwania.
4: To nie jest twoja pierwsza taka wędrówka i pomoc charytatywna, pomoc w ramach akcji charytatywnej, bo wiem, że przeszedłeś wzdłuż polskiego wybrzeża ze Świnoujścia do Helu 500 km.
3: Tak.
4: A rok temu, przeszedłeś cały główny szlak beskidzki, który również liczy 500 km.
3: Tak jest.
4: Charytatywnie, tak?
3: Tak jest. Jakoś to się tak zaczęło w tym 2024 roku, że miałem sobie po prostu przejść szlak nadmorski, który prowadzi ze Świnoujścia do Żarnowca, to jest troszkę krócej, ale jakoś tak stwierdziłem, że zacznę chodzić też charytatywnie, jak mam iść gdzieś, a jest, ja się inspirowałem blogiem podróżniczym Szybkie Podróże, on coś takiego robił, jest kilometr za złotówkę i tak to zacząłem, też stwierdziłem, że w sumie jak idę, można coś takiego zorganizować, można pomóc. Dla mnie łączenie pasji i pomocy to jest najpiękniejsza rzecz w życiu.
4: A nie boisz się pogody? Bo wiemy, że ta pogoda w górach może się zmieniać, może być niebezpieczna, mogą pojawić się burze, ale też w drugą stronę może być upał.
3: Nie boję się, no to jest naturalna rzecz, że pogoda jest jaka jest, natomiast

0: nie chcę zaprzeczać. Na razie pierwsza i druga wyprawa miałem pogodę wręcz idealną. Oczywiście były upały, ale te deszcze się nie pojawiały. Deszcz to jest chyba najgorsze, bo upał to jeszcze jakoś wytrzymamy, kapelusze, jakoś tam możemy się schronić w cieniu na chwilę. Ale no to tutaj jeszcze pojawia się burza. No to burza jest, ostatnio te burze nas pojawiają się dużo, więc to
1: są,
0: jest
1: taki są czas. Niebezpieczne.
0: To jest taki czas, no więc są niebezpieczne, zwłaszcza w rysy, na rysy, to tam ja bym chciał rysy zrobić na finał. Taki jest plan, że ostatni szczyt to będą rysy, ale to się może zmienić ze względu właśnie na pogodę. Będziemy śledzić prognozy.
1: Jasne.
0: Jak się okaże, że burze zapowiadane, więc przesuniemy tam.
1: Bartek, no to życzymy ci oczywiście powodzenia i trzymamy kciuki za tę wyprawę, za to, żeby pogoda dopisała, za to, żebyś jak najwięcej kasy dla Jasia uzbierał. No i jak słyszeliśmy, my też możemy się dorzucić do tej zbiórki.
0: Co ważne, jeszcze dodam, 100% środków trafia na leczenie Jasia, ani ja, ani stowarzyszenie nie pobieramy żadnych prowizji. No i można śledzić całą wędrówkę na Facebooku, Instagramie, Chudy w podróży. A jeszcze dodatkowo w tym roku będzie transmisja, częściowa transmisja na YouTubie. To jest totalna nowość, więc nie wiem, czy to się uda, bo ja się tak dobrze na tym nie znam, ale będziemy chcieli, żeby ludzie mogli zobaczyć na bieżąco, jak zdobywamy szczyty, będzie nawigacja GPS, no i częściowo też obraz z dźwiękiem z niektórych momentów.
1: Chłopie, trzymamy kciuki za ciebie i za to, żeby jak najwięcej kasy udało się zabrać. Dzięki za wizytę, no i do zobaczenia.
0: Dziękuję za rozmowę.
2: Mówił Bartek Fecko. Szczegóły akcji są na profilu Chudy w podróży na Facebooku. Zbliża się Festiwal Orkiestr Dętych Echo Trombity, który organizuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza. W tym roku zaprezentuje się 20 tego typu orkiestr. Będzie można je oglądać w piątek, sobotę i niedzielę w miasteczku galicyjskim. Mówi Ewa Banasie z MCK Sokół w Nowym Sączu.
3: Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych Echo Trombity to jeden z najstarszych festiwali orkiestr dętych w Małopolsce. Organizowany jest od 1977 roku przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Wydarzenie ma bogatą tradycję i ugruntowaną pozycję w środowisku muzycznym, integruje orkiestry dęte oraz promuje kulturę muzyczną w lokalnych społecznościach.
4: Teraz trwają eliminacje, które wyłonią te najlepsze orkiestry, które przejdą do finału. Powiedzmy, jak te eliminacje wyglądają.
3: Pierwszy etap festiwalu odbywa się w formie przeglądów powiatowych organizowanych w różnych częściach Małopolski. Orkiestry prezentują przygotowany repertuar konkursowy zgodnie z regulaminem danego przeglądu, a najlepsze zespoły awansują do finału. Warto podkreślić, że kwalifikacja do finału stanowi odrębny proces i nie wynika bezpośrednio z miejsc zajętych podczas eliminacji powiatowych. Komisja artystyczna prowadzi równoległą ocenę według jednolitych kryteriów festiwalowych i na tej podstawie kwalifikuje zespoły do finału.
4: Co orkiestry prezentują podczas tych eliminacji? Jaki to jest repertuar?
3: Repertuar orkiestr dętych to marsze, utwory rozrywkowe, utwory z muzyki filmowej, bajkowej, generalnie utwory z muzyki rozrywkowej.
4: Jaki jest w tym roku poziom tych orkiestr, które już przesłuchaliście?
3: Poziom orkiestry jest bardzo wysoki i z roku na rok obserwujemy wzrost artystyczny, a także coraz większą różnorodność uczestników, od nowych orkiestr poprzez zespoły powracające po latach przerwy i reaktywowane aż po debiutantów, którzy potrafią awansować do finału.
4: To powiedzmy jeszcze parę słów o finale, bo on w ostatni weekend czerwca.
3: Finał 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach konkursowych. Pierwszy to orkiestry małe do 28 osób, drugi to orkiestry średnie od 29 do 36 osób, trzeci to orkiestry duże od 37 osób oraz czwarta big bandy i orkiestry rozrywkowe. O przydziale do odpowiedniej kategorii decyduje liczba członków orkiestry występujących podczas prezentacji konkursowych, z wyjątkiem big bandów i orkiestr rozrywkowych.
4: Co w takim razie te zespoły będą musiały pokazać podczas finału?
3: Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na wymagania repertuarowe, w tym obowiązek wykonania co najmniej jednego utworu polskiego kompozytora oraz na czas trwania występu, który jest ściśle określony. Warto dodać, że w tym roku partner festiwalu, jakim jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne, przyznaje nagrodę za najlepsze wykonanie utworu polskiego kompozytora. Komisja artystyczna ocenia nie tylko poziom muzyczny, lecz także całokształt występu, w tym między innymi prezentację orkiestry, ustawienie sceniczne, a także z wyjątkiem big bandów i orkiestr rozrywkowych obowiązkowy w finale przemarsz, podczas którego według określonego schematu oceniana jest prezentacja i gra w marszu.
4: Finał w miasteczku galicyjskim tradycyjnie jak co roku.
3: Dokładnie tak. Serdecznie zapraszamy. wszystkie orkiestry tutaj z województwa małopolskiego do udziału w 48. Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity. Udział w Echo Trombity to nie tylko konkurs, ale także okazja do spotkań muzyków z różnych środowisk i pokoleń. Festiwal sprzyja wymianie doświadczeń, inspiracji oraz budowaniu relacji w środowisku orkiestr dętych. Niezależnie od poziomu artystycznego czy stażu zespołu, udział w festiwalu to okazja do zaprezentowania się szerokiej publiczności, promocji orkiestry oraz zdobycia nagród, a dla najwyżej ocenionych zespołów możliwość występu podczas koncertu laureatów. Oprócz tego, że orkiestry prezentują się na scenie i podczas przemarszu, to urozmaicają swoje występy poprzez udział zespołów tanecznych towarzyszących orkiestrom, takich jak mażoretki czy tambur majorki, a także inne grupy artystyczne się prezentują właśnie podczas tych występów, na przykład zespołu werblistów. I zachęcamy generalnie orkiestry do zgłaszania udziału w prezentacji układu musztry paradnej. Mamy nadzieję, że w tym roku również się zgłoszą orkiestry do udziału.
4: Dlaczego warto przyjść wtedy na finał do Miasteczka Galicyjskiego i obejrzeć te orkiestry?
3: Podczas finału w Miasteczku Galicyjskim można obejrzeć orkiestry, które prezentują się właśnie podczas występów na estradzie, podczas przemarszów. Jest to bardzo widowiskowe. Często właśnie orkiestrom towarzyszą różne zespoły taneczne, mażoretkowe, więc to jest bardzo, myślę, przyjemny czas, który można spędzić z rodziną.
2: Na koncerty wejdziemy za darmo. Festiwal Orkiestr Dętych już w ten weekend w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. Warto oddawać krew, przekonuje rekordzista ze Starego Sącza Andrzej Lis. W ciągu całego życia oddał ponad 100 litrów tego cennego leku. A warto o tym pomyśleć teraz przed wakacjami, bo krew wtedy jest najbardziej potrzebna.
5: Zacząłem oddawać krew, tej daty nikt nie zapomina chyba z krwiodawców. To jest 17 sierpnia

0: oddawać krew, przekonuje rekordzista ze Starego Sącza Andrzej Lis. W ciągu całego życia oddał ponad 100 litrów tego cennego leku. A warto o tym pomyśleć teraz przed wakacjami, bo krew wtedy jest najbardziej potrzebna.
1: Zacząłem oddawać krew, tej daty nikt nie zapomina chyba z krwiodawców. To jest 17 sierpnia 2004 roku. Mieszkałem wtedy w Tarnowie. Przyszedł do domu szwagier i mówi, że był duży wypadek na zakładach azotowych w Tarnowie i że potrzebują dużo krwi. I mówi, poszedłbyś oddać. I ja mu powiedziałem, nie mogę oddać, bo nie mam jeszcze skończonych 18 lat. I szwagier mówi, chodź, zobaczymy, może się uda, nie? A jak nie, no to zobaczysz chociaż, jak to wygląda. I przybyliśmy do punktu krwiodawstwa w Tarnowie w szpitalu i pani doktor stwierdziła, że a jak zobaczyli, że ja mam grupę BRH+, a bardzo dużo potrzebowali grupy BRH+, więc pani doktor mówi, a w drodze w wyjątku jest pan postawnym, mówi, dużym chłopem, mówi, spokojnie możesz oddać. I wtedy oddałem pierwszy raz 200 ml. To był mój pierwszy, jak to się mówi, pierwszy kontakt z igłą. 102 litry pełnej krwi. Zawsze mówię pełnej krwi, bo są różnego rodzaju. Można oddawać osocze, można oddawać płytki. To jest całkiem inny przelicznik, ale ja tak jak zacząłem oddawać, cały czas oddawałem tylko i wyłącznie pełną krew. Po 48 latach koledzy namówili mnie, żeby zgłosić mnie do Księgi Rekordów Guinnessa, więc mój kolega Michał Mułka, mój kolega Patryk Wicher mówi, Andrzej, zgódź się i zgódź się. Ja mówię, dobra, no to już. Zgłosili mnie do Księgi Rekordów Guinnessa. Tam trzeba było masę dokumentów. Trzeba było wyciągnąć z historii wszystkie moje oddania krwi, bo to nie jest tak, że... I potwierdzić, że one się odbyły. Więc potwierdziliśmy te wszystkie i wysłaliśmy. I chyba po półtora roku, po dwóch latach, z filii Księgi Rekordów Guinnessa, która jest chyba w Poznaniu, odezwali się do mnie i mówili, i ten pan, z którym rozmawiałem, przepraszam, nie pamiętam nazwiska, on mówi, proszę pana, ma pan na pewno rekord polski i prześwietliliśmy Europę. I mówi, ma pan rekord Europy, ale na Księgę Rekordów Guinnessa musi pan poczekać, mówi. I tu mnie zaskoczyło, od 3 do 5 lat, ponieważ oni muszą sprawdzić wszystkie, jak to się mówi, no Księga Rekordów Guinnessa to jest jedyny człowiek na świecie. Ale po rozmowie z nim takim, on mówi, proszę pana, jeżeli w Europie się nie znalazło człowieka, który miałby więcej oddane pełnej krwi, to jest taka kategoria. Tylko i wyłącznie pełna krew. Jeżeli ktoś raz by oddał osocze lub oddałby płytki, już nie może w tej kategorii brać. To, co robiłem i to, co robię, robiłem z przypływu takiego, że nie jestem człowiekiem majętnym, żeby mógł się dzielić tam jakimiś środkami albo czymś. Dzielę się tym, co mam. Dzieliłem się przez ponad 50 lat krwią. W sumie na krześle kiedyś panie w krwiodawstwie obliczyły, że na fotelu siadłem 228 razy. I to się uzbierało 102 litry krwi. Co jest ciekawe, ja tego nigdy nie przeliczałem, bo one przeliczyły, bo z jednej donacji krwi może skorzystać 3 osoby. Że można z tej donacji uratować 3 osoby. Bo się weźmie osocze, nie znam tej dokładnie tej. I przeliczyły, że mówi, panie Andrzeju, no to taką małą wioskę pan uratował. Ja mówię, jak to? No to mówią, że to jest około 700-720 osób. Mogło skorzystać z mojej krwi. Zawsze chodząc na prelekcje, a w moim życiu wykonałem chyba 200-300 prelekcji po szkołach, po różnych instytucjach. Nawet byłem zaproszony do WSB, tam miałem bardzo duże spotkanie. I co mogę powiedzieć tym, którzy jeszcze się zastanawiają albo coś? Nie ma się nad czym zastanawiać. Honorowe krwiodawstwo to jest rzecz taka, że daję coś, co mam,

ale temu, który potrzebuje. I nie ma się czego bać, bo wręcz przeciwnie, można być, jak to się mówi, cały czas zdrowy, bo zastanawialiśmy się kiedyś z panią doktor w punkcie krwiodawstwa, jakim cudem udało się przez 50, przykładowo te 51 lat, oddawać tą krew, gdzie nie zachorowałem na jakieś choroby poważne, na jakieś choroby zakaźne. Nie miałem nigdy wypadku, nie miałem nic, co by mi mogło przeszkodzić w oddawaniu krwi. Calutki czas

zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli. No takie choroby, które się łapie, prawda? Nie wiem. Nie wiem, co to znaczy. O, jedynie jak był tam jakiś kater albo coś, to... A tak? Naprawdę... Naprawdę chciałbym powiedzieć tym potencjalnym śpiewawcom. Idźcie, spróbujcie. Naprawdę jest to tak bezpieczne. Nie można... Bo dalej gdzieś tam krążą jeszcze mity. A pójdziesz raz, oddasz, byś musiał całe życie oddawać. Pójdziesz, możesz się zarazić jakąś chorobą albo czym. Nie jest to prawda. Przecież ja mam ponad 102 litry. Przez rok czasu jeszcze oduczałem się oddawania krwi, no bo wiadomo, ten organizm jest przyzwyczajony. A później, no, przestałem oddawać krew. To nie jest prawdą. I naprawdę jeszcze raz powtórzę, bardzo was proszę, idźcie, bo ta krew, którą oddacie wy, będzie potrzebna komuś, a nikt nie wie o tym, czyjemu

0: nawet mi się łezka wokół zakręciła. Na samym początku, gdy oddawałem krew, nie powiem, że ja od razu byłem taki, że będę oddawał, będę pomagał. Oddawało się krew po to, żeby mieć dzień wolny, żeby tam jakąś czekoladę, żeby to... No, człowiek młody myśli innymi kategoriami, prawda? W domu od małego dziecka zawsze byłem uczony, jeżeli możesz, to pomagaj. A jeżeli nie, to broń Boże nie przeszkadzaj tym, którzy chcą pomagać. To zawsze mój tata świętej pamięci powtarzał. I będąc u kolegi w szpitalu, złamał nogę chyba i siedziałem i obok niego na łóżku widziałem, jak przyszła siostra, bo to wtedy były butelki, nie było, woreczków nie było, przyniosła butelkę z krwią, no i podpięła temu pacjentowi. I ja mówię, widzę, że ten pan dostaje krew. A ona mówi, no tak, dostaje, ale mówi, ten pan jeszcze weźmie trochę tej krwi, ale jakby nie ta krew, to już by pan go tutaj nie widział. Nie wiem, coś tak we mnie i gdy wyszedłem od kolegi, siadłem sobie na ławce i zacząłem się zastanawiać. Tam w szpitalu zobaczyłem na własne oczy, że ta krew jest jednak potrzebna. I ona wtedy przez tą rurkę spływała do żyły tego pacjenta. Może powiem rzeczy takie, które są teraz niemodne, ale ja całe życie byłem człowiekiem wierzącym i jestem. I na tej ławce w duchu powiedziałem sobie, Panie Jezu, jeżeli jest taka Twoja wola, to ja jestem gotowy pomagać. Dokąd mi tylko dasz możliwość, żebym mógł oddawać krew. I udało się to przez 50. Ja nawet nie chciałem się zgodzić na to zgłoszenie, bo to jest wielkie show, wielkie, ale ja nie po to oddaję krew. Ale jeżeli już bym się zgodził, na pewno będzie to jakieś wydarzenie w skali naszego regionu. A nawet z racji tego, że zostałem wybrany na radnego powiatowego, powiatu nowosądeckiego, to też to będzie jakaś promocja, że taki prosty, zwykły człowiek jest radnym i osiągnął księgę rekordu Guinnessa. Na pewno będzie to osiągnięcie, z którym na pewno będę się dzielił z każdym. A to będzie tak samo moim zdaniem takim bodźcem dla tych młodych, że zobaczcie, jak jeden mógł, dlaczego ja bym nie mógł. I cały czas tłumaczę, jak pokazuję nieraz tam odznaczenia, które otrzymałem, to cały czas mówię, słuchajcie, patrzcie, jakie to odznaczenie jest piękne, jakie to, mówię, dążcie do tego. Mówię, bo każdy to może być, każdy. I moim takim największym marzeniem, panie redaktorze, wie pan co jest? Żebym dożył do tego czasu, że ktoś odda więcej. To jest kapitalna rzecz.
1: To jest na to szansa, bo wiem, że z tą pasą to pan zależy pan sobie równo,
0: tak? Tak, tak, ale to już nie dożyję chyba tego. Wnuk, gdy ja oddawałem 100. litrę krwi, wnuk przyszedł ze... Przepraszam, nie 100. Jak kończyłem oddawanie krwi, to był 102 litry wtedy kończyłem. I wtedy wnuk mój skończył miesiąc wcześniej, 18 lat, i przyszedł ze mną oddawać krew. I leżeliśmy łóżko w łóżko, on zaczynał oddawać krew, a ja kończyłem. No. I wtedy on powiedział do mnie, ja mówię, Nikodem, no jak się czujesz, jak to? A ten mówi, dziadziu, ja się dobrze będę czuł, jak będę miał z 50 litrów. A ja mówię, Nikodem, życzę ci tego, z całego serca ci życzę, oddawaj ile możesz. No i nie opuścił jeszcze ani jednego oddania, jak miał termin. I obecnie teraz ma 4 litry 200 ml.
1: Będzie oddawał dalej?
0: Będzie, powiedział, mówi, dziadziu, ja będę oddawał, muszę oddawać.
2: Mówił An

0: Andrzej Lis ze Starego Sącza, który oddał ponad 100 litrów krwi. W Nowym Sączu krew można oddawać w Centrum Krwiodawstwa przy ulicy Sienkiewicza.
1: Radio SK.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: SK Małopolska.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo, raz.